I really want you to come.

sin materia. Ta teoria jak ostęp do membrana. Ja tu muzyka, swer, mózgu, chemia. Ulatuje jak sen, jak eter, jak chwiejna. Jest tu równowaga klimatu. Chciałbym zostać

jeszcze nie otwieram oczu. Boję się, co zastanę. Południe, wieczór, ranek. Może być wszystko porozrzucane. Wszystko mi jedno, zabierz mnie stąd i amen. Pustka, próżnia, pozamiatane. Nie, chcę być tu jeszcze, bo bije gdzieś jego serce.

te, ale na razie ja cierpię, ty cierpisz. Ono na ono też cierpi. Na drugie mam grzesznik domofon. Tu handlarz śmierci na śmieci stercie, gdzie dusza więdnie, przyrysowana przez życia krawędzie. Tak, tak, to krok jest ciężkich uzależnie. Chwila, to również, no pewnie. Po krząskim gruncie dekady biegłem, dziś stoję na suchym lądzie. Wreszcie

miesięcy czystych. Prysły zejścia i pomysły, by wyświetlili już mi końcowe napisy. Wizje pełne lipy. I tak nie było odwagi we mnie, tylko lęki w ciszy. Bo nie prosiliby mnie tu o bizy. Dziś przejrzysty mam obraz, jak na kliszy. Prawdziwe uczucia i jasne myśli. Chłopaki

Y están rezando lo que. Ale przy okazji jestem koleżeńskim. Wiem, że to jest dziwne, ale jednak tak jest.

Właściwie jeszcze jestem miki. Jeszcze to przez jakiś czas będzie trwało. Ale chciałbym w przyszłości po prostu no jakoś tam odnaleźć to, co się nazywa być człowiekiem.

chciałbym w przyszłości po prostu no jakoś tam odnaleźć to, co się nazywa być człowiekiem.

0: Ledwo zaczął się tydzień, a ja już zdążyłem go rozmienić. Pogubiłem dni, coś zapaliłem, coś zgasiłem. Oto mój własny zdrowy sposób. Po samym pokoju 10 tysięcy kroków. Kardio składające się z 20 papierosów. Na ramieniu zgaszone ślady niedopałków. Powstają z nich obrazki, gdy złączę liniami. Myśli brudne, palce czarne, a ściany białe. Ja nie zupełnie sam. Chcesz, wiesz czy nie, coś pomiędzy komedią a koszmarem.
1: Cisza głośniejsza niż krzyk. Od światła jaśniejszy mrok. Niewinność gorsza niż grzech. Śmierć weselsza niż śmiech. Bliskość stała się krzywdą. Prawda stała się kpiną. Tego być nie powinno. Tego być nie powinno.
2: Moje

cisza głośniejsza niż krzyk, od światła jaśniejszy mrok, niewinność gorsza niż grzech, śmierć weselsza niż śmiech, bliskość stała się krzywdą, prawda stała się kpiną. Tego

0: sabe as doce.
1: Wczoraj umarł mi na rękach starszy obcy pan. W centrum miasta każdy zerkał, a nie podbił sam, bo każdy dba o własny kącik, własny kosmyk włosów. A świat jest szorstki dla takich jak my. Mam kilku broskich, parę szoris, za nich skoczę w moszpit. Żyję pośród bloków, gdzie nie znają smaku ostrych, ale znają smak życia, bo życie to są częściej wstrząsy, więc sporo jest na mieście kosmyk.

My na szyi mielibyśmy spluwy. Wszyscy moi bliscy dawno sobie gdzieś już poszli. Od kołyski stałem zawsze tylko w cieniu siostry. Kupiłem nową skórę, bo w swojej się czułem gorszy. Mówię to z bólem, chociaż rany dawno się już zrosły. W oczach gościa z pierwszej linii nie widziałem życia. I zanim się zamgliły, chwycił rękę, mówiąc mi: oddaj moim wnukom rower, bo nie wrócę dzisiaj. I dzięki, że człowiekiem byłeś chociaż parę chwil.

Molestował nam kolegę, rocznik 8-7. Całe dnie na drzewie mu pod klatką drzemy się, by umarł w biedzie, by nie znalazł miejsca w niebie. O ile taki jest, bo sam nie jestem pewien, może w życiu mamy tylko siebie. Co niedzielę wkłada gardziel pod patenę, jego brat też w ławce, ale gra w grę, że nic nie wie. Bo to te dzieci z tamtych mieszkań, a tam już nikt nie patrzy, a tam nikt nie pamięta o tym, że to ślad na zawsze. Bo nikt nie słucha, gdy się krzyczy, bo każdy ma swój kredyt, starą, którą zdradza, albo psa na smyczy. Bo każdy jest, jak zaraz wezwę pomoc. I tak nam się tu uszczupliło grono. W naszych głowach była wtedy chyba tylko zemsta. Nie może być, że przejdzie bokiem, musi lać jak z cebra. Ten drugi brat otworzył okno z ostatniego piętra i nam się k***a uszczupliło o dwóch. I patrzyliśmy, jak spadł nagle na boisko na dół z wypiekami, jakbym ukradł kablem RTL sąsiadom. A potem każdy biegł przed siebie tak daleko, jak dał radę. Umyłem w domu ręce na wszelki wypadek. A może

Chodź. W środku nocy ja znów przyznam się, że tęsknię i że szkoda, że zabrakło mi odwagi chwilę wcześniej. Bo jestem tylko tak z doskoku, patrzę na ciebie co dzień, choć widzę cię raz do roku. Zabrałem wtedy tamten rower, z domu ci napisałem, że umarł mi właśnie człowiek na ręce. Ty powiedziałaś mi, że więcej już nie mogłem zrobić, a może właśnie o to chodzi.

Samotność to komfort, ale niedługofalowo. Ciągle w bani złoto, no bo po to nas stworzono. Z nią miało być prosto, ale wyjdzie na złożoną. Jadę poszaloną samochodem na karową. Nie wiem, czy

jakby nie wieźli na ojom. Zasłaniam okno jej dłonią, gonię pozytyw jak kot, który raz nasze myśli się pierd. Działamy tylko jak FOMO, przejął nad nami strach, kontrolą, fuck. Z dala są ci, co nas gonią, blisko ci, co nas pojmą. Dziko widzę nas nocą wokół gwiazd. Wokół gwiazd.

zasad, to nie moje miasto, to jest dzień, gdy nie mogę znowu zasnąć.

I nie mów mi, że tracę młodość, bo ty też nic nie przeżyjesz. Wracam do Londynu, miałem co ukrywać. Wracam do Londynu, miałem co ukrywać, tak. Ukrywać, tak, yeah.

wow. Negatywne newsy sieją postrach. Nie mam czasu ani chęci, by popadać w potrzask. Wolę z tobą się poszlajać po świata zakątkach. Razem zgubić zasięg, dłuższą chwilę być offline. Wow, oni lubią sensacje. Chcą świadkami być końca. Chociaż klimat wciąż ociepla postęp, a ziemia się buntuje chłopcami.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Bez ciebie jest cieplejszy śnieg. Białe są noce, długie dnie. O, nie lubię cię, nie lubię cię.

0: Radio Campus.
1: Nie uważam się za nie wiadomo kogo, choć dla ludzi jestem nie wiadomo kim. Między drzwiami a progiem wetkniętą nogą, między prawdą a Bogiem jak trzaska tkwić. Nie jest fajnie, to właśnie tutaj wszystko się zacięło. Przeklinam to zaklinowanie, czekając na przełom. Los pada na mnie światła snop z Jupitera. Powiedz co widzisz, pudło wewnątrz kot Schrödingera. Dorosłość to uniform, kres poszukiwania. To nie proces rozwoju, raczej ograniczania. Będąc tożsamy z sobą samym, co więcej robić? Znając swój kształt i swoje ramy, jesteś skończony. I może teraz wpadasz na myśl, że mając świadomość tych rzeczy, czas wprowadzić zmiany. Lecz na nic twoje plany, wielkie słowa i nerwy, gdy twój ostatni

Głównym rysem i rysą mojego charakteru jest to zacięcie w gruzę sutego adapter. Przeznaczając ciągle lepszej sprawy godny trud na rozmienianie wielkich haseł w drobny dróg. W mojej głowie wojna, w moim sercu pokój, w moich ustach niesmak, piękno w moim oku. Kiedy puszczam ten dualizm jest bosko, lecz sumienie zaraz budzi się jak Lew Tolstoj. Jestem skończony, jestem skończony. Nigdy nie będę zwycięzcą, nie, zdecydowanie, zdecydowałem przez nie, zdecydowanie. Tuż na wyciągnięcie ręki.

dane są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany odpadał mokra. Ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami i miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: Jezu, dzisiaj dopiero czwartek.
1: Kamil, wiesz, co ty musisz wytrenować teraz w sobie?
0: Nie.
1: Jak już się robi zimno i ciemno, rano zostawianie kurtki w samochodzie albo w autobusie, albo w czym chcesz. I tutaj wchodzenie tak, o, i tak śpiewając, mówiąc, Filip, ty tutaj, a, bo ja już byłem tutaj od godziny i... Ale gdzieś tu się kręciłem.
0: To też fajne, to podoba mi się. Nie pomyślałem o tym nigdy.
1: I najlepiej z laptopem pod pachą. O, że ty właśnie, już, jest, już miałeś trzy spotkania u nas w radiu. I ty się nie spodziewałeś. Poranek.
0: Dokładnie tak było przecież, wiadomo. Dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie.
1: Rozpoczęcie roku szkolnego, studenckiego.
0: Studenckiego właśnie, studenckiego tak. Szkolnego to raczej nie, no. Ale nie widziałem jeszcze dzisiaj dużo studentów. Wydaje mi się, że dzisiaj jeszcze nie zobaczymy tych studentów.
1: Tak?
0: To mi się wydaje.
1: Dzisiaj z rodzicami przychodzą.
0: Dzisiaj dopiero, wiesz, pierwsze zebrania ustalają.
1: Plan lekcji odbierają.
0: Plan lekcji odbierają. Dzisiaj jeszcze nikogo nie będzie.
1: Wiesz, co mnie zawsze rozwala?
0: Nie.
1: Nie, ja się z tego wycofuję. To mnie nie rozwala. Ja po prostu zazdroszczę. Ale nie wiem, czy wiesz, że jest taka uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego na wydziałach, a jednocześnie jest to połączone zawsze z... pożegnaniem absolwentów. Nie wiem, czy na studiach to nie są abiturienci, jacyś ludzie na A, w każdym razie.
0: No tak, no
1: którzy
0: no.
1: Papier odebrali, są już wykształceni, mogą iść w świat i zmieniać świat na lepsze. I oni, ci, którzy się tam zgłoszą i są chętni, są w tych czarnych kostiumach i czarnych czapkach. Ja rozumiem, kończysz MIT. Harvard. Ale ty kończysz Uniwersytet Warszawski.
0: Najbardziej prestiżową uczelnię w Polsce.
1: Której chyba nie ma nawet w top 500 uczelni na świecie.
0: To prawda.
1: Ale jednocześnie ja sam nawet nie miałem możliwości uczestniczenia w takiej sytuacji, więc jestem tylko paskudnym zazdrośnikiem i ja już się z tego wycofuję, bo uważam, że spotkanie się z ludźmi, zobaczenie pewnych ludzi, może nawet po ostatni raz w życiu, to jest, w ogóle spotykanie się z ludźmi jest
0: super.
1: Jest super. Wychodzenie z domu jest super.
0: Jest super.
1: No. Żartowałem. Możecie chodzić w tych czapkach cały rok.
0: O, już, ale powiem ci, że nie wiedziałem,

0: do czego to zmierza, ale jak już zacząłem widzieć, do czego to zmierza, to chciałem już powiedzieć ci, że jesteś zgorzkniałym staruchem już po prostu.
1: Nie, ale ja to miałem to samo, gdy miałem 20 lat. Naprawdę.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Patrzyłeś na tych wszystkich ludzi, myślałeś...
1: I się dziwiłem? Nie, w sensie... A po co to komu? A komu to potrzebne?
0: A jakbyś sam doświadczył się taki, kurczę, fajnie, tak. No, fajnie, fajnie tak, jest, tak, fajnie tak, było. Tak. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, mam niektórych znajomych, którzy zaczynają swoje studia. Jestem pod ogromnym wrażeniem ich takiego, wow, zacząłem studia.
1: Nie, ale to nie jest tak, że wszystko, co zaczynasz w życiu, powinno być wow?
0: Powinno
1: wszystko,
0: być co wow, świeże, tak, tak, tak.
1: Kamil, co ostatnio, na co ostatnio miałeś wow?
0: No to jest dobre pytanie.
1: No właśnie. I to ja jestem zgorzkniałym staruchem?
0: Nie, no jest kilka takich rzeczy, ale to jest pytanie zadane z zaskoczenia. No,
1: jest kilka... Wymień jedno.
0: Zaskoczenia zadałeś mi to pytanie.
1: Czyli co, daję ci 2 minuty i 36 sekund na Thundercata i Jasa Prokiego i ty za chwilę mówisz ludziom, co ostatnio było.
0: Na pewno coś
1: było. Ja też wymyślę.
0: Na pewno, dobra, okej. Okay.

0: No trudne to było zadanie, powiem ci.
1: No słucham, słucham. W takim razie, co ostatnio wywołało u ciebie efekt wow? Coś świeżego i nie może być w komputerku.
0: Nie, absolutnie nie w komputerku.
1: Prawdziwe życie. Absolutnie. I wy też możecie odpowiadać.
0: Ale prawdziwe życie? A tak. Jak powiem, że książkę, którą zacząłem czytać?
1: Ale czy to jest tak, że to, że czytasz to... Nie wiem, Kamil.
0: No nie wiem, no mówię, mam takie jakieś drobne rzeczy wszystkie, które wywołują wow, ale to nie
1: ale
0: są nigdy...
1: Ale miało być społeczne.
0: No, społeczne? Tak. Nie mówiłeś, nie bądź za zasady, że społeczne.
1: Już rozmawialiśmy. Chłopy po studiach i baby po studiach idą i rzucają czapkami.
0: Najgorzej.
1: Społeczne.
2: Kapitan Poranek.
0: A ty co masz?
1: Ja byłem ostatnio na Mistrzostwach Europy Tramwajarzy.
0: O, byłeś na tych mistrzostwach?
1: Byłem.
0: O, ale czad, jak było naprawdę fajnie?
1: Wspaniale było.
0: Ale czad.
1: Naprawdę było wspaniale, byli kibice z
0: Nic
1: różnych
0: nie mówiłeś,
1: państw.
0: Że będziesz jechał.
1: Nie pytałeś.
0: Ja bym pojechał też, bo mówiliśmy w radio, a nie mówiłem z Maćkiem o tym w radio.
1: No właśnie.
0: Nie mówiłem o tym z tobą, faktycznie.
1: No właśnie. Trzeba było zapytać. I było absolutnie wspaniale. Dobrze się bawiłem. Jednocześnie to, że ludzie, Polacy, wspólnie kibicowali motorniczym z Gorzowa Wielkopolskiego, z Warszawy, krzyczeli Gorzów, Gorzów, Gorzów, jak oni tam na przykład grali w kręgle tramwajem. To było doświadczenie społeczne, którego potrzebowałem i
0: a to praccy tramwajarze wygrali, co nie?
1: Jacy?
0: Praccy.
1: Z Czech, tak, dokładnie tak.
0: No, ale
1: z
0: Pragi.
1: Z czeskiej Pragi. Była też drużyna z Melbourne, z Australii. To też ciekawe. Byli kibice, którzy chyba trochę przyjechali z tymi tramwajarzami z różnych państw. Trochę mi zabrakło, że to... Mam wrażenie, że miasto nie doceniło tego, jak można zorganizować to z dużą pompą, ponieważ były telebimy, ale takie mini. Był komentarz na żywo rewelacyjny, ale tak słyszany tylko tam, jak stałeś blisko głośników i nie było trybun. Gdyby postawili trybuny, i tak zablokowali Marszałkowską. Powinni postawić trybuny dla lepszej widoczności. Apeluję do tramwaji warszawskich, do tych wszystkich ludzi, którzy tu zarządzają. Co roku te mistrzostwa poproszę. Co roku.
0: Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
3: Halo, Irek z tej strony.
0: Cześć, Irku.
3: Cześć.
1: Jakby z czym dzwonisz?
3: Nie, dzwonię z tym, co powiedzieliście o tym, co zachwyca ludzi i co sprawiło... Jak to było?
1: Wow, efekt
3: chciałem
1: wow.
3: się podzielić. Taką
1: proszę.
3: Efekt wow. To naprawdę zrobiło na mnie taką w tym tygodniu coś takiego. Byłem na parkingu leśnym o godzinie 4:18 i tam nie było
1: rano?
3: Absolutnie nikogo.
0: Jechałeś na grzyby?
3: Nie. Zupełnie w innym celu tam pojechałem, ale tam jest taka wielka polana i tam są łosie. I te łosie wydawały taki dźwięk, tak że starcie jeden łoś na siebie. Nie wiem, jak się to nazywa. Nie łosiowisko, ani rykowisko, tylko
1: pewnie. Ale te łosie tam mieszkały, myślisz?
3: No, mieszkam w Puszczy Kampinoskiej, więc niewątpliwie mieszkają tam łosie.
1: Czyli byłeś na łosiedlu.
3: Łosie. O Jezu, jakie stupy.
1: Dobrze, Irku. Już ustaliliśmy, gdzie byłeś. Ta historia brzmi, jakbyś potrzebował alibi i później powiesz, dzwoniłem do radia nawet i opowiadałem, że byłem w lesie, nikogo nie było, była 4:18, ale były łosie.
3: To było najwspanialsze w tym momencie, było to, że nikogo tam nie było. Absolutnie. Myślałem, że to są wilki, bo to taki dźwięk był taki dziwny, taki przerażający dosyć. Mhm. Natomiast jak zobaczyłem pierwszego łosia, który wydaje ten dźwięk, to się trochę uspokoiłem, chociaż to jest wielkie zwierzę. No i tych łosi było tam 14-15 i to było wow, takie no nie raczej w filmach Davida Attenborough takie rzeczy oglądasz. Nie?
1: Ale to prawda, że czy zgodzisz się z tym, że łosie są wielkie, szybkie, wysoko skaczą, ale jednocześnie mają pyski takich ciap?
3: I takich ciap?
1: No taka wiesz, taka
0: takie ciapy, no.
3: To uszy. Te uszy mają dziwne, te uszy im nadają takie, rzeczywiście odbierają trochę dostojności, ale ta noga, ten cały taki beczułkowaty styl bycia, taki fizyzm, no to mi się podoba. No ja
1: nie są piękne.
3: Zbierać z inkarnacji, to mógłbym zostać łosiem, no nie ma dla mnie problemu, ale nie bez kozery, nazywanie kogoś łosiem, bo jest taki ciapowaty, to chyba też występuje w naszym języku, nie?
0: No, tak,
1: mówi się, że jakiś łoś na drodze.
3: Chyba nie o to chodzi. Nie łoś, tylko człowiek, nie?
0: Nie, wydaje mi się, że nie mówi się, że łoś.
1: Jest też inne powiedzenie, że łoś super ktoś.
3: Teraz nie często się mówi, więc to znaczy jest chyba, że to łosiowaty, to że ktoś się zachowuje jak łoś, nie? Albo jak kieleń, nie?
1: Sprawdzimy.
0: Nie wiem.
1: Czy w słowniku
3: jak łoś, no,
1: języka polskiego łoś...
0: Tak, faktycznie. Racja.
1: Osoba naiwna i mało inteligentna, jeleń frajer. To jest jakby definicja słownikowa. Wyzwisko kierowane do mężczyzn.
3: No tak, nie może być, bo kobieta to klępa by było, tak? Ale słyszeliście kiedyś, że ktoś obrażał dziewczynę słowem klępa?
1: W ogóle klępa przez E, prawda?
3: Klępa, EM.
0: Nie, klępa przez EE.
1: Bo na początku wpisałem tak, jak jest fonetycznie słychać i nie. I ale a jest nie, też... obelżywie, kobieta niezgrabna, ociężała, nieporządna, niechlujna, flądra, jędza, wiedźma.
3: No to już się chyba nie przytrafię, nie wolno obrażać dziewczyn.
1: Ludzie, którzy piszą słowniki, jakby mają w sobie też dużo żółci.
0: Jest mocno, jest mocno. Używają dużo mocniejszych słów, niż powinny być użyte,
1: wiecie,
0: w tej chwili.
1: Jeśli trzy określenia by w zupełności wystarczyły.
0: Tak, ale nie, użyli ich 10. Tak.
1: Dareczku, odejdź już od maszyny do pisania. Niechlujna, flądra, jedzma, wiedźma. Cofnijmy się. Jeleń, frajer.
0: Koniec.
3: Niestety teraz warianka przyszła do podstawówki, więc wiem, jak dzieci się obrażają. Znam wszystkie najnowsze trendy w obrażaniu jednego dziecka z drugim, ale chyba to jest nie kulturalnie, żeby w radiu...
1: Nie, jakby.
0: Ale po co mamy
1: cofać się do podstawówki?
0: Jestem w sumie ciekawy, chociaż prawda. Jednego. Masz jakieś jedno ciekawe?
3: Torta?
0: Jak?
3: Torta, to chyba teraz najpopularniejsze.
0: Ja pierwsze słyszę.
1: Ja też pierwsze słyszę.
3: Torta, to wpisuj w jakiś tam słownik, tam jak się nazywa słownik taki
1: Słuchaj, torta to jest rodzaj ciasta przekładanego słodką masą i torta to jest dopuszczalna odmiana tego słowa. Powiedz dziecku, że to nie ma sensu.
3: Nie ma sensu, ja już jej tak powiedzę.
1: Dobrze, Irku, bardzo ci dziękujemy, trzymaj się.
3: Pozdrawiam.
0: Na razie.
1: Komu życzymy?
0: Życzymy.
1: Czy pożyczymy po 7.30?
0: Myślisz, że pożyczymy po 7.30?
1: Tak, już gadamy 4,5 minuty na antenie. Słuchajcie, więc jeśli macie dzisiaj imieniny, to uzbrójcie się w cierpliwość. Nie chcemy tego robić po łebkach, nie chcemy tego robić szybko. Chcemy dawać pełnię naszej miłości. Poczekajcie na nią.
0: Dobrze. Wiadomości już za chwilę na naszej antenie, więc już po wiadomościach dokonamy tego cudownego aktu. Tak, Filip?
1: Tak. Tylko słuchaj, bo będziemy mieli 45 sekund do wiadomości, jak puścisz teraz tą piosenkę.
0: Czyli musimy przez 45 sekund rozmawiać.
1: Nie, możesz puścić krótszą i dobierzemy inną.
0: Nie, dobrze jest. Dobrze, będziemy, musimy jeszcze rozmawiać 20 sekund, żeby było idealnie.
1: Co jadłeś dzisiaj na śniadanie?
0: Zjadłem sobie taką szybką zapiekankę z mikrofali.
1: Z żółtym serem?
0: Tak. Taką bułkę przekroiłem na pół, wsadziłem żółty ser i wsadziłem do mikrofali.
1: To jest jakby... To jest mój flashback z Wietnamu.
0: Taka najbardziej zwyrodniała zapiekanka, jaka się da.
1: Dobrze, dobre określenie. Możesz zrobić wszystko. Możesz ją wrzucić do patelni, do piekarnika na moment. Jakby koszt prądu, ten sam.
0: Tak, ale nie, zrobiłem to w mikrofali.

0: Music Sounds Better With You, Stardust przed chwilą na naszej antenie, punktualnie o godzinie 7.30.
1: Ala Gocławska debiutuje dzisiaj. Alo, pamiętaj, że jesteśmy tutaj tylko we troje. Opowiedz nam coś
0: nikt
1: o sobie.
0: Nikt nas nie słyszy.
1: Możesz powiedzieć cokolwiek.
0: Tak, dasz radę.
1: Jakby w sensie cokolwiek. Chodzi o to, że nawet możesz nas myśleć, i tak nikt tego nie zweryfikuje. Tak. Co prawda przedstawia na chwilę wiadomości, które muszą być prawdziwe i to jakby ludziom
0: to
1: na tym zależy.
0: Więc
1: dobrze było powiedzieć coś prawdziwego, no bo jednak, wiesz, jakby to jest ze sobą połączone, ale...
2: Tak, no, ja słyszałam wcześniej, że wy tutaj, jeden z was jadł sobie tą bułę z serem z mikrofali,
1: ja
2: za to nie jadłam nic, ale później może pójdę do Lubaszki.
1: O! I to jest konkretna informacja. Ala Gocławska przed wami, 7.30.
3: Akademicki Radio Campus.
2: List żelazny wobec byłego wiceministra sprawiedliwości. Apel lewicy do prezydenta i spór pomiędzy kandydatami na prezydenta Krakowa.
3: Wiadomości.
2: Sąd wydał list żelazny wobec byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Poinformował jego obrońca mecenas Bartosz Lewandowski.
4: Jeżeli się to postanowienie uprawomocni, no to ja nie mam wątpliwości, że Marcin Romanowski do Polski przyjedzie. To jest też i w jego interesie. Już abstrahując od kwestii, powiedzmy, wyjaśnienia tej sprawy, co zadeklarował w swoim piśmie do sądu, ale również i tego, że no, jego sytuacja zawodowa, jego sytuacja też polityczna wymaga, aby w Polsce był.
2: Prokurator Piotr Woźniak zapowiada zaskarżenie postanowienia sądu.
5: Nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu, że zastosowanie listu żelaznego jest jedynym wyjściem, które pozwoli w tym momencie na realizację dalszych celów tego postępowania karnego, skierowanie aktu oskarżenia i poddanie podejrzanego osądowi.
2: Marcin Romanowski był wiceministrem sprawiedliwości za rządów Zjednoczonej Prawicy, gdy resortem kierował Zbigniew Ziobro. Prokuratura zarzuca mu nieprawidłowościami w wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości w latach 2018-2023. Lewica apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski.
6: Pan prezydent ma w swoich rękach narzędzie, długopis. I albo go użyje, podpisując ustawę, albo wprost będzie odpowiedzialny za to, że paliwa w Polsce są drogie, a Polacy płacą wyższe ceny na stacjach benzynowych. Tu nie ma innych kolorów niż biały i czarny. Biały, współpraca, porozumienie, niższe paliwa, niższe ceny paliw. Czarny to politykowanie, podstawianie nogi rządowi, działanie przeciwko obywatelom.
2: W zeszłym tygodniu drugą ustawę w tej sprawie bez poprawek przyjął Senat. Pierwszą ustawę prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Argumentował, że prawo nie działa wstecz, a podatek dotyczyłby zysków koncernów od marca, czyli od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Wspomniany już Karol Nawrocki wziął udział w gali rozdania nagród w konkursie Pracodawca Przyjazny Pracownikom.
7: Wszystkie gospodarcze, ekonomiczne, biznesowe, statystyczne, zapisane w wielu statystykach sukcesy związane są z tym, że nigdy nie zapominacie, że człowiek w Polsce i pracownik w Polsce jest najważniejszy.
2: Wyróżnienia otrzymało 21 firm i instytucji, w tym Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie czy Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Na koniec Kraków i spór kandydatów na prezydenta o przedwyborczą debatę. Łukasz Gibała chce, by do bezpośredniej dyskusji z Moniką Piątkowską doszło 8 października w studiu na Rynku Głównym. Monika Piątkowska odpowiada. Co do daty zgoda, ale pozwólmy zadawać pytania mieszkańcom i dziennikarzom. Ostatecznych decyzji sztabów nie ma. Wiemy jedno, druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa 11 października.
3: Korki.
1: Ala, chcemy ci powiedzieć, czy tobie też tak walnęło po słuchawkach?
0: Nie walnęło,
1: ja tylko nam.
0: Tak.
1: Super wiadomości jak na pierwszy raz, naprawdę.
2: Dzięki.
1: Słuchaj, Kamilu, Ala, jak coś to możesz już lecieć, bo ty masz zaraz następne wiadomości, ale nie musisz. Kamilu, czy byłeś ostatnio na Modlińskiej?
0: Nie.
1: To bardzo dobrze, bo gdybyś ty był tam teraz, to byś stał w korku.
2: Byłam dzisiaj.
1: Tak?
0: Naprawdę?
1: I stałaś?
2: Byłam. Nie.
0: Bo była za wcześnie.
1: Za wcześnie byłaś, no, to dobrze byłaś
0: dobrze
1: za wcześnie.
0: Dobrze była za wcześnie.
1: Dobrze, wspaniale. Jeśli jedziecie z północy na południe, to dojeżdżając do urzędu dzielnicy Białołęka, będziecie mogli mu się dobrze przyjrzeć, bo tam jest długi korek.
3: Pogoda.
0: 10 stopni aktualnie. Ostatnio towarzyszy nam taka aura fajnej pogody. Nie wiesz tego?
1: 21 stopni w dniu W pierwszym dniu październikowym?
0: Co nie? Takiej naprawdę?
1: Zapowiadane 21.
0: Bardzo dobra jakość powietrza, chłodno, ale sucho. Mamy dobrą, wyrównaną temperaturę na, jak na... wrzesień.
1: Czyli rozumiem, że cytując klasyka, co prawda mamy kryzys klimatyczny, czekają nas nagłe zmiany pogodowe, huragany i generalnie wielki strach i porażka.
0: Tragedia?
1: Ale jest to poświęcenie, na które jesteś gotów, bo masz 21 stopni 1 października.
3: Radio Campus. FM 97.1.

0: Pierwszy października. I co z tego wynika?
1: Nic.
2: Kapitan Poranek.
1: No i co?
0: Cieszy mnie twój entuzjazm.
1: Nie, no nic.
0: A z drugiej strony? Tak trzeba żyć.
1: Tak, nie, no kolejny dzień, kolejny piękny dzień, tak, który rozpoczyna kolejny miesiąc.
0: Możemy tylko tyle, ile jesteśmy w stanie zrobić dzisiaj, żeby świat był troszeczkę lepszym miejscem.
1: Tak.
0: Nie zastanawiamy się nad tym, co będzie jutro, za trzy dni, dzisiaj.
1: Z drugiej strony przeraża mnie, jak zawsze, kiedy robimy kalendarium, taki upływ czasu, który nam towarzyszy, bo dlatego, że jeszcze niedawno, kiedy wpisuję pierwszy, wyświetla mi się miesiąc, który był bardzo dawno temu już. I mam wrażenie, że był dawno temu.
0: Ile to jest dawno temu?
1: To było luty chyba.
0: I zaraz będzie 1 lutego.
1: No właśnie o to chodzi.
0: Więc w zasadzie to już twój komputer pokładowy w twoim telefonie już jest przygotowany na to, żeby ci powiedzieć o 1 lutego. Powiedz mi, komu życzymy dzisiaj?
1: Moi drodzy, wszystkiego najlepszego składam na ręce Ariela, Bawona, Cieszysława, Kresecjusza i Krescensa, jak i Krescentego, Małobonda i Maksyma.
0: Tym wszystkim pięknym ludziom składamy jeszcze piękniejsze życzenia. Niech wam się wiedzie, niech wam się wszystko mai, wszystkiego co najlepsze. Dzisiaj też nie polecam ustanawiania nowych świąt prywatnych albo państwowych, ponieważ już jest spora konkurencja.
1: Jest
0: lepiej
1: duża
0: wybrać
1: konkurencja.
0: Inny dzień, bo po prostu łatwiej będzie świętować. Łatwiej będzie o bukiety, o torty, o sale bankietowe i inne tego.
1: To dawaj, dawaj.
0: Proszę. Światowy Dzień Wegetarianizmu dzisiaj jest.
1: Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.
0: Międzynarodowy Dzień Pracownika Służby Zdrowia.
1: Międzynarodowy Dzień Lekarza.
0: Międzynarodowy Dzień Walki z WZW typu C.
1: Światowy Dzień Świadomości o Zapaleniach Wątroby.
0: Międzynarodowy Dzień Muzyki.
1: Światowy Dzień Wegan.
0: I urodziny produkcji 118, a nawet 100, mój drogi, 8, żartowałem, 108 urodziny rozpoczęcia sprzedaży Forda T.
1: Nie no, 118.
0: 118, faktycznie.
1: 118.
0: Ale ten czas leci, kochany. W głowie to liczyłem. Więc widzicie, konkurencja jest spora. Więc
1: w Singapurze knajpy, jest dzień dziecka.
0: Wszystkie takie knajpy dzisiaj obstawione.
1: Tak.
0: Wszystkie szpitale obstawione. Nie wolno świętować jakby żadnych nowych medycznych świąt dzisiaj.
1: Jest za dużo tych świąt. Moim zdaniem powinniśmy coś przenieść.
0: Wszystkie muzyczne miejsca również są dzisiaj obstawione.
1: Nie no, dramat. Naprawdę dużo dzisiaj się dzieje.
0: Co się działo w przeszłości?
1: Gdyby to był weekend, to by wszystko było zajęte. Zawsze. Dzisiaj w sensie.
0: Tak.
1: Ale nie ma dzisiaj weekend. Wracając.
0: Czy nie uważasz, że 1 października nie powinien być takim świętem dopasowanym do jednak dnia tygodnia? Że zawsze w sobotę.
1: Zawsze w sobotę, no.
0: Tak.
1: Ale to by powodowało bardzo duże problemy.
0: Tak jak wiesz, jak...
1: Czyli, że w ogóle jest 1 dzień października, przykładamy się na sobotę.
0: Tak.
1: I lecimy dalej, co
0: tak,
1: nie?
0: Tak.
1: Twardo ustanowione dnie.
0: Tak, no i wiesz, na przykład byśmy uniknęli wtedy też przy okazji innych świąt takich kłopotliwych sytuacji, które mogą wprowadzać ludzi w dyskomfort, bo nie wiem, czy wiesz, na przykład Sylwester w tym roku jest w piątek 13.
1: No tak, faktycznie.
0: I wiesz, jakbyśmy go przypisali jakoś tak bardziej sztywno, no to wtedy byśmy uniknęli tego typu sytuacji.
1: Fajnie. W 1936 roku, moi drodzy, zwodowano niszczyciel ORP Błyskawica, który dzisiaj możecie obejrzeć, bo teraz jest jako okręt muzeum w Gdyni.
0: W Gdyni, to prawda. Obok Daru Młodzieży stoi.
1: Tak mi się wydaje, że obok Daru Młodzieży. Byłeś na Błyskawicy?
0: Byłem.
1: Ja też byłem. Mogę się przyznać, że byłem na Błyskawicy.
0: To nie jest jakieś wyznanie...
1: A to jest fajny okręt.
0: Które jakby może sprowadzić na ciebie, nie wiem, jakiś dyskomfort.
1: Nie.
0: Słuchajcie, mamo, tato, muszę powiedzieć wam coś ważnego. Byłem na Błyskawicy. ORP. Dacie wiarę? Synu, to po to jechałeś do Trójmiasta. Dobrze. A myśmy już się martwili, że to po coś innego, że ty po prostu chciałeś pojechać do Sopotu.
1: Dobrze. Idźmy dalej.
0: W 1916 roku po raz pierwszy w historii wprowadzono zmianę czasu letniego na zimowy. A żeby powstał czas letni, no to wiosną 1916 roku po raz pierwszy w historii w ogóle przeprowadzono zmianę czasu i to się wydarzyło po raz pierwszy w Niemczech, w II Rzeszy, a powodem była chęć oszczędzania węgla.
1: No.
0: Ale to nie Niemcy wymyślili. Takich ludzi, którzy myśleli o tym, że taka zmiana jest potrzebna, było wielu i to w różnych zakątkach świata. Pewien Brytyjczyk napisał już kilka lat wcześniej, przed 1916, nawet pracę naukową, która udowodniała, że będzie oszczędzane...
1: Nie byle jaki Brytyjczyk.
0: Tak? To ty go znasz?
1: Tak, on, mam nadzieję, że się nie mylę. Zaraz sobie sprawdzę, ale...
0: Powołując się, mój drogi, na National Geographic, William Willett.
1: Tak.
0: I to jest nie byle jaki Brytyjczyk?
1: Tak, wydaje mi się, że zaraz się upewnię.
0: To jest twój Brytyjczyk ulubiony?
1: Nie.
0: Jakby dlaczego? Ja wiem, że jest nie byle jaki, skoro wpadł na taki pomysł szalony, który próbujemy odkręcić od lat i Polskie Stronnictwo Ludowe będzie obiecywać, że teraz się uda i teraz to zrobimy, ale jakoś się nie da. Ale jako takiego praojca tego pomysłu, autorzy takich opracowań, jak to na przykład w artykule National Geographic, uznają Benjamina Franklina, czyli jednego z amerykańskich prezydentów i ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, że to on twierdził, że też pieniądze się oszczędzi.
1: Ale chcę tylko zaznaczyć, że pan William Willett stwierdził w pewnym momencie, że zegary powinny być przestawione o 80 minut. I nawet wyliczył dokładnie, że te oszczędności na oświetleniu byłyby rzędu 2,5 miliona funtów i doprowadził do podjęcia kwestii właśnie zmiany czasu w związku z tym.
0: Okej, okay. Ale oni nie byli zainteresowani.
1: Oni nie byli zainteresowani.
0: Brytyjczycy, a później się zainteresowali, bo Niemcy, proszę pana, zrobili to pierwsi.
1: O, właśnie, i o to chciałem powiedzieć. Tak sądziłem właśnie, że to nie byle jaki, tak, nie musiałem to potwierdzić, ale jest pradziadkiem Chrisa Martina z Coldplay.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę, tak.
0: Czyli widzisz, bez koneksji, bez historii rodowej, tak, nic w życiu nie osiągniesz.
1: Nic, no musisz mieć pradziadka, który zmienił czas. Dosłownie.
0: Ty, Kamil, masz jakieś
1: poruszył
0: takie szlachetne
1: czas.
0: Urodzenie?
1: Nie, niestety.
0: No właśnie, ja też. U mnie albo chłopi, albo robotnicy.
1: U mnie tak samo, wiesz, u mnie
0: i
1: kowale.
0: I dlatego siedzimy w Radiu Akademickim.
1: U mnie kowale i woźnice.
0: Kolejny rok.
1: Były dwie te.
0: Też dobry kowal, też niczego sobie. Mój drogi, czy jesteś za tym, żeby zmiana czasu została odwołana?
1: Tak.
0: Tego samego zdania była Komisja Europejska, która już w zasadzie finalizowała te prace w 2019 roku, ale wybuchła pandemia i odłożono i do końca 2026 roku na pewno nic się nie zmieni, w sumie to już jest teraz, a ten artykuł, który właśnie czytam, jest z marca 2026 roku, ale gdyby w Polsce, mój drogi, ustanowić jeden czas i go w ogóle nie zmieniać, to też by narodziło pewne kłopoty, bo gdyby czas zimowy trzymać cały rok, to 21 czerwca w Rzeszowie słońce by wstawało o 3:08. A gdyby utrzymać letni czas przez cały rok, no to w tym momencie w Świnoujściu 21 grudnia ludzie by zobaczyli jakieś słoneczko o 9:25.
1: Ojej.
0: No właśnie.
1: No, ale no, to jest poświęcenie, które jestem gotów.
0: To jest ciekawe, zwłaszcza widoczne przy wyborach samorządowych, kiedy telewizje organizują wieczór wyborczy i w tych największych miastach są wybierani prezydenci i łączą się reporterzy z różnych miast.
1: To prawda.
0: I jeśli widać, wybory są wczesną wiosną albo nieco późniejszą, to w tym momencie widać, że po jednej stronie Polski jest już ciemno, a po drugiej stronie Polski jest już całkowicie jasno i nawet były takie historie, że ludzie mówili, jak to? To telewizja wymyśliła. Nagrali wcześniej, później oszukują nas, a ta po prostu geografia.

0: Tak szybko wchodzimy, wracamy,
1: no,
0: robimy.
1: No Dizzy Rascal przed chwilą, wiesz, potrzebujemy rzeczy, potrzebujemy, wiesz, akcja, Filip.
0: No to
1: akcja.
0: Zamieniam się w słuch. Czym nas zaskoczysz?
1: Nie wiem jeszcze.
2: Kapitan Poranek.
0: Naprawdę robisz wejście antenowe, nie wiedząc jeszcze, o czym gra.
1: Nie, spokojnie, spokojnie,
0: tak,
1: Filip.
0: Się tylko ze mną.
1: Spokojnie, Filip. To nie jest tak, że ja nie wiem, no. 1 października dzisiaj, moi drodzy, ja bym chciał jeszcze przejść do tego, kto się dzisiaj urodził, a dosłownie, a dokładniej wszystkiego najlepszego składam na ręce. Ojoj. Ojoj.
0: Takie ciekawe imię i nazwisko?
1: Oj, nie ma. Nie jest.
0: Sami źli ludzie?
1: Nie, no dobrzy ludzie. No. Na przykład Richard Harris, ale to.
0: Kim jest Richard Harris?
1: Jest reżyserem.
0: O, właśnie, panie Ryszardzie, wszystkiego najlepszego.
1: Tak.
0: On jeszcze żyje?
1: Ale na przykład Maciej Ziętarski, składam wszystkiego najlepszego.
0: Wszystkiego najlepszego, niech dużo zdrowia.
1: I pan Roman Stanisław Ingarden.
0: Roman, Stanisław, zaraz już złożymy, tylko się dowiemy, w tym momencie najprawdopodobniej jesteśmy dla jakiejś społeczności. To jest polski fizyk.
1: Tak, dokładnie.
0: Urodzony w 1920 roku, zmarł w lipcu 2011 roku. Jakby coś mam zrobić. Tak. Odbrać telefon.
1: Tak, dzień dobry. Jednak nie
0: odbierasz rozłączyłem?
1: Telefony.
0: Czy ktoś się rozłączył?
1: Tak.
0: Rozumiem. Panie Romanie, no już nie będziemy życzyć 100 lat, ale jakby wszystkiego dobrego.
1: Mało brakowało ostatecznie, rzecz ujmując.
0: Tak, dokładnie.
1: Niewiele tam zabrakło.
0: 9 lat zabrakło.
1: No i w sumie to by było na tyle ze sławnych ludzi, którzy się urodzili. Jeszcze Paluch się urodził.
0: Wszystkiego najlepszego dla Palucha.
1: 1 października, właśnie.
0: Panie Paluchu,
1: pozdrawiamy serdecznie.
0: Niech pan się wiedzie.
1: Tak, pozdrawiamy Palucha i tyle. No i to wszystko,
0: kochani,
1: chciałem powiedzieć. A jeszcze odbierz telefon, no.
0: W końcu się uda.
1: Tak, uda się. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
3: Dzień dobry, już przekazuję osobę, z którą chcecie mieć przyjemność.
1: Nie wiem.
4: Kalina Tajnowska.
1: O, hejka.
0: Cześć. A ty kiedy masz urodziny?
3: 4 stycznia.
4: 4 stycznia.
0: O, to 4 stycznia zadzwoń i wtedy my ci zaśpiewamy 100 lat.
3: Dobra.
0: Jesteśmy umówieni?
3: Coś chciałam wam powiedzieć, ale już się przerwaliście i teraz wybija się z pantałyku.
1: A co chciała powiedzieć?
3: Co chciała ci powiedzieć,
4: chłopak? Ząb mi się chusta.
0: Ząb ci się chusta? A czy do ciebie przychodzi wróżka zębuszka?
3: Dokładnie. Chciałam powiedzieć, że rusza jej się jedynka i tak pomyślała o was, już myśli tylko wtedy, jak ząb jej się rusza.
0: Ale czy to jest tak, że jak ząb ci się rusza, to czekasz, aż sam wypadnie, czy razem z tatą robić taką akcję, nie wiem, sznur w drzwi? I ciągniecie za zęba, czy za samochodem ten ząb ciągniecie?
3: Nie, tutaj czekamy, aż tam wypadnie. Ewentualnie jemy dużo jabłek i próbujemy.
0: Okej, dobrze.
1: A to fajnie z tymi jabłkami.
0: To wszystkiego dobrego. Pamiętaj, że teraz jakby w tych nowych czasach, córko Irka, to moim zdaniem wróżka zębuszka powinna przynosić minimum 1000 zł.
1: No, tak na
0: ale to jeśli to jest mały ząb, tak duży?
1: Jeśli to jest mały ząb, to duży, na duży ząb moim
0: 10
1: zdaniem...
0: 10 tysięcy.
3: Chłopakom ile przynosi teraz?
4: Stówę.
0: Stówę?
1: To naprawdę słaba zębuszka do ciebie przychodzi.
0: Stówę?
1: Strasznie słaba. Wydaje mi się, że powinnaś zrobić aferę. Że to jest trzykrotnie...
0: Że jeśli nie obudzisz się i zamiast poduszki po prostu nie będzie gotówki w plikach banknotów, to ja bym się nie budził.
1: Ja bym
0: spał ile wlezie.
1: Tak. Albo przynajmniej zrobił aferę i powiedział, żeby rodzice z nim porozmawiali, że coś tu nie gra, co nie? Więc
0: dobra,
1: no naprawdę zrób im aferę. Zrób im aferę, Kalina, bo naprawdę zasługujesz na więcej.
3: Dzięki, chłopaki, bardzo miło z waszej strony.
0: Nie ma sprawy.
1: Nie ma sprawy.
0: Do usłyszenia.
3: Wiecie, ile kosztuje teraz semestr angielskiego, nie wiecie. Mam nadzieję, że się kiedyś dowiecie.
1: Jeszcze ktoś chce zadzwonić?
0: Właśnie, z dziećmi jakieś porady. Campus.

0: tak oto przedostaliśmy się, moi drodzy, do godziny 8 rano i w naszym studiu ponownie zawitała do naszego studia Ala Gocławska z wiadomościami sportowymi. Kamilu, czy masz jakieś pytanie do Ali w związku ze sportem?
1: Absolutnie nie.
0: To ja tak. No, ulubiony
2: naprawdę?
0: Sport.
2: Ulubiony sport?
0: Gra.
2: Trudne, ale mogę powiedzieć, co trenuję obecnie.
0: O!
2: To ja teraz trenuję szermierkę historyczną.
1: Wow!
0: A jakby, czym się różni szermierka historyczna od szermierki zwykłej? Czy to jest tak, że w zwykłej są te stroje pszczelarzy, a w historycznej są stroje szlachciców i
2: nie,
0: innych?
2: Nie, bronią się różni, ponieważ w szermierce tej klasycznej mamy szpadę, a w szermierce historycznej jest to miecz, taki miecz i jest to tarcza również.
0: Z tarczą?
1: Tak.
2: Z tarczą.
1: Czy kojarzysz pana Olbryskiego?
2: Kojarzę pana Olbryskiego, nie znam, ale kojarzę.
1: Ale który też zajmuje się szermierką historyczną, w sensie ten pan...
2: To nie on mnie uczy.
1: To nie on cię uczy.
0: Ten Olbryski?
1: Nie, syn Olbryskiego zajmuje się szermierką historyczną i jest utytułowanym zawodnikiem szermierki historycznej w Polsce. Dlatego pytam.
0: Życzymy ci, że wiesz, żebyś mu tam...
2: Myślałam, że chodzi o tego starszego.
1: Nie no, w sensie to jest dobre skojarzenie, bo chodzi o jego syna oczywiście, ale tak.
2: Tak.
0: Ósma rano, Ala Gocławska w naszym studiu ze sportem.
3: Sportowy kampus.
2: Tenis i turniej w Pekinie. Magdalena Fręch wygrała z francuską Elzą Jacquemot. Katarzyna Kawa przegrała z Ukrainką Darią Snichur. A w tej chwili Magdalinet gra z Czeszką Katarzyną Siniakową. Jutro swój pierwszy mecz rozegra Maja Chwalińska, a w sobotę na kort wejdzie Iga Świątek. A teraz wiadomości ze świata piłki nożnej. Reprezentacja Polski do lat 21 wygrała ze Szwecją 3-0. Biało-czerwoni pochwalić się mogą 8 zwycięstwami ze wszystkich dotąd rozegranych w turnieju meczów. Zwycięstwo zagwarantowały 2 bramki Bartosza Mazurka, na co dzień reprezentującego klub RB Salzburg. Jeśli Polacy nie przegrają swojego ostatniego meczu z Włochami, wygrają w swojej grupie i wywalczą awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Polacy zagrają z Włochami na wyjeździe już 5 października o godzinie 18:15. Koszykarze Legii Warszawa przystępują do walki o 93. Mistrzostwo Polski jako obrońcy tytułu i marzą o 3. triumfie z rzędu. W czerwcu wywalczyli złoto po raz 9 w historii, pokonując w 7-meczowej rywalizacji Zastal Zielona Góra 4-3. Faza zasadnicza PGE Basket Ligi, w której drużyny zagrają systemem każdy z każdym, potrwa od 2 października do 6 maja z 2 przerwami w drugiej połowie listopada. I w drugiej połowie lutego na mecze reprezentacji Polski w eliminacjach Mundialu Katar 2027. Biało-czerwoni są o krok od awansu po raz 3 w historii.
3: Tu Campus 97,1 FM.

0: Ich in this world.
1: Przechodzimy do świata influencerów.
2: Kapitan Poranek.
0: Najgorzej, świat zmyślonych ludzi.
1: Nie. To są ludzie bardzo prawdziwi, o bardzo istotnym wpływie
0: To jest Filip,
1: debatę.
0: Świat zmyślonych ludzi i musimy to mówić głośno. Ludzie, którzy zostali wymyśleni.
1: Teraz ty jesteś zgorzkniałym dziadem. Mój drogi, taka influencerka jak Lexi podzieliła się ze swoimi widzami następującą refleksją.
3: Ten hydraulik, słuchajcie, przyszło dwóch dużych typów, wytatuowali. Oni weszli, spędzili w moim mieszkaniu z 8 minut, na samej pracy spędzili może 70 sekund, coś takiego. No i przychodzi czas do płacenia i on do mnie, że... Czekajcie, bo ludzie się gapią, no co oni, kurde, nigdy nie widzieli influencerów. No i słuchajcie, przychodzi czas do płacenia i on do mnie... 500 zł, rozumiecie to? 500 zł, powiem wam zaraz, co on zrobił. Przyszedł i takim dużym jakby pistoletem, taką pompą, coś takiego to dziwnie wyglądało, odpompował mi jakby wodę ze zlewu.
1: 500 zł. Finał był taki, że Lexi się wytargowała na 400. Lexi, która jest przedstawicielką grupy zawodowej, która za zrobienie zdjęcia mniam, mój ulubiony jogurt, bierze 50 tysięcy złotych.
0: 50 tysięcy
1: złotych. I trwa to nie 8 minut, to trwa 30 sekund.
0: Tak. No ona 70 za 70 sekund pracy, przepraszam.
1: Tak, bo jeszcze trzeba napisać opis i wysłać kopii do agencji marketingowej, która zatwierdzi, czy dobrze pokazała jogurt.
0: Czyli tyle samo zajmuje praca jej, co praca hydraulika. Ona za swoją wzięła 50 tysięcy.
1: W sensie mniej więcej takie są stawki. Nie
0: ja
1: mówimy,
0: wiem,
1: że konkretnie.
0: Sobie z tą sprawę, ale podejrzewam, że Lexi może takie mieć.
1: Tak.
0: I ona ma pretensje do hydraulika, że za naprawienie faktycznie zlewu, za zrobienie faktycznej pracy, ten człowiek wziął...
1: ma problem, wezwała rozwiązywacza realnego problemu z kranem.
0: Problem został
1: rozwiązany. Szybko. To tym bardziej lepiej, żeby rozwalił pół kuchni i godzinę robił i wziął za to 500 zł.
0: Tak, i wtedy bym powiedział, okej, ojejku, ale pan się napracował. Mogę dać więcej?
1: Tak.
0: Na pewno by tak powiedziała. Niesamowite. Ja powiem szczerze, ten problem wydaje mi się, to nie jest tylko i wyłącznie u influencerów, ale problem jest generalnie z dobrymi fachowcami taki, że jeśli robisz coś zbyt dobrze, to nagle się okazuje, że będziesz dostawał za to mniej pieniędzy. Dlatego, że ludzie domyślnie nie będą uważali twojej pracy za...
1: trzeba się ubrudzić, trzeba się namęczyć,
0: co nie?
1: Trzeba
0: bo nagle ty zrobisz
1: pod tym zlewem.
0: Bo nagle ty znasz rozwiązanie problemu.
1: Tak.
0: Wiesz, jak masz to zrobić. I zrobisz to szybko, bo masz do tego sprzęt, masz do tego zaplecze, doświadczenie, żeby to zrobić. Podchodzisz, wiesz, robisz, działa. Weźmiesz za to mniej? Czy więcej niż człowiek, który będzie to robił przez półtorej godziny, przepraszam?
1: Nie wiem.
0: No właśnie.
1: Ja bym raczej...
0: Oceniajmy skutek pracy.
1: W tych trzech grupach, to ja bym chciał te 50 kafli za zdjęcie jego. Ja bym wolał na przykład nie mieć tych dylematów, czy dłużej trzeba się pocić pod zlewem, czy krócej. Ja poproszę ten jogurt. Nawet nie muszę go pić.
0: Więc naprawdę, no mam nadzieję, że została zjedzona. Została zjedzona?
1: Co to znaczy została zjedzona?
0: Przez internautów.
1: No ale wyobraź sobie, że ta dziewczyna to nie jest głupia dziewczyna. Ona jest tu, gdzie jest, ponieważ ona naprawdę, podejrzewam, że ma łeb na karku i wrzucając taką rzecz do internetu, ona wie, jaki skutek to wywoła. Więc to, czy została zjedzona, czy nie została,
0: to nie ma znaczenia.
1: To nie ma żadnego
0: bo
1: znaczenia.
0: Bo dzisiaj o niej rozmawiamy.
1: Bo dwóch chłopów w Radiu Campus
0: gadaj
1: ma dzisiaj
0: się z niej
1: polewkę.
0: No
1: dokładnie
0: tak. I dzięki temu jeszcze więcej ludzi sprawdzi, kim jest Lexi. O zgrozo.
1: Świetny ten jogurt, co? 8:14.

0: Przyznajcie, ile wam zapłaciła.
1: Niestety nic. Szymon do nas napisał, że prowadzę firmę w branży instalatorskiej od długiego czasu i sam projekty robię. Szybko mi idą, tak rozumiem, bo to jest trochę jakby...
0: Szybko mi idą projekty, no.
1: Tak, ale czekam czasami kilka dni, zanim wyślę, żeby klienci nie byli zaskoczeni, że po godzinie mają odpowiedź. Szymon, ja bym cię ozłocił, jak ty byś mi po godzinie dał odpowiedź.
0: Ja też.
1: Ale jednocześnie rozumiem Szymona.
0: Nie, ja też. Ja też słyszałem o takich taktykach, że ktoś robi coś przez 10 minut i tam zwleka z oddaniem danego taska przez...
1: Ale to w korporacji.
0: Ale to też w korporacji i w projektach B2B na przykład. Że i zwleka z oddaniem przez tydzień.
1: Bo jeszcze się okaże, że na fakturze można więcej rzeczy wcisnąć.
0: Że można więcej rzeczy zrobić w tym samym czasie za te same pieniądze.
1: A przecież na B2B tak nie? Płacisz za...
0: Za wykonaną rzecz.
1: A nie za to, ile czasu zajmie.
0: No ale to znaczy, że faktura za wysoka była. Że za dużo zapłacił. No wiadomo przecież.
1: Czyli jednak Szymon spoko.
0: Szymon spoko.
1: O czym za chwilę pogadamy?
0: Zaraz powiemy o Polsce, moi drodzy, i o tym, jak miejscowości rozkładają się na mapie.

0: Moi drodzy, jak zwykle patrząc na jakąkolwiek mapę Polski, jakiekolwiek dane w Polsce, to można zawsze powiedzieć jedno słowo.
1: Widać zabory.
2: Kapitan Poranek.
1: Nie umawialiśmy się na to.
0: Nie umawialiśmy się na to naprawdę. Ale praktycznie przy każdych danych gdzieś tam to się pojawia.
1: Wybory. Nie wiem, posiadanie toalety.
0: Tak, to prawda.
1: Szerokość chodnika.
0: Tak, zawsze jest to samo.
1: Zaborów nie ma już ponad 100 lat, a jakby są.
0: Ale gdzieś na mapach Polski jest. No i gdzieś tam ta linia zaborów gdzieś tam jest widoczna, również i na tej mapie. Bodajże jest strona internetowa, na którą możecie wejść sami, czyli wejść na stronę atlasnazw.pl i atlas nazw miejscowości w Polsce i możecie sobie się trochę pobawić. W naszym przypadku domyślnym, bazujemy na domyślnym ustawieniu, które jest na tej stronie internetowej, bodajże na miejscowościach, które mają końcówkę ów i owo. I jest taka ładna linia biegnąca przez
1: Kraków
0: środek.
1: Kraków i Działdowo na przykład.
0: Kraków i Działdowo na przykład, dokładnie. No i tak oto właśnie Kraków będzie na południu Polski na pewno, a owo Działdowo będzie na północy Polski.
1: Już w tym momencie widzimy mapę Polski z kropeczkami, gdzie właśnie ów i owo i tak mniej więcej nad Warszawą, na wysokości Płocka, idzie taka linia, która ma delikatne załamanie na wysokości województwa wielkopolskiego w dół, ale Polska podzielona prawie że równo po pół, konferencja północna i południowa, prawie jak w koszykówce, na północy są owo, tak. Na południu są
0: uwy. Tak, uwy. Więc jak będziecie teraz, będzie ktoś wam mówił, gdzie jest, i powiem wam, że jest na przykład właśnie gdzieś tam w nazwie miejscowości, której zupełnie nie znacie.
1: Troszczykowo.
0: To macie prawie stuprocentową pewność, 99%, dosłownie tak się rozkładają te dane, że ktoś jest na północy Polski.
1: A jest na przykład w takiej miejscowości jak Smyków?
0: Smyków jest na południu Polski.
1: Na południe od Płocka.
0: Na południe od Płocka.
1: Uznajmy, że Płock jest naszym, naszym punktem odniesienia.
0: Atlasnazw.pl. Końcówki możesz sobie zobacz, bardzo fajna strona w ogóle.
1: Końcówki. Początek.
0: Możesz zawierać początek, możesz zabierać jakąś końcówkę.
1: Na przykład
0: co nie?
1: Jaki początek zawiera? Zawiera na przykład słowo pies. Ile jest miejscowości, które zawierają słowo pies?
0: O, ale usuń, ale usuń te pozostałe.
1: A, bo muszę usunąć inne reguły.
0: Tak, i teraz...
1: Słuchajcie... Naprawdę?
0: Jest.
1: Jest trochę psów w Polsce,
0: jest trochę,
1: słuchajcie.
0: Jest. Opiesin.
1: Spieszyn.
0: Ale rozkładają się relatywnie równo na cały kraj, widzisz?
1: Piestrzec. Popieska.
0: Popieska.
1: Pieszków. I jeszcze jedno. Piesno. I pieszcz. Dobra, tak. Dawaj następne. Dawajcie swoje propozycje. Jakiej miejscowości szukamy? Czy mają zawierać, czy zaczynać się, czy się kończyć? I jeszcze może dokładnie być jakieś sformułowanie.
0: Jaka jest twoja rodzinna miejscowość, z której pochodzisz?
1: Z Warszawa. Czekaj, spróbujmy. Przekonajmy się.
0: Nie. Dawaj końcówkę. Dawaj końcówkę.
1: Awa
0: i co jeszcze? I owo. O.
1: Czyli końcówka awa, dodajemy awa regułę.
0: I owo, zobaczymy, czy będzie widać
1: i
0: różnicę.
1: Owo. O, owo to jest cała północ.
0: Owo to jest cała północ, ale...
1: To chyba było to, od czego zaczęliśmy w ogóle.
0: Nie, tak?
1: Tak.
0: Owo? Owo to zaczęliśmy, tak?
1: O Działdowie mówiliśmy, Kraków i
0: Działdowo. Działdowo,
1: tak.
0: No tak.
1: Ale nie, fajna reguła, Kamil. Jakby
0: fajna, dziękuję, wymyśliłem dopiero.
1: 886-971-971. Tutaj możecie pisać propozycje, czego mamy szukać. Powtórzcie, please, adres tej stronki. Kamilu.
0: Atlas nazw, pisane łącznie, .pl. Atlasnazw.pl.
1: Zobaczmy, ile jest Ameryk w Polsce. Na pewno jest dokładnie. Ameryka wyszukujemy. Mm-hmm. Na pewno jest kilka.
0: Jest faktycznie. Osiem.
1: A po drugiej stronie świata tylko dwie. Północna i południowa.
0: No właśnie, widzisz, tak to jest.
1: Bardzo fajnie, po co się szlajać, po co wydać pieniądze, jak wszystko mamy w Polsce?
0: Można naprawdę sprawdzać bardzo różne reguły, bardzo różne końcówki i można fajne mapki sobie pobawić się z nimi. O.
1: Tego co naszukałeś.
0: Tak chciałem powiedzieć. Tak.
1: Jest propozycja piosenki, która prośba o piosenkę. Gdańsk-Szczecin tak się nazywa. Mamy taką piosenkę? Ponoć leciała, jak był dzień bez samochodu.
0: Nie wiem, czy mamy.
1: Jak mamy w bazie, to zagramy. Jak nie mamy, to nie zagramy.
0: Nie mamy.
1: Nie mamy, więc nie zagramy.
0: Nie zagramy.
1: Ale na przykład, czy jest piosenka jakaś o Szczecinie? Łonę może zagrajmy, on jest ze Szczecina.
0: On jest ze Szczecina.
1: No właśnie, połączymy wszystkich.
0: Krzysztof Jerzyna.
1: Dokładnie. Byłem we wsi Warszawa, ktoś napisał. Właśnie, ile jest Warszawy w Polsce? Przekonajmy się. Czy więcej będzie Warszawy, czy więcej będzie Ameryki? Warszawy są 4 w Polsce.
0: O!
1: Słuchaj.
0: Ameryk jest 8.
1: Tak. Czyli jednak Ameryka wygrywa z Warszawą.
0: No tak.
1: Kamilu, czy to jest w ten smętny sposób zakończymy to wejście?
0: No nie mamy.
1: No tak?
0: Nie mamy puenty, ale niech puentą będzie dla was zabawa, żebyście weszli na Atlas Nazw i sobie sprawdzili i sobie pobawili. I jak będziecie mieli coś interesującego, jakieś fajne wnioski płynące z Atlasu Nazw, to bardzo chętnie przyjmiemy, bo może też byśmy sprawdzili.
1: Dobrze. Ewo Bołaczu, końcówka.
0: Weź może sprawdź w takim razie Ewo
1: Dobrze,
0: Bołaczu.
1: Dobrze, końcówka Ewo. No to Ewo
0: też,
1: jest sporo,
0: Ewo też na północy. Ewa tak samo.
1: Ewa 18 tylko.
0: Ale też, ale po całej, po całym kraju
1: Ewy?
0: Bardzo mało. Też mało.
1: Też mało. Ewowi? O, i w końcu zero.
0: W końcu zero.
1: 8.26.

0: Reklama. Zostań! Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
1: Ktoś powiedział pyszne.pl.
0: Reklama.
2: Godzina 8. Dzień dobry. 8:30. Ala Gocławska dzisiaj po raz pierwszy prezentuje wiadomości na naszej antenie. To jest ten dzień, w którym debiutuje. Poznajemy ją. Więc Alo, następne zadanie dla ciebie. Musisz powiedzieć trzy fakty o sobie, ale tylko jedna rzecz będzie prawdziwa. I nie powiesz nam, która. Dwie będą zupełnie zmyślone. Co ty na to?
3: A mogę to zrobić za godzinę? Bo teraz to nie wymyślę.
4: No, w trudnej sytuacji ją postawiliśmy.
3: Strasznie trudnej. Takie po prostu ranek i wy mi takie pytania zadajecie.
4: Ale jest zestresowana, a ty każesz jej jeszcze myśleć.
3: Nie jestem zestresowana. Ja no was tylko sprawdzam.
4: Ja cię Ala bronię.
3: Ja nie jestem zestresowana, sprawdzam, jak bardzo miłosierni jesteście.
2: Jesteśmy miłosierni, dobrze.
4: Nie, to za karę musisz w takim razie wymyślić te trzy rzeczy.
3: Okej.
2: Okay. Dwie nieprawdziwe, jedna prawdziwa.
3: Nie, no naprawdę, zrobię to za godzinę.
2: Dobra, niech będzie.
3: Obiecuję.
2: 8:31.
0: Akademickie Radio Campus.
3: Komentarz ministra sprawiedliwości w sprawie listu żelaznego, pilot zamachowiec aresztowany w Arabii Saudyjskiej i głosowanie w rumuńskim parlamencie.
0: Wiadomości.
3: Zaczniemy od komentarza ministra sprawiedliwości po decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie. Ten wydał list żelazny wobec byłego ministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. To oznacza, że polityk, któremu śledczy zarzucali nieprawidłowości przy wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, nie będzie mógł być zatrzymany na terenie Polski i przestaje go obowiązywać europejski nakaz aresztowania. Waldemar Żurek mówi o zadziwiającej decyzji sądu.
5: Przy sprzeciwie prokuratora, a przepisy mówią wyraźnie, jeżeli prokurator sprzeciwi się od wydania listu żelaznego, sąd nie może wydać takiego listu. To jest jakby pierwszy aspekt, że mamy taki wprost niezastosowanie się sądu do istniejącego przepisu. To budzi poważne wątpliwości.
3: Zdaniem rzeczniczki sądu lepszą decyzją jest wydanie listu żelaznego i wyjaśnienie sprawy niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach. Prokurator zapowiedział zaskarżenie postanowienia sądu. Pilot samolotu linii Fly Dubai aresztowany i przesłuchany w Arabii Saudyjskiej, przekazał premier Izraela. Przypomnijmy, maszyna lecąca z Dubaju do Tel Awiwu 2 godziny po starcie nagle obniżyła wysokość. Według relacji świadków, jeden z pilotów zaatakował drugiego i mogło mu zależeć na rozbiciu samolotu. Napastnika obezwładnił członek załogi i jeden z pasażerów. Samolot bezpiecznie wylądował w mieście Tabuk w Arabii Saudyjskiej. Jesteśmy w stałym kontakcie z saudyjskimi władzami, aby zapewnić ciągłe bezpieczeństwo pasażerów i umożliwić im swobodny powrót do kraju. Tak mówił Benjamin Netanyahu. Jak dodał, mogła to być próba zamachu terrorystycznego. W serwisie Rumunia. Desygnowany na premiera Rumunii Siegfried Mureszan przegrał w parlamencie głosowanie nad wotum zaufania. Możliwe są przedterminowe wybory. Czekamy na ruch prezydenta, mówi niedoszły szef rządu. Oczywiście będziemy kontynuowali kampanię na rzecz wszystkich reform, na które czekają ludzie. To oni ponieśli największy ciężar stabilizacji kraju. Będziemy walczyli, aby wysiłki podjęte w tym roku nie poszły na marne. Siegfried Mureszan to europoseł. Od 7 lat jest wiceprzewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej. W nocy z 1 na 2 października drogowcy będą pracować w ciągu głównym trasy S8 pomiędzy węzłami Prymasa Tysiąclecia i Powązkowską. Będą utrudnienia w kierunku Białegostoku. Frezowanie, układanie nowej nawierzchni i wykonanie oznakowania będzie odbywało się w godzinach nocnych od 20 do 5 rano.
0: Korki.
2: Kochani, jeśli mijacie takie sympatyczne rondo jak rondo jazdy polskiej przy metrze Politechnika i jedziecie w kierunku pomnika lotnika, to Armii Ludowej i Wawelska w kierunku waszej jazdy są zakorkowane.
0: Pogoda.
4: Aktualnie o godzinie 8.34, 14 stopni na Powiślu i przy tej okazji mogę powiedzieć, że dzisiaj 21 w piku temperaturowym, jutro zapowiada się 22 stopnie, pojutrze 24, w niedzielę 22, poniedziałek 20, wtorek 21, środa 23, czwartek 19,
2: na to pewno
4: dlatego, że będzie
2: dla
4: deszcz.
2: Dobrego miasta pogodę?
4: Tak, tak, dokładnie, w Warszawie wszystko się dzieje w Warszawie. To mogę jeszcze nadmienić tylko, że niestety, druga połowa października może już nie być tak obfita w dobrą pogodę, ale jeszcze, wiecie, to trochę jakbyście mazali, bierzecie swój paluszek i na plaży macie piasek i piszecie sobie takie, że w październiku, druga połowa października będzie brzydsza, no i zaraz to zmyje wszystko wodę, bo i będzie nowe, będzie mogli napisać coś nowego wtedy.
2: Rozumiem. Ciekawa metafora.
6: Radio Campus. Same sztosy.

0: Dzień dobry!
1: Możesz powiedzieć dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry!
1: Przywitał się z wami Maciek.
2: Dzień dobry.
1: Maciek Kopytowski się z wami przywitał.
2: Dzień dobry.
0: Maciek.
2: Dzień dobry.
1: Patrzcie, jaki wykształcony, jaki kulturalny, jaki miły. Szkoda, że nie widzicie, jaki przystaje.
0: Okulary ma nawet.
2: Kłaniam się.
0: Taki widać. Jak ktoś ma okulary, to domyślnie...
1: To po pierwsze widzisz, że umie czytać.
0: Tak. Bo gdyby nie umiał, to by niepotrzebne było okulary.
1: Dokładnie.
2: Jak w gimnazjum pani w szkole pielęgniarka odkryła, że mam jakiś problem ze wzrokiem, to bardzo się martwiłem, że będę nosił okulary, bo nie widziałem się jakby dobrze w tych okularach, a po latach stwierdzam, że nie widzę siebie bez okularów.
0: No to tak jest zawsze.
1: To jest kwestia tygodnia chyba, albo dwóch przyzwyczajenia się.
0: Takiego.
1: Ja pamiętam, kiedy pierwszy raz miałem wyjść też będąc dzieckiem w okularach na ulicy, miałem wrażenie... Dlaczego ci wszyscy ludzie na mnie się tak gapią?
2: Nie, ale ja nie zapomnę momentu, jak wyszedłem od optyka w tych okularach już dobranych i zobaczyłem, jak wygląda świat. Ja nie mam jakiejś wielkiej wady.
1: Wtedy Full HD. To wtedy, to było 720p.
2: Tak. Wow! Ja mam tam... Wtedy jeszcze miałem wady w ogóle poniżej minus jednego, ale jak wyszedłem, to już widziałem naprawdę różnicę, że samochód, z którego wysiadałem, był mniej ostry, jak do niego wracałem, był bardzo ostry.
1: I że ta kobieta, co cię przywiozła do zakładu, to okazuje się, że to jest twoja mama.
2: Nie! Kobieta, która mnie przywiozła do zakładu, to okazało się, że to jest mój ojciec.
1: Gdzie jedziemy, Maćku?
2: Panowie, Kansas City.
0: Wow, za ocean.
2: Kansas City. Zrobię tak, jak w niektórych produkcjach filmowych się robi, że się zaczyna jakąś scenę, wszyscy jakby się zastanawiają, o co chodzi, czemu Kansas City, skąd Kansas City. Ale zaczniemy naszą historię w Warszawie, ponieważ jakiś czas temu Warszawę odwiedził Robert De Niro, ponieważ Robert De Niro jest jednym ze współwłaścicieli sieci hoteli. I jeden z tych hoteli znajduje się w Warszawie i on u nas był kilka miesięcy temu, a prawie rok temu, to był listopad 2025. No i Robert De Niro dostał taką, prawda, personalizowaną porcelanę z Bolesławca. Taki talerzyk,
0: okay,
2: na którym było napisane Robert De Niro. No i wszyscy, ja lubię, jak jakieś wielkie postacie znane przyjeżdżają do Polski, bo wtedy jest niesamowity szał.
1: Tom Hanks dostaje malucha, Robert De Niro talerz z własnym imieniem, gdyby zapomniał, na którym talerzu ma jeść.
2: Tak jest.
0: Byś wolał malucha czy talerz z Bolesławca?
1: Jeśli byłaby na nim napisane Robert De Niro, bym poważnie się zastanawiał. Jakby było napisane Filip Folczak, wziąłbym malucha.
2: Ciekawe, czy na tym maluchu dla Toma Hanksa było szprajem napisane Tom Hanks.
0: Ja bym nie chciał malucha.
2: Ja też, ja chyba bym jednak
0: porcelanę. Ja talerz, no.
2: Niemniej, Robert De Niro dostał talerz, no i tyle. No i fajnie, wszyscy się ucieszyli, powiedzieli, fajny prezent w sumie. No właśnie, i wracamy do Kansas City, ponieważ ostatnio na jednej z grup takich w stylu uwaga, śmieciarka jedzie, chociaż, czy coś podobnego, ktoś napisał, że w sklepie takim z używanymi rzeczami, rupieciami, znalazł właśnie taką porcelanę i tam jest napisane na niej Robert De Niro.
1: Co?
0: No, nie!
1: Powiem tak, jeśli Robert De Niro przyjdzie do Radia Campus, nie dostanie kubka Radia Campus, nie
0: absolutnie
1: dostanie torby Radia Campus. Nawet nie wiem, czy kawę powinien dostać w papierowym kubku, czy po prostu powinniśmy nadać mu do...
0: Taka
1: łyżeczka z rąk zrobiona.
0: Taki talerz porcelanowy, Robert De Niro.
2: Ten pan znalazł...
0: Ktoś się tak postarał, żeby to zrobić, prawda? Ale to jest w ogóle...
2: Znalazł talerzyk z napisem Robert De Niro, ale drugi też znalazł i na nim był napisany Julian De Niro, bo to jest syn Roberta, Julian.
0: Czyli dostali dwa talerze?
2: No tak, no i oba trafiły tam. Natomiast tutaj, wiecie, takie wszystkie artykuły, które znajdziecie na ten temat, są w takim asekuracyjnym tonie. Że w sumie to nie wiadomo.
1: Może ktoś
2: to
1: mu ukradł.
2: Może ktoś podrobił. A może on zostawił gdzieś w Warszawie i ktoś akurat przejeżdżał przez Kansas City i tam postanowił, że opchnie te talerzyki. Same zakłady ceramiczne w Bolesławcu potwierdzają, że one rzeczywiście w zeszłym roku wykonywały taki talerzyk. Zresztą to widać na zdjęciach. Robert De Niro pozował z nim. Natomiast no właśnie w Kansas City się odnalazł ten
1: talerzyk. Jeśli Robert nas słucha, to powiem ci, Robercie, tak.
0: Tragedia.
1: Słabe.
0: Nie, to jest w ogóle... Ja nie mogę... Ja już teraz będę patrzył inaczej na Roberta De Niro.
2: Nie jesteśmy z Robertem De Niro przyjaciele anymore.
0: Nie.
2: W ogóle. Tom Hanks naszym przyjacielem
0: Tom
2: jest
0: Hanks,
2: na, to
0: Tom
2: na pewno.
0: Hanks na zawsze.
2: Ale Robert De Niro nie jest.
0: Jak on mógł tak? W ogóle ja nie wyobrażam sobie, jak wiesz...
1: 83 lata.
0: Człowiek dostaje fajny prezent, taki personalizowany talerz, co nie? I nagle wielka afera i nagle idziesz i zostawiasz go za jakieś grosze w jakimś miejscu, co nie?
1: Jak,
0: mam nadzieję, że nie wziął za niego pieniędzy przynajmniej.
1: Maćku, gdzie dalej?
2: Panowie, dalej zostajemy za oceanem, ale zobaczcie, dwa newsy będą dzisiaj zza oceanu i żaden nie będzie o Donaldzie Trumpie.
0: Ale tam był komentarz, jest komentarz jest od Roberta komentarz? De Niro, dlaczego on nie sprawdził?
1: Nie, nie jest od Roberta De Niro, jest z Zakładów Ceramicznych Bolesławiec.
0: A, myślałem, że to był komentarz Roberta De Niro.
1: Wiesz co, to ty jesteś tym kolesiem, który łapie się na tytuły.
0: Dobrze, ale to jest okropne, że tak
1: jest
0: piszą.
1: Komentarz.
0: Ale to jest okropne, ja byłem ciekawy, nie byłeś ciekawy, czy to jest komentarz Roberta De Niro?
1: Byłem przekonany, kliknąłem, mając nadzieję, ale byłem przekonany, że to jest clickbait.
0: Ach, tragedia.
2: Panowie. W Stanach przesłuchiwano pana prokuratora, kongres przesłuchiwał pana prokuratora i zadawał mu pytania, które zmierzały do tego, dlaczego on prześladował Donalda Trumpa. Był ten okres, kiedy Donald Trump nie był prezydentem i wszystkie organy państwa się go czepiały, a to molestowanie, a to podatki.
1: Czyli jednak jest Donald Trump.
2: A to coś tam, ale tylko jako tło, w ogóle to nie jest o nim. No i pan Eric Schmidt, senator, o ile dobrze pamiętam, przesłuchując pana prokuratora, pan senator jest od Republikanów, zapytał go, a czy pan, panie, to było potrzebne tam do ustalenia pewnych okoliczności, mniejsza o to jakich, zapytał pana prokuratora, a czy pan nie był przez przypadek w Atlancie kiedyś? Na co pan prokurator powiedział? Nie, nie byłem w Atlancie. A na pewno pan nie był nigdy w Atlancie. On tak pomyślał dłużej i mówi, w sumie mogłem mieć przesiadkę, jak leciałem na Florydę kiedyś w Atlancie, ale nie pamiętam, żebym tam był rzeczywiście kiedyś. No dobrze, a co pan robił 3 lutego 2024 roku?
1: Czy tym senatorem był dziennikarz Robert Mazurek?
2: Nie, tym senatorem nie był, ale rzeczywiście, może to jest jakaś zaginiona rodzina. Pan prokurator mówi, że 3 lutego 2024, no, że w sumie to nie wie. A on mówi, a czy pan przez przypadek nie był na meczu koszykówki Atlanta Hawks? Właśnie 3 lutego 2024 roku? W Atlancie właśnie pan nie był? Prokurator mówi, że nie był, że nie przypomina sobie.
1: A po co prokurator miałby kłamać, jakby, jeśli miał być?
2: Poczekajmy, miałby kłamać dlatego, że wówczas w Atlancie miał się spotkać z kimś, kto miałby chyba wywierać na niego naciski, żeby on właśnie rzeczywiście szukał haków na Donalda Trumpa. Ale pan prokurator pomyślał, mówi, ja rzeczywiście chyba byłem na meczu koszykówki 3 lutego 2024 roku, ale to chyba nie było w Atlancie. Ale nie jestem pewien.
0: No i szybko,
2: szybko to sprawdzono i się okazało, pan w ogóle senator oskarżył go o kłamstwo, powiedział, że to jest w ogóle kompromitacja i brzydko go nazwał. No i szybko to sprawdzono i okazało się, że pan prokurator nie był na meczu Atlanta Hawks. On był na meczu Iowa Hawkeyes. I to wszystko się odbywało w Maryland, czyli kilkaset kilometrów dalej.
0: I ta
2: dalej.
0: Cała prowokacja ale poszła na marne.
2: Najbardziej, najpiękniejsze w tym są miny chyba asystentów pana senatora.
1: A to wyszło w trakcie przesłuchania?
2: To wyszło w trakcie przesłuchania. I kiedy panu senatorowi wyciągnięto, że chłopie, pomyliłeś nazwy drużyn. Są Hawks w Atlancie, a w Waszyngtonie, w Maryland grali Hawkeyes. To pan prokurator powiedział, że to jest w ogóle, że to nie jemu się tutaj zadaje pytania, tylko prokuratorowi, żeby dać mu spokój.
1: I to jest prawidłowa odpowiedź.
0: I to jest prawidłowa odpowiedź.
1: Była
0: tak
1: taka
0: jest.
1: Historia kiedyś, że jakiś finał turnieju piłkę, w sensie jednego z pucharów europejskich w piłkę nożną miał miejsce
2: w Budapeszcie.
1: W Budapeszcie, ale to też była też we Frankfurcie w Niemczech. I był Frankfurt nad Menem. Czyli to rozumiem, kibice częściej się mylili przyjeżdżając do złego miasta.
2: W tym roku finał Ligi Mistrzów był w Budapeszcie, z tego co pamiętam, i widziałem zdjęcia kibica chyba Arsenalu ze smutną miną w Bukareszcie.
0: To ja wiem, że ambasada z takimi pomyleniami, ambasada Słowenii ma oddzielnego człowieka od przekazywania listów do ambasady Słowacji. Bo ludzie tak często się mylą z nadawaniem listów.
1: Tak, Austria i Australia. Maćku, poprosiłeś o piosenkę czemu?
2: Tak, jest to piosenka, którą kilka lat temu odkryłem, oglądaliście Młodego Papieża, to był taki serial HBO.
1: Był taki.
0: Nie, ja nie oglądałem.
2: I tam jest jedna taka scena końcowa, gdzie jeden z kardynałów tańczy chyba paląc papierosa i to jest właśnie podkład do tego momentu. L'Orchestrina, przypomnijcie mi wykonawcę, bo wy go widzicie, a ja nie.
0: Paolo Conte,
2: L'Orchestrina.
3: Ride la stella al debaran, ride fa dubbi.

0: Larkestrina, Paolo Conte, przepraszam, przed chwilą na naszej antenie, na prośbę pana Maćka.
1: Tak. Fajny, co?
0: Bardzo fajnie, mi się bardzo podobało.
2: Fajne.
0: Akurat wypiłem cały kubeczek kawy do całego kawałka, więc już mi się podoba bardziej.
1: To widzisz, Włosi tak robią piosenki, żeby wypić akurat kawę w trakcie trwania numeru. Panowie, Warszawa. Mhm. Warszawa, ale ta, w której jesteśmy. Nie ta jedna z czterech, czy tam sześciu, o których mówiliście. Warszawa, ponieważ w piątek jechał sobie po Warszawie samochodem Arkadiusz Milik. Kojarzycie jeszcze takiego piłkarza?
2: On chyba on częściej strzelał... leży w łóżku w szpitalnym, niż leży na murawie po strzeleniu gola.
1: Nie tyle w szpitalnym, co po prostu jest kontuzjowany. Co jest bardzo taka ciekawostka, jak już mówimy o Arkadiuszu Miliku. Rzeczywiście Arkadiusz Milik od kilku lat jest zawodnikiem Juventusu Turyn. No i większość tego czasu jednak leczy kontuzję. Tymczasem ciągnąc z klubowej kasy pieniądze. I Juventus nie ma z niego wielkiego pożytku. I żeby było ciekawiej, to ostatnio dołączył do niego, ponieważ też się niestety kontuzjował bramkarz Juventusu Kamil Grabara. I w ten oto sposób Juventus ma na utrzymaniu dwóch Polaków, z których nie ma większego pożytku, ponieważ obaj są dość ciężko kontuzjowani.
0: Juventus nie będzie miał dobrych wspomnień z Polakami.
1: A zobaczcie, tyle się mówi o tym, że ci migranci przyjeżdżają i siedzą na socjalu, a to w Turynie...
2: Szybki wtręt, nie wiem czy słyszeliście o tym, to chyba podała jako pierwsza Rzeczpospolita gazeta, że teraz w Wielkiej Brytanii więźniowie będą zwalniani z więzień i grupą największą, nie Brytyjczyków, którzy zostaną zwolnieni i najprawdopodobniej deportowani do swojego kraju pochodzenia, są Polacy.
1: Panowie, piłkarz Juventusu Turyn, Arkadiusz Milik, jeździł sobie samochodem w piątek po Warszawie. No i około południa na Placu Powstańców Warszawy akurat tak się nieszczęśliwie złożyło, że za Arkadiuszem Milikiem jechał samochód, który miał kamerę. No i był korek w kierunku Świętokrzyskiej. No i na tym nagraniu widać, jak jadący Mercedesem, jak się później okazało, Arkadiusz Milik wtrąca się tam w ten zator, przekracza podwójną linię ciągu, a to wszystko na oczach radiowozu. Radiowóz jechał za nim akurat.
0: Ojojoj.
2: I co radiowóz na to?
1: No właśnie, pan Arkadiusz Milik, prawda, przekroczył podwójną ciągu, chwilę później wyprzedził na pasach. No i na nagraniu widać, jak policja go zatrzymuje. Natomiast wiecie, ile mu dali punktów karnych i mandatu?
0: Nie.
2: Najbardziej surowy wymiar kary dla polskiego kierowcy.
1: Zero. Nic. Pouczyli tylko pana Arkadiusza.
0: O nie!
1: Ponieważ niewiele osób o tym wie, ale w kodeksie wykroczeń rzeczywiście jest taki zapis na samym końcu. Ja jako prawnik mogę to potwierdzić, że jeżeli ma się wybitne zasługi dla polskiej piłki, to kodeks drogowy cię nie obowiązuje.
0: Ale to wydaje mi się, że w przypadku Arkadiusza Milika nie ma... Ten zapis nie wchodzi w rachunek... W życie.
2: Jak Kamil, gra, to jest wybitny.
1: Kamil, jeżeli kiedykolwiek strzelisz gola na 1-0 i Irlandii na Mistrzostwach Europy, to możemy wrócić do tej dyskusji. No Arkadiusz Milik strzelił taką bramkę, więc więc jeszcze w piątek mógł przekraczać przepisy. Swoją drogą, że później na nagraniu, już po kontroli policji, pan Arkadiusz Milik postanowił przejechać na czerwonym świetle w ogóle. To tam jest chyba już 15 punktów karnych.
2: Ale jest zwrot akcji w tej historii.
1: Jest zwrot akcji w tej historii, dokładnie tak, ponieważ jak sprawa się poniosła, no to ludzie zapytali komendy stołecznej, panowie, a jak tam z tym Arkadiuszem Milikiem, jakieś punkty, coś ten? No i komenda powiedziała, że co prawda ta interwencja piątkowa nie zakończyła się negatywnie dla Arkadiusza Milika, ale będzie postępowanie w tej sprawie i sprawa będzie skierowana do sądu. Ile takich sytuacji musiało mieć miejsce dawniej, kiedy jeszcze nie było takich kamer? Ja nie mówię nawet tylko o Arkadiuszu Miliku, tylko w ogóle o ludziach znanych i lubianych.
0: I bardzo dobrze, że tak jest teraz.
1: Tak, dobrze, że mamy kamerę.
2: Maćku, czy żegnamy się z tobą, czy ty masz
1: to
2: jeszcze do nas
1: jeszcze jakoś... ciekawostka może na sam koniec. Ciekawostka, ponieważ to Reuters o tym pierwszy napisał, że w Stanach Zjednoczonych McDonald'y zaczęły współpracować ze sztuczną inteligencją. Słyszeliście o tym, czy nie?
0: Ale co to znaczy?
2: Ja słyszałem i to jest straszne. To jest dystopia kapitalistyczna.
1: Testowo na razie to jest przeprowadzane, ale McDonald's w Stanach, niektóre McDonald's ustalają dynamiczne ceny w zależności właśnie od tego, co podpowie sztuczna inteligencja. Ten sam burger, ja tutaj też bazuję na twicie konta, które się nazywa Finansowy Umysł, więc konto branżowe.
2: To Reuters w ogóle wypuścił materiał.
1: To mówiłem, tak. To Reuters wypuścił rzeczywiście materiał o tym, ale też no, polski Twitter tym żyje, że ten sam burger w restauracjach oddalonych od siebie o 2 mile ma zupełnie inne ceny.
2: I co o tym myślicie?
1: No dla mnie rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, to jest kapitalistyczna dystopia. Bo jeżeli rzeczywiście by u nas takie procedury miały miejsce, no to chyba by wypadało wtedy tak, słabym samochodem, w brudnych ciuchach i potarganym jeździć do McDonalda.
0: Ale na jakiej podstawie? Właśnie o to chodzi. Bo ja nie wiem, też w na podstawie kamer, które tam są, czy na podstawie czego, które tam są?
1: Tak, kamery. Kamery, Filip wykonuje jakieś dziwne
2: mikrofonu, bo mamy zakłócenia.
1: Znaczy, wiesz co, chyba sam algorytm tak naprawdę nie został ujawniony przez McDonalda.
2: Dziwne, wielka korporacja, nie chcę powiedzieć, na jakiej podstawie wymyśla swoje rzeczy, które obciążają bardziej lub mniej klientów.
0: No natomiast nie wiecie, tak, korporacja niech sobie robi, co tam chce, ja tam nie mam, ja tam nie będę. Nie będę korzystać.
2: Kamil, nie myślałeś
0: po prostu
2: o tym, żeby na przykład zamieszkać w Białym Domu na jakiś czas, jakby odnalazłbyś się tam.
0: Nie będę po prostu korzystać z ich usług, kiedy mi się to przestanie podobać. I tyle.
2: Okej,
0: nie mam zamiaru. Tak, dokładnie tak to działa. Nie podoba mi się coś, nie idę tam.
2: Landlord podnosi czynsz tak, że nie da się już żyć, to możesz się wyprowadzić.
0: Nie rozmawiamy o tym, tylko rozmawiamy o
2: jedzeniu.
0: O jedzeniu, które dodatkowo nie powinno być jedzone.
1: Ale
0: Mogę? Jest niezdrowe.
1: Algorytm ma szacować, po angielsku to jest customer willingness to pay, czyli chęć klienta do tego, żeby zapłacić. I w zależności, wydaje mi się, że to na podstawie
2: może
1: kamer,
2: jakim samochodem podjeżdża, samochód, aplikacja, co zamawia. Ubiera,
1: ale no też ton głosu podobno ma być tutaj badany.
2: Trzeba być umęczonym.
1: Sposób, w jaki się wypowiada. No właśnie, nie wiem do końca, no bo umęczony to albo na przykład bardzo zarabiał dużo pieniędzy do godziny 16 i teraz przyjechał zjeść burgera i może dużo zapłacić, albo jest pracownikiem fizycznym i też może być umęczony, ale wcale nie mieć dużo
2: właśnie
1: pieniędzy.
2: Właśnie umęczenie też nie musi świadczyć o tym, że damy mu niższą cenę. Nie wiem, czy znacie taką historię, że pewna też korporacja oferująca przejazdy przez aplikację swego czasu odkryto, że kiedy w środku nocy zamawiasz samochód i masz niski stan baterii w telefonie, to automatycznie podbije ci cenę, ponieważ jesteś zdesperowany i musisz szybko wrócić, żeby nie rozładował ci się telefon.
0: Tak.
2: Natomiast... I co, Kamilu, na to powiesz?
0: Nie, to jest...
2: Nie, to nie jest tak, że po prostu trzeba przestać używać tej aplikacji, skoro jest nieuczciwa?
1: Natomiast sztuczną inteligencję już dawno wyprzedzały restauracje w Wenecji, na pewno słyszałem, że tak było, że restauratorzy właśnie oceniali na podstawie tego, kto przyszedł właśnie, jak był ubrany, jaki rachunek wystawiają. I potrafili robić tak, że wystawiali na przykład rachunek na kilkaset euro za zadanie.
0: Ale poczekaj.
1: Oczywiście, że to jest patologia. Natomiast finały tej historii były takie, że Japończycy, którzy akurat byli w Wenecji jedli, grzecznie płacili te rachunki po kilkaset euro. Nie zgadniecie, jaka nacja była najbardziej awanturującą się?
0: Polska.
1: Oczywiście.
2: I bardzo
1: tak.
2: Dobrze.
1: I dlatego
2: dobrze.
1: U nas w McDonaldzie nie próbuj, bo was zjemy razem z kopytami.
0: Nie no, u nas to nie wejdzie, to prawda.
2: Wiecie, zastanawiam się, kiedy wybuchnie rewolucja w Polsce. Polacy nie potrafią wychodzić na ulicę. Poczekajcie,
0: jak sztuczna inteligencja wejdzie
2: za
0: do McDonalda.
2: Za 8 sekund, za chwilę recepturniej. Maćku, zapowiedz jakoś recepturniej.
1: Recepturniej? Ja już to mówiłem, ale wspomnę, bo uważam, że to jest na tyle wybitny żart, że mogę go powtórzyć. Recepturniej jest na tyle znanym radioturniejem, że pierwsze imię na jego cześć przyjął prezydent Turcji. Recep Tayyip Erdogan.

Pierwszy raz, odkałem, jak go. Teraz,

your real warfare.

0: Powiedz mi, mały, tańczyłeś kiedyś z diabłem przy świetle księżyca?
1: Świetna zabawa.

0: The Chewy Generation Y przed chwilą na naszej antenie, a my przechodzimy do największego, tak jak Maciek powiedział, znanego na całym świecie międzynarodowo turnieju radiowego, którego Maciek dzisiaj też będzie nie uczestnikiem, a współprowadzeniem, ale to od drugiej pary, od drugiego przepisu dopiero.
1: Od receptury numer dwa.
0: Ale na pierwszej jeszcze jest z nami Filip. Uwaga!
2: Recepturniej.
1: W czwartkowy pora, dobrze. Co ja mam mówić?
3: Patryc już napisał SMS-a, dawajcie te przepisy dla królików.
1: Jakich królików znowu?
0: Że niby z sałatą? W sensie o to chodzi?
1: Nie wiem. 886-971-971, tutaj piszecie SMS-y i tylko SMS-y. WhatsAppa teraz, może nie wyłączamy, ale na

0: A wy musicie przekonać nas, że wiecie, co z tego można ugotować, odpowiedzieć na pytanie, co to za przepis i odpowiedzieć poprawnie, co z tych rzeczy można upichcić. Odpowiedź prawidłowa jest tylko jedna, a od początku 2026 roku prowadzimy, a w zasadzie Kamil prowadzi arkusz kalkulacyjny, w którym zapisujemy wszystkich przegranych zwycięzców i w ogóle uczestników. Więc zaczynamy.
1: Zaczynamy. Filipie, jesteś w stanie przeczytać
0: składnik? Tak, bo ja zaraz muszę iść, więc od razu przeczytam i wiesz, jakby będą ją odhaczone w tabelce to w tym tygodniu. 6 średnich jajek, 3/4 szklanki mąki pszennej tortowej, 3 łyżki skrobi ziemniaczanej, 0,5 szklanki cukru drobnego, 2 pełne szklanki wiórków kokosowych, 40 deko, a nawet 400 ml kremowego jogurtu naturalnego. Nie jestem pewny, czy jakby odpowiadają mi litry do gramów.
1: Dekalitry.
0: Dekalitry, ale wymyśliłeś.
1: 40 dekalitrów.
0: Tego będziemy używać od dzisiaj. 2 galaretki cytrynowe, 2 szklanki wrzątku, 25 dekalitrów śmietanki kremówki 30, 25 dekalitrów śmietanki kremówki 36, 6...
1: 7 dekagramów.
0: 7 dekagramów cukru pudru i 3 łyżki wiórków kokosowych do posypania.
1: Co to za przepis? Zadaję wam to pytanie, bo oczywiście musicie wiedzieć, co macie mówić. 22 827 72 05. Ja w międzyczasie otwieram arkusz kalkulacyjny i sprawdzam statystyki recept turnieju. Aktualnie mamy 147 unikalnych zwycięzców recept turnieju. Unikalnych uczestników recept turnieju, którzy albo przegrali, albo wygrali.
0: Tak, i tutaj bierzemy pod uwagę tylko SMS-owych zwycięzców, SMS-owych przegranych nie bierzemy pod uwagę, bo już byśmy w ogóle oszaleli, bo to byłoby prawda. Tego po prostu tysiące. Moi drodzy, więc 22 827 72 05 to jest ten numer, pod który możecie zadzwonić i udzielić odpowiedzi na pytanie, co to za przepis, jeśli wiecie, co można zrobić z jajek, mąki, skrobi, cukru, wiórków kokosowych, śmietanki, kremówki w dwóch różnych woltażach. I także dwóch szklanek wrzątku. Mm-hmm. I galaretka cytrynowa.
1: To jest decylitrów, powinno się mówić. Decylitrów.
0: Dobrze, że jakby mam do czynienia z człowiekiem techniki, który zna dokładnie wszystkie gramatury.
1: To Iska napisała.
0: A, to Iska. Dobrze, mamy do czynienia z kobietą techniki.
1: Tak.
0: Szkoda, że się nie podajemy w tych miarach anglosaskich i amerykańskich, tych wszystkich rzeczy. To na pewno by nam to pomogło. Słuchajcie, w SMS-ach rozwiązaliśmy już pierwszą rundę. Czekamy na słuchaczy telefonicznych.
1: 228 27 205. Mamy wolne linie telefoniczne i jeszcze nikt nie wykonał połączenia. Wszyscy się ewidentnie... Jest was trochę strachu, ale ten strach jest całkowicie zrozumiały.
0: Ja rozumiem, bo patrząc na odpowiedzi SMS-owe, jest też sporo odpowiedzi niepoprawnych, ale także pojawiło się kilka poprawnych, no ale tylko ta pierwsza się liczy.
1: To ewidentnie nie jest tak, że to jest wszystko takie, wiesz...
0: Że powiesz i masz.
1: Co nie? Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
2: Instruktor Niedźwiedź, siemano.
0: Czy ty teraz jedziesz ze swoim kursantem bądź kursantką?
2: Tak.
0: I gdzie jedziecie?
2: Na placu manewrowym pora przed łukiem sobie, bo mamy zaraz egzamin o 11.
0: A czy ty uważasz, że to dobrze, że plac manewrowy ma zniknąć z egzaminu?
2: Bardzo źle.
0: Dlaczego?
2: Tutaj sprawo. Przychodzą ludzie z różnym sposobem przyswajalności wiedzy i obyciem z samochodem. No i teraz plac manewrowy jest miejscem, gdzie można na spokojnie wszystko wytłumaczyć, pokazać,
0: ale jak to na kursie, ty na kursie możesz spędzić i 100% na placu manewrowym, ale tu chodzi o egzamin.
2: No egzamin tak samo, no gdzieś jakoś muszą sprawdzić, jak ktoś ogarnia.
0: A tak zapytam cię, instruktorze, ty oczywiście jesteś mądrzejszy, ale kiedy ostatni raz widziałeś tak na przykład na jakimś parkingu takie słupki z kijkami, że trzeba wjechać tak po łuku i zatrzymywać i niczego nie dotknąć?
1: Och,
0: jakby
1: Filip, tak, nie o to chodzi.
0: Pod drugą drogą albo Lidlem
2: to jest. To jest tylko punkt odniesienia.
1: Tak.
2: A później masz punkty odniesienia typu samochody, słupki, które są przy parkingu, ludzi, pieszych, zwierzęta i inne jakieś cuda, po których masz się nauczyć co, gdzie, jak obserwować, żeby zrobić to dobrze.
0: Dobrze.
1: Ja jednak uważam, że ja jestem po stronie instruktora Niedźwiedzia.
0: A za chwilę dowiemy się, po której instruktor stronie jest, jeśli chodzi o umiejętności kulinarne. Co to za przepis?
2: Nie, ja tylko zadzwoniłem.
1: Nie ma takiej możliwości.
0: My jesteśmy już po czasie.
1: Co to za przepis?
2: Dobra, to jak tam jest kokos i jakieś takie inne rzeczy, to może kokosanki?
0: Tak!
1: O Boże!
0: Tak!

0: Tak jest!
1: Boże, jestem fenomenalny!
0: Jest! Tanie instruktorze!
1: Nie tylko jestem zajebisty w szkoleniach,
0: biedny, jesteś bardzo,
1: kulinarnie.
0: Bardzo dobry
2: bez
0: kulinarnie.
2: Taki. Dziewiąta piętnaście
0: jest, dokładnie.
1: No przecież zarąbisty nie jest złym słowem.
2: Instruktorze, gratulujemy i żegnamy się.
0: Żegnamy się na razie, świetna robota.
2: Adam z Warmii jako pierwszy podał prawidłową odpowiedź w SMS-ach. Serdeczne gratulacje. Ja stąd zmykam, ale za chwilę Maciek Kopytowski wskakuje na moje miejsce, więc za chwilę w rundzie drugiej się z nim usłyszycie. Pa, pa.
0: Pa, pa, ale druga runda już za chwilę.

Bemo chodnik. I to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni. Czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

0: Miła TZ, Smoła przed chwilą.
1: Dzień dobry po raz drugi.
0: Maciek
1: witam serdecznie.
0: Przejął stery w drugiej rundzie recept turnieju.
2: Recept turniej.
0: Maćku, powiedz, nie mamy zbyt dużo czasu, więc nie możemy teraz przedłużać, więc zacznij czytanie składników na potrawę. Numer 2.
1: Pęczek młodych zielonych szparagów, litr delikatnego bulionu warzywnego, 400 gramów młodych ziemniaków, dwie małe marchewki, jedna cebula, 20 gramów masła klarowanego, 150 gramów sera mascarpone, 200 gramów lub trochę więcej sera feta, 2-3 łyżki świeżo wyciśniętego soku z cytryny, po pół łyżeczki soli i pieprzu, a także duża garść świeżego koperku siekanego.
0: Koporku.
1: Koporku. To jest taka odmiana skandynawska. Koperku.
0: Co to za przepis? Moi drodzy, my zadajemy pytanie, wy oczywiście musicie wiedzieć i odbieramy pierwszy telefon w tym...
3: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Z kim mam przyjemność?
3: Z Kasią i też jestem z Warmii. Dobrze słyszałam, że kolega przed chwilą, który wygrał pokosanki był
1: Warmii. Mamy Adama z Warmii.
0: Adama z Warmii, tak, wygrał Kasią.
1: Znacie się wszyscy na Warmii?
3: Nie.
1: O,
0: szkoda.
1: Szkoda.
3: Ja z Warmii pochodzę, ale nie mieszkam tam.
1: A skąd pochodzisz z Warmii?
3: Bigwarka Warmińskiego.
0: O proszę.
1: Tam jest taki zamek, prawda? Duży.
3: Jest piękny, duży zamek, zapraszam.
0: Wydaje mi się, że byłem, że byłem w tym zamku.
1: Ja byłem w Lidzbarku Welskim, nie byłem w Lidzbarku Warmińskim. Ale ja tylko z telewizji kojarzę ten zamek i wydaje mi się ładny.
0: Ja kojarzę, że byłem za młodu w tym zamku. Kasiu, ostatnim razem nie miałaś szczęścia w recepturnieju, ale dzisiaj startujesz z czystą kartą i masz szansę poprawić swoją statystykę, odwrócić ją o 100% w drugą stronę. Albo przynajmniej o 50%, bo wyrównasz.
3: Ja wygrałam ostatnio.
1: No i dlaczego, Kamilu, dostarczasz nieprawdziwych informacji?
0: W zeszłym tygodniu dzwoniła Kasia?
1: Nie wiem, nie było mnie tutaj.
3: Nie, być może 2 tygodnie temu i wygrałam, ale co to było? Coś było, czego nie lubię, ale nie pamiętam. A, Bawarka! O!
1: A, to
0: pamiętam.
1: Nawet ja z Filipem tutaj byłem.
0: Tak, dlatego właśnie nie miałem tego zwycięstwa wpisanego, bo nie uzupełniłem jeszcze tam tych zwycięstw waszych do tego.
1: Kasia 2 tygodnie się musiała leczyć z tej Bawarki.
0: Tak, ale niestety, dobrze. Kasiu.
1: Co to za przepis?
3: Wydaje mi się, że to jest krem ze szparagów.
0: No i co, Maciek, z tym zrobimy?
1: Chyba nie.
3: Jest to nie.
1: No a co ty uważasz o tym, Kamilu?
0: Nie, mam szczerze mówiąc... może spróbuj poprawić? Damy szansę jedną,
1: tak,
0: krótką?
1: Spróbuj się poprawić.
3: Jest to zupa ze szparagów.
0: No?
1: Sama?
0: Tylko?
3: Tylko co?
1: A jakiś dodatek? To jest jak na egzaminie ustnym. Profesor chce cię wyciągnąć na truje.
3: Nie mnie za język, nie wiem. No dawaj. Z szparagu. No. Z dodatkiem koperku.
0: Nie! Daliśmy tak dużo szans, Kasiu!
1: Na pani indeks i
0: żenujące,
1: zapraszam.
0: Żenujące! W ogóle zapraszamy... wiesz co, nie nadajesz się do tego, no to czuć po prostu. No wiesz, to... Nie, Kasiu!
3: Nie
0: tym razem. Nie będziesz miała szansy zjeść, nie masz prawa nawet do tego i nawet wydaje mi się, że jakbyś miała prawa, to byś zepsuła tę zupę i to strasznie.
3: Ale ja chciałam powiedzieć to przez was, bo powiedzieliście, że ostatnio przegrałam i po prostu ja to wzięłam.
0: Tak. No już wszystkie wymówki
1: złej
0: znamy.
1: Złej baletnicy przeszkadza i woda piwnicy.
0: Rozłącz się już.
1: Dobrze. Odbierzmy. Dzień dobry, kto z nami?
0: Mam przyjemność.
4: Paweł Zdzisław.
0: Dzień dobry.
1: Cześć, Pawle.
0: Zapytamy szybko. Co to za przepis?
4: Sos. Sos ze szparagów.
0: Nie jest to, panie Pawle, sos ze szparagów. Żenująca odpowiedź. Nawet nie będę się z ten... Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
5: Cześć, tutaj Rafał.
0: Cześć,
5: dawno
0: Rafał.
5: Nie dzwoniłem.
0: Dawno nie dzwoniłeś,
5: dawno
0: to prawda?
5: Dawno nie dzwoniłem i aż mi jest przykro, że muszę to wykończyć. To jest tak, jakby ktoś...
1: Rafał, przepraszam, jedna jeszcze sprawa, bo brzmisz jak doktor nauk. Czy to prawda?
5: Tak, o, to ja właśnie.
6: No, a tak po głosie, bo pasowałeś na doktora nauk.
0: Tak.
5: A, nie, głos chyba nie mam bardzo doktorskiego, ale wiem, że jestem zapisany w waszym kapowniczku odpowiednio, więc... Zresztą już dwa razy u was byłem w studio, więc też chyba
0: to
5: możecie mnie kojarzyć. To
0: kojarzymy,
5: prawda.
0: Kojarzymy.
6: Panie doktorze, co to za przepis?
5: Wypłać. Wiecie, to jest jak walki byków, byków są prawdzie nieetyczne, ale najpierw jest ten ziomeczek, toreador, który tego byka wymęczy no, i on robi
6: to
5: całą szpadę,
6: a potem
5: schodzi
6: teraz
5: człowiek ze szpadą i tylko musi trafić w serce, no bo ja rozumiem, że chodzi o zupę krem ze szparagów.
0: Nie.
5: No?
1: Nie, już było, że to nie
5: no,
1: to.
5: No myślałem, że tak przemyśleliście, że było
0: tak,
5: zupa,
0: tak, normalnie krem. Miałeś strzał na pustą bramkę, Rafał.
1: Po takim wstępie...
0: Strzał na pustą bramkę i Rafał co robi? Tuż nad poprzeczką.
1: Metr przed ubikacją.
0: Naprawdę.
5: A, no to świetnie.
0: Żenujący, Rafał, na razie.
1: Ostatni słuchacz.
0: Dzień dobry, z kim mam przyjemność? Halo, halo.
7: Halo, halo, jestem.
0: Cześć, dodzwoniłaś się do recepturni. Jak masz na imię?
7: Agnieszka.
0: Cześć, Agnieszka. Bardzo miło cię słyszeć. Co byś dodała do swojego imienia?
7: Agnieszka, druga połowa jest Zdzisława.
0: Ooo! Agnieszko. Agnieszka, druga połowa jest Zdzisława. Agnieszka od Zdzisława.
1: A wiesz, że Zdzisław też do nas dzwoni w tym momencie?
7: No wiem, bo słyszałam go, aczkolwiek jestem na drugim końcu Warszawy i tak właśnie takie zawody sobie urządziliśmy.
0: Dobrze, Agnieszko, zobaczymy, czy poprawisz wynik pana Zdzisława. Co to za przepis?
7: Podejrzewam, mam nadzieję, że mi się uda. Jest to zupa ze szparagów z ziemniakami i koperkiem.
0: Nie, żenująca Agnieszka, tak samo żenująca jak Zdzisław w ogóle.
1: Urządźcie sobie spotkanie przygrywów.
0: Tak.
1: Ostatni, tak? Odbieramy telefon?
0: Ale to już naprawdę ostatni, bo mamy jeszcze jedną rundę.
1: Dzień dobry, kto z nami?
8: Halo, halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Magdaleno, szybko.
1: Co to za przepis?
8: Zupa szparagowa z serem feta.
0: Pani Magdo, nareszcie to się wydarzyło.
1: Warto było.
0: Brawo, tylko tyle potrzebowaliśmy. Magda wykorzystała to podanie od wszystkich dookoła, którzy podawali, odbijali od tej poprzeczki, odbijali od tych słupków i wykorzystałaś, strzeliłaś i ci się udało. No gratulacje Magdaleno. Zostaniesz zapisana jako zwyciężczyni oczywiście tej rundy. No coś pięknego. Ja jestem bardzo szczęśliwy,
1: Magda,
0: z tego, że zadzwoniłaś do nas.
1: Naprawdę, po tym festiwalu po prostu żenujących odpowiedzi i kompromitacji w końcu, jak taki pierwiosnek na wiosnę.
0: Pierwiosnek.
1: Wyskoczyłaś.
0: Naprawdę. Dziękujemy ci za to, Magdaleno.
1: Smacznej szparagu.
0: Dziękujemy. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. W SMS-ach 605 wygrał.
0: 605, prosimy o przedstawienie się.
1: Tak.
0: I z końcówką 9.
1: Tak.
0: Prosimy o przedstawienie się.

0: Dobra, nieważne. Moi drodzy, trzecia runda recepturniej. Uśpieszymy się, dlatego że wiadomości są.
1: Recepturniej. Recepturniej. Recepturniej. Recepturniej. W czwartkowy pora, dobrze. Co ja mam mówić?
0: My oczywiście w trzeciej rundzie już mam nadzieję, że wiecie, co macie mówić, bo to już taka wielka pora. Hop, hop, hop. 150 gramów ciasteczek owsianych typu Digestive. 50 gramów masła, łyżeczka cynamonu. 500 gramów sera twarogu mielonego z kubełka. 250 gramów serka mascarpone. Jedna galaretka przezroczysta. 250 ml wrzątku. 150 ml śmietanki 30. Dwie łyżki cukru. Jedna cytryna. Jedna mała pomarańcza. Pół grejpfruta. 3/4 szklanki cukru. I 3/4 szklanki wody. Plasterki cytrusów z syropu. Jedna galaretka przezroczysta. 400 ml wrzątku.
2: Ja was pytam, co to za przepis?
0: Oj, ale się zaczyna afera.
2: SMS-owa, tak?
0: Afera SMS-owa, tak. Czekamy na telefony 228-27-205, nie mamy zbyt dużo czasu.
2: Kompromitujta się dalej w tych SMS-ach, naprawdę.
0: Liczymy, nie ma poprawnych odpowiedzi w SMS-ach, jeszcze żadnych. Pojawiły się niepoprawne, niestety, ale to nic. Czekamy na poprawną odpowiedź telefoniczną.
2: 228-27-7205.
0: Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
2: Witamy panie instruktorze.
0: Panie instruktorze, nie mamy teraz czasu na pogawędki, więc zapytamy ciebie od razu, co to za przepis?
3: Czyżby to był zimowy sternniczek na zimno.
0: Czekaj, jeszcze raz powiedz odpowiedź.
3: No, o ile dobrze kojarzę, jest to zimowy sernik na zimno z cytrusami.
0: Wiesz co? Nie. Instruktor było super na początku. Ale teraz jest bardzo źle. Na razie.
2: Cześć.
0: Tragedia.
2: Nie, to ja od początku czułem, tragedia. Że to jak już ktoś zaczyna od zimowy, no, to już wiem, że nic z tego nie będzie.
0: Ale jeszcze miał szansę to wywalczyć, no więc liczyłem na to, że może padnie. Miał szansę moim zdaniem wywalczyć, ale się nie udało. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
4: Cześć, Mateusz z tej strony.
0: Dzień dobry, Mateusz. Jak tam Dzionek mija?
4: Prasie.
0: Dobrze, co to za przepis?
4: Czy jesteś śmietaniowiec?
0: Nie jestem śmietaniowiec. Na razie.
2: Babowiec.
0: Żerująca odpowiedź, jak zawsze zresztą.
2: Naprawdę, jak będziecie dodawać do losowych słów przyrostek, a właściwie jak się nazywa na końcu wyrazu ten przyrostek? Odrostek? Owiec? To nie wygracie tego.
0: Nie ma szans w ogóle, o czym my rozmawiamy. Odbierzmy telefon. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
5: Siema, dzień dobry, Henio.
2: Cześć, Henio.
0: Henio, może tutaj padnie poprawna odpowiedź w końcu. Henio, co za przepis?
5: Czy to będzie sernik pomarańczowy?
0: Henryku, odpowiedziałeś inaczej w SMS-ach. Dlaczego?
5: No, zmyliły mnie te cytrusy, to wszystko i tak.
0: No dobra, okej.
2: Okay.
0: Dobra. Wow!
2: Dobrze, brawo, Henryk.
0: Henryk przegrał w kategorii SMS-owej, Henryk. Bo nie był pierwszy, nie miał nawet poprawnej odpowiedzi w SMS-ach. Nie udało mu się uzyskać, ale zadzwonił, zrekompensował się.
2: Henryk jest fajny.
0: I pokazał, że Henryk da się zwyciężyć w recepturnieju. I udzielić dobrej odpowiedzi, mimo tego, że Henryk może nie był pewien. Ale jednak
2: Henryk
0: to zrobił.
2: Zgadł sernik pomarańczowy.
0: Zrobił to.
2: Henryku.
0: Nie, to my pozdrawiamy Henryku jak zawsze. Kolejne zwycięstwo na twoim koncie, Henryku.
2: Zjesz serniku.
0: Dziękujemy
2: w tym tygodniu, Henryku.
5: Bardzo dziękuję, zrobię i
0: wiem
5: sam cały.
2: W SMS-ach wygrał ponownie 605, czyli Ziutek, bo się zdemaskował, że to on.
0: Ziutek, drugie zwycięstwo na twoim koncie.

0: oszczędzania tankują więcej za mniej.
1: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
2: Zostań! Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
3: Ktoś powiedział pyszne.pl.
4: Reklama.
5: Ojojoj, dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie o godzinie 9.35.
6: Gdyby istniała strefa czasowa Warszawa plus 5 minut, to byśmy właśnie byli punktualni.
5: Byliśmy ale nie jesteśmy, Ala już czekała tutaj, już czeka.
7: Nie, ja trzymam kciuki.
5: 10 minut już to jest. Za kogo najbardziej trzymałaś kciuki?
7: Za pana Henia.
5: Naprawdę?
7: Nie za was.
5: Henia jest...
6: Dobrze.
7: A jestem przygotowana na odpowiadanie na dwie prawdy, jedno kłamstwo.
5: O, dawaj.
7: Pomyślałam nad tym.
5: Dawaj.
7: Dobra. No to byłam na koncercie Pitbulla.
5: Okej.
7: Okay. Spotkałam kiedyś dwóch polityków przed tym budynkiem i karmiłam żyrafę.
5: Spotkała dwóch polityków pod tym budynkiem, prawda?
6: Też tak mi się wydaje, że to jest zbyt wyszukane. A dwa pozostałe są wymyślone, prawda?
7: Szczerze, ja to zrozumiałam tak, że jedno ma być wymyślone.
6: Aha, poczekaj, dobra.
5: Karmiła żyrafę, wymyślone.
6: I no to wymyślone, czekaj, jedno jest wymyślone, mhm. Tak? To... Nie, to moim zdaniem koncert Pitbull jest wymyślone. Rozstrzygnij.
7: Tak uważacie, to jest ostateczna odpowiedź?
6: Tak.
7: No to teraz wy wygraliście.
5: Ale co, kto wygrał?
7: No wy! Nie ale, wiem, co wy... No, że...
6: Ale poczekaj, co Pitbull, było fałszem?
7: Pitbull jest wymyślony.
5: Pitbull, czyli to ty ja miałeś rację, ty wygrałeś. Dobrze, a Ala Gocławska, moi drodzy, z wiadomościami. Wszystkim prawdziwymi.
7: Nowy projekt Komisji Europejskiej, ekranizacja powieści Bolesława Prusa już w kinach i incydent w Kampinoskim Parku Narodowym.
8: Wiadomości.
7: Zaczniemy od słów sekretarza generalnego NATO. W trakcie dotyczącej bezpieczeństwa dyskusji organizowanej w Brukseli przez Euronews, Mark Rutte zaznaczył, nie ma bezpośredniego zagrożenia dla terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jeśli Rosjanie zechcą podjąć działania przeciwko Finlandii, któremuś z państw bałtyckich, Polsce czy jakiemukolwiek innemu krajowi NATO, zaobserwujemy koncentrację sił. W ocenie szefa NATO należy utrzymać wsparcie dla Ukrainy broniącej się przed inwazją Rosji, a gospodarzowi Kremla zależy na podziale wśród sojuszników władz w Kijowie. Komisja Europejska przedstawiła projekt wspólnego systemu łączności dla służb ratowniczych w Unii Europejskiej. Umożliwi on służbom ratunkowym wymianę danych, przesyłanie obrazów wideo i wiadomości w czasie rzeczywistym. Wszystko to za pośrednictwem jednego urządzenia, a właściwie dwóch, które są ze sobą połączone. Bruksela planuje stopniowe wdrażanie systemu od roku 2030. Na wielkim ekranie można już oglądać nową ekranizację lalki Bolesława Prusa. Film w reżyserii Macieja Kawalskiego ma pokazać młodym widzom nie tylko losy Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej, ale także świat pełen społecznych podziałów. W roli Tomasza Łęckiego Andrzej Seweryn.
9: Myślę, że młodzi ludzie znajdą w tej historii, którą opowiadamy pod kierownictwem reżysera, wiele tematów, które ich zainteresują. Sytuację ojczyzny, która jest przecież podbita przez rosyjskie mocarstwo. Historię arystokracji, która zupełnie inaczej widzi rzeczywistość niż ta nowa klasa kupcy czy biedacy.
7: Ekranizacja została objęta patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, a dla uczniów i nauczycieli powstał portal z materiałami edukacyjnymi. W Kampinoskim Parku Narodowym doszło do incydentu z udziałem strażnika parku i małżeństwa, podczas którego padł strzał z broni palnej. Według relacji kobiety do małżeństwa podszedł mężczyzna ubrany jak leśnik. Miał zażądać okazania dokumentów i poinformować, że w tym miejscu nie wolno się zatrzymywać. Jak relacjonuje kobieta, po odmowie mężczyzna miał wyciągnąć broń, a gdy małżeństwo próbowało odjechać, oddał strzał w kierunku samochodu. Pocisk miał uszkodzić chłodnicę samochodu. Później kierujący pick-upem mężczyzna próbował zepchnąć samochód małżeństwa z drogi. Strażnik przedstawiał zdarzenie inaczej. Miał twierdzić, że małżeństwo zachowywało się agresywnie i próbowało go rozjechać, a broni użył w ramach obrony. Sprawę bada prokuratura.
8: Korki.
6: Strach do parku iść. Moi drodzy, S8 oczywiście w kierunku zachodnim stoi, Wawelska w kierunku pomnika lotnika stoi, Prymasa Tysiąclecia na wysokości Dworca Zachodniego w obu kierunkach stoi. O, tutaj jeszcze...
5: W ogóle zazwyczaj o godzinie 9.30 to już jest spokój, co
6: no,
5: nie?
6: No, ale wiesz, studenci dzisiaj pewnie jeszcze nie, ale oni jadą z wszystkimi właśnie torbami, poduchami, tobołami, już tam pierzyny są przywiezione i tak dalej.
5: No tak, tak, racja.
6: Wiem, bo ja sam tak woziłem, więc wiem, jak to się robi. A, w ogóle, przepraszam, dzisiaj się zaczyna rok akademicki i wszystkim nowym studentom chciałbym powiedzieć, że dobrym zwyczajem jest, żeby po pierwszym wykładzie podejść do prowadzącego wykład, podać rękę i się przedstawić. To jest bardzo dobrze widziane w środowisku akademickim.
5: Naprawdę?
8: Pogoda.
5: 15 stopni aktualnie, dzisiaj 21 w piku temperaturowym i tak, a na przykład pojutrze, czyli to będzie sobota, przepiękny dzień. 24 stopnie w ciągu dnia. Matko, i kochane. Naprawdę szykuje się bardzo ładny weekend.
6: 3 października,
5: co nie? 24 wspaniałe. Stopnie. No wspaniałe jest z jednej strony, a z drugiej nie bardzo.
6: No tak, to prawda. Mogłoby popadać trochę.
5: No i będzie padało, ale dopiero w poniedziałek. I tak delikatnie.
6: Dobra. Nie, to niech popada mocno. Dobrze, ja się żegnam też.
5: Żegnaj.
6: Dziękuję bardzo, dobrego dnia, trzymajcie się.
8: Radio Campus.

Marcin z Brudna donosi, że dokładnie nad Wisłostradą cztery sztuki samochodów się stuknęły, dlatego S8 stoi, działania policji jeszcze tam potrwają, więc uważajcie właśnie nad Wisłostradą, na S8, żeby nie wpaść w ten ogromny korek. Zostałem sam, więc pomyślałem sobie, że może na zakończenie zrobię coś szokującego i zagram 9-minutowy kawałek. Co o tym sądzicie? Bardzo dobry zresztą, przynajmniej moim zdaniem. Ocencie sami. Asterix i Deep Jungle Walk teraz na naszej antenie, już za chwilę, a ja żegnam się tymczasem również i mówię papa. Mam nadzieję, że nie będę na S8. Nie mam zamiaru tam jechać. Wam też nie radzę. Więc Asterix i Deep Jungle Walk na samo zakończenie. Kłaniam się nisko. Kamil Kuć. Do zobaczenia, do usłyszenia już w najbliższy wtorek. Pa, pa!

0: Polskie Radio Campus.
1: Efemerydy, czyli Susk w Radio Campus.
2: Dzień dobry, mamy godzinę 10, jest czwartek, co oznacza, że słyszymy się na audycji Efemerydy. Ja jestem Zuzia, czyli Suska, wysłuchacie Radia Campus. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że jesteście wypoczęci i korzystacie z tego słońca, które jest, z tego co rozumiem, jednym z ostatnich takich letnio-jesiennych słońc. Mimo, że temperatura już jest średnia, ale ja nie jestem pogodynką, tylko ja opowiadam o muzyce, więc przejdziemy do konkretów. Proszę państwa, będziemy słuchać Płatek wydaje single, ponieważ zapowiada się jego, już wielkimi krokami się zapowiada, jego kolejna nowa płyta. Wyszły już pierwsze single, pierwszy to była Wyspa, kolejna była Teresa i pojawiły się właśnie Mirabelki od Płatka. One również czerpią mocno z disco, a teksty są takie bardzo skojarzeniowe, bardzo wspomnieniowe, refleksyjne, pozornie bez sensu, ale tak naprawdę to nie. No ja lubię takie teksty, mam do nich słabość, więc mam nadzieję, że wy również będziecie się dobrze bawić przy słuchaniu tego numeru. No i ja też chciałam serdecznie zaprosić na przyszły wtorek na koncert Płatka, który się odbędzie właśnie w przyszły wtorek w warszawskim klubie Chmury. Ja się tam również pojawię, będziemy śpiewać nasz wspólny numer, śpiewać, rapować, krzyczeć, różne rzeczy tam będziemy robić. Ja też tam sobie wystąpię, coś tam sobie zarapuję, więc będzie super zabawa i to za jedyne 5 zł, proszę państwa, żal nie skorzystać. A teraz posłuchamy sobie najnowszego singla Płatka, który również w Chmurach się na pewno pojawi, Mirabelki.

Płatek, Mirabelki. Pięknie, pięknie dziękujemy. To było rozpoczęcie muzyczne dzisiaj i rozpoczynamy w miłym, w dobrym tonie, tak mi się wydaje. Chciałam was tym przygotować na trochę smutne wiadomości. Smutne wiadomości są takie, że jak co roku rozpoczynamy sezon grzewczy. Mój w bloku rozpoczyna się jutro. Nie wiem jak u was, myślę, że w wielu tych blokach już się rozpoczął. Niektórzy widziałam, że narzekają, że jeszcze się nie rozpoczął, a już było turbo zimno. No, proszę państwa, jest o tym nawet piosenka. Piosenka Łony i Webera, która od lat 15 nie traci na aktualności i niektórzy ją pewnie co rok od 15 lat ustawicznie odpalają, jak pojawia się jesień. Jestem jedną z tych osób, tylko że nie od 15 lat, tylko myślę, że od jakichś 7, coś takiego. Trochę straciłam, ale no cóż, dopilnowywuję tego obowiązku teraz co roku. Kaloryfer, Łona i Weber posłuchamy sobie, mimo tego, że za oknem jest w miarę słonecznie. Ja sobie założyłam nawet dzisiaj okulary przeciwsłoneczne, no to temperatura jest taka jaka tu jest nawijana. Kaloryfer, Łona i Weber, zapraszam.

zagrzewa na żar. Ten krawat na kark rano, a potem kawa na start. Posiada na garb, kiedy wrażenie sprawiam jak wrak. I jeszcze prąd wyłączyli, muszę śniadać unplugged. Jest źle, nie było wcześniej mi tak. W kręgosłup jakiś ból mi wszedł i boleśnie tkwitam. Może dysk mi wypadł albo bliski mi tak. Skąd, bo komu bije dzwon, temu bije dzwon. Mi jeszcze nie bije, ale perspektywy i tak mam blade. Bo najgorsze ma dopiero nadejść. Kompletny upadek i przerwany chocholi taniec. Bo kaloryfer jest gorący, włączyli ogrzewanie. To nie jest miłe, nie jest dobrze, jest źle o tyle, że przyszła jesień znowu, ja ją znowu przeoczyłem i znowu czas.

siedzi. Do dziś trudno tak na wstępie orzec, ale żyłem z myślą, że jest jakoś późny sierpień, może wczesny wrzesień, ale mimo wszystko lato w pełni. A tu jesień mi gruchnęła przez grzejnik. Taki wyrok bez sądu, bez prokuratorów. Następna jesień, strach pomyśleć, która to już. Bez zapowiedzi, bez jednego

kaloryfer, Łona i Weber. Pięknie, pięknie dziękujemy. W takich klimatach trochę smutniejszych na moment zostaniemy i posłuchamy sobie utworu, który trwa bardzo długo, ale ja jak już w ogóle widzę utwory, które mają powyżej 4, to mówię, okej, to jest jak na dzisiejszy

Łą, ale poznałam cały skład chłopaków, są mega, mega turbosympatyczni, no i wcześniej, zanim poznałam ich personalnie, to nie miałam okazji, albo po prostu miałam w sobie jakoś zbyt małą ciekawości wobec polskiego postpunku, żeby ich poznać muzycznie. Cieszę się, że to się udało, ponieważ są super, są naprawdę wspaniali i chciałam z wami posłuchać numeru z ich albumu z 2020 roku, Płonie nazywa się ten album. Numer to jest Syzyf, jak już wspomniałam, i on jest bardzo refleksyjny, bardzo, no ja tam czuję mocno cold wave'owe klimaty, a Polska ma dobrą taką, dobrą historię cold wave'u po prostu i myślę, że w jakimś tam stopniu blokowisko ciągnie tę polską cold wave'ową tradycję postpunkową, bardzo, bardzo wspaniałe klimaty. Zachęcam do posłuchania razem ze mną. Blokowisko, Syzyf, zapraszam.

Syzyf, blokowisko, to charknięcie to było moje, a nie blokowiska, przepraszam. Zachęcam w ogóle do odsłuchania całego albumu Blokowiska Płonie, zanim pojawią się ich jakieś nowe rzeczy, ponieważ no, w całości brzmi ten klimat i czuć ten klimat po prostu o wiele lepiej. Ja tak nawiązywałam do tego, że generalnie jest pogoda średnia i raczej nadeszła jesień i nie wiem jak u was, ale u mnie wszyscy absolutnie w otoczeniu są chorzy i ja czuję, że jestem tak w drugiej połowie takiego przeziębienia, dlatego też charkam i dlatego też mój głos nie jest dzisiaj w najwspanialszej formie, ale jestem i mówię do was i pokazuję wam wspaniałe muzyczne rzeczy, więc tak, no coś co mnie ostatnio muzycznie bardzo zdziwiło. Bo robię sobie research przed audycją i oczywiście włączam przeróżnych artystów i nawet takich, po których się nie spodziewam tak, że coś mnie zachwyci. Jednym z takich artystów, po których się nie spodziewałam za dużo, bo po prostu to nigdy nie był mój klimat, to jest Troye Sivan, który zmierza cały czas do wydania nowego albumu. Pojawiła się okładka, pojawił się tytuł. She's the best, Troya Sivana. Tak będzie się nazywał ten album. W sensie She's the Best też będzie nazywał ten album. Na okładce jest taka piękna kobieta, która pali papierosa. W tle, to wygląda trochę jak Chicago, w tle jadącego pociągu. I numer tytułowy nazywa się She's the Best i on już ujrzał światło dzienne i on jest bardzo ciekawą rzeczą, bardzo ciekawą kompozycją i w kontekście kulturowym też jest ciekawy, ponieważ jeszcze chwilę temu, myślę, że parę miesięcy, była turbomoda na estetykę czystej dziewczyny w wolnym tłumaczeniu, clean girl, w instagramowym i tiktokowym bezpośrednim przeniesieniu. I to clean girl polegało na tym, pokrótce wytłumaczę, że dziewczyny, kobiety były bardzo, bardzo czyste, no, w dosłownym znaczeniu, ale też zadbane w ogóle, typu uprawiają pilates, mają bardzo czysto w domu, mają czystą skórę bez żadnych przebarwień ani wyprysków, mają piękne, naturalne włosy, bo się nie farbują, nie malują się za mocno, no są takie, wiecie, clean. To jest bardzo dobre słowo na określenie wszystkiego, co tutaj się działo. Natomiast ta estetyka już trochę powoli, chociaż w dzisiejszych czasach wszystko się dzieje bardzo szybko, ale odchodzi sobie do lamusa i pewnie zatoczy za jakiś rok albo dwa koło. I wracamy trochę do takiej estetyki, albo przywracamy ją, albo odzyskujemy ją. Estetykę dziewczyny zmęczonej, osoby w ogóle zmęczonej, osoby, która trochę nie daje sobie rady, ale radzi sobie jak może, nawet jeśli to znaczy jakieś uzależnienie albo coś tam, jakieś ślejanie się w nocy. I nie oznacza to, że ona radzi sobie w ten sposób, a nie inny. Nie oznacza to, że jest gorsza, a wręcz może oznaczać, że jest, że może być najlepsza absolutnie w byciu sobą, w byciu tą dziewczyną, jak tu Troye Sivan śpiewa. Mimo, że jej wybory czasem są dziwne i czasem są podważalne. She's the Best, Troye Sivana jest też muzycznie czymś nowym u niego i czymś, czego wcześniej nie słyszałam, bo co sprawdzałam Troye Sivana, to on trochę tak kojarzył mi się i był dla mnie taką figurą muzyka popowego, którego słucha nastoletni gej. To jest figura nastoletniego geja. Tak sobie wyobrażałam słuchaczy Troye Sivana i czuję, że Troye Sivan mógł trochę z tego wyrosnąć. To ma już 31 lat, więc Może to jest ta pora, ale jego muzyka trochę już przekracza to, czym była wcześniej i ja jestem mega fanką tego zjawiska. Trochę mi się wydaje, że w podobnym tonie zadziałała Tinashe ostatnio z nowym albumem, ale o Tinashe jeszcze dzisiaj pogadamy, więc Troye Sivana posłuchamy i nadchodzi dopiero ten album She's the Best. My sobie posłuchamy pierwszego numeru tytułowego z tego albumu, no i czekam na kolejne. Zapraszam.

Troye Sivan, She's the Best z nadchodzącego albumu, She's the Best single promujący nadchodzący album. Pięknie dziękujemy. Zostajemy sobie poza granicami Polski póki co i posłuchamy sobie takiego artysty Bad with Phones, zły z telefonami. Jaka śmieszna nazwa, proszę bardzo. Ten artysta pracuje sobie i mieszka w Londynie i mam taki piękny opis ze strony agencji jego. No on się tam porusza jakby między popem, rapem, R&B, postpunkiem. Dużo tego postpunku jest w jego nowym wydawnictwie, natomiast ja kocham takie opisy, które czasem agencje dają do charakterystyki stylu i vibe'u artysty, ponieważ tutaj mamy napisane, że vibe jest taki, jakby to był Tyler, the Creator, Grace Jones albo Basquiat, jeśli dorastaliby w latach 90. w Deptford, słuchając Shade albo Davida Bowiego. Cokolwiek to znaczy i czymkolwiek to jest, dla mnie to jest po prostu bardzo jakościowy, alternatywny, postpunkowy rap, który czasem już nie jest rapem. The man who eats metal meat. Mężczyzna albo człowiek, który je metalowe mięso. Tak się nazywa ta epka, Bed with Phones. My słuchamy singla z tej epki, Human. Zapraszam.

0: Reklama. Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
1: Ktoś powiedział pyszne.pl.
0: Reklama.
2: Dziesiąta 30. Ala Gocławska, wiadomości.
3: Serwis akademicki.
2: W Wojskowej Akademii Technicznej powstanie Centrum Szkolenia Śmigłowcowego Apache. Jest pierwszy krok w tej sprawie. Umowa wykonawcza, mówi rektor komendant generał Przemysław Wachulak.
4: Kompozytowych. Zapewnimy infrastrukturę oraz zapewnimy doświadczoną kadrę instruktorską.
2: Rok akademicki na Wacie rozpoczyna właśnie ponad 3,5 tysiąca studentów pierwszego roku, w tym niemal 1300 podchorążych, czyli studentów wojskowych. A na Uniwersytecie Warszawskim oficjalnie rozpoczyna się nowy rok akademicki. Uroczystość z udziałem władz uczelni i zaproszonych gości odbędzie się w Audytorium Maksimum na Kampusie Głównym o godzinie 14, a wykład inauguracyjny wygłosi profesor Andrzej Menzfel. Stałą częścią wydarzenia jest imatrykulacja, czyli uroczyste przyjęcie nowych osób do społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas uroczystości głos zabiorą również przedstawiciele studentów i doktorantów. Wydany blisko 100 lat temu największy polski słownik, Słownik Warszawski, jest już w dostępie online. Słownik opracowano i opublikowano w latach 1900-1927 w 8 tomach. Dr Mirosław Koziarski z Uniwersytetu imieniu Adama Mickiewicza w Poznaniu podjął się digitalizacji fragmentu słownika. We wrześniu podzielił się w internecie dotychczasowymi wynikami. Na razie to 1/4 słownika, około 86 tysięcy haseł. Jak powiedział dr Koziarski, udostępniona przez niego platforma pozwala na wygodne przeszukiwanie dotychczas opracowywanych haseł, analizę statystyczną i porównywanie haseł ze współczesnymi słownikami. Stołeczni naukowcy zebrali i ujednolicili ponad 82 tysiące dobowych pomiarów poziomu wody w Wiśle w Warszawie. Analiza objęła okres od 1799 do 2024 roku. Unikalny zbiór pokazuje, jak zmieniał się stan rzeki przez ponad 200 lat. Pytani o to, czy w tak długim ciągu pomiarowym widać bezpośrednio wpływ zmian klimatycznych, badacze odpowiedzieli, że ich baza ma stanowić przede wszystkim punkt wyjścia do dalszych szczegółowych analiz. Według doktora Łukasza Sobychowicza otrzymane dane przydadzą się w badaniach nad globalnym ociepleniem, a przygotowany przez zespół materiał posłuży kolejnym pokoleniom badaczy.
5: Radio Campus. Same sztosy.

To był, moi drodzy, Dominik Feig, Gabriel Jacoby, czy Jacoby i Emma Ogier. Chociaż pewnie powinnam to z jakimś angielskim akcentem, ale nie wiem, jak zaakcentować po angielsku Ogier. Numer nazywał się Small Town z nadchodzącego albumu Dominika Feiga How to Quit Smoking. Ciekawe, czy dowiemy się na tym albumie, jak rzucić palenie. Może będą jakieś złote rady od Dominika Feiga. Zobaczymy. I chciałam z wami posłuchać numeru, który zawsze mnie wzrusza i który jest bardzo, bardzo romantyczny, bo w ogóle turbo romantyczna jest płyta, która będzie obchodzić, nie wiem, czy nie jutro, swoją 10. rocznicę, na pewno gdzieś w tych rejonach, Płyta nazywa się The Divine Feminine i jej autorem jest Mac Miller i jest wybitna. Jest naprawdę, naprawdę wybitna. Łamie mi się trochę głos i nie wiem, co powiedzieć, bo niech Mac Miller spoczywa w pokoju wiecznym. To jest bardzo zawsze trudne do opowiadania i bardzo smutna sytuacja dla mnie, bardzo, bardzo ciężka do mówienia. Więc może oszczędzę sobie tego i po prostu powiem o tym, jak wspaniały jest ten album, bo The Divine Feminine to naprawdę najbardziej romantyczny projekt i najpiękniejszy miłosny projekt, jakiego dane mi było słuchać i dlatego wracam do niego tak strasznie, strasznie rzadko, bo nie chcę mu odejmować, nie chcę mu nadawać powszedniości, bo on w ogóle powszedni nie jest absolutnie. W związku z tą 10. rocznicą wychodzi rozszerzona wersja The Divine Feminine. Pojawił się pierwszy singiel, pośmiertna oczywiście, rozszerzona wersja, pojawił się pierwszy singiel, utwór z tej płyty, który nazywa się Butterflies. Oprócz tego pojawi się Grand i Channel 13. Natomiast my posłuchamy z oryginalnej wersji płyty z tej sprzed 10 lat, utworu Dang na ficie z Andersonem Paakiem. Na tej płycie pojawili się również Ty Dolla Sign, CeeLo Green, Ariana Grande, Kendrick Lamar i nie tylko, no naprawdę plejada i wspaniały, wspaniały projekt. Tak. Dang. Mac Miller. Anderson .Paak. Zapraszam.

Mac Miller, Anderson .Paak, Dang z obchodzącego 10. rocznicę właśnie albumu The Divine Feminine. Wspaniały, wspaniały projekt. Wspaniale jest do niego wrócić, ale wspaniale jest też sobie go zostawiać na takie momenty, na przykład zakochanie, albo ślub, albo okrągła rocznica ślubu, czy coś takiego, ponieważ nie ma co tego słuchać za często, bo powszednieje. Zapowiedziałam, że będę mówić o Tinasze i będę mówić o Tinasze, bo cały czas myślę o Tinasze i mówię o Tinasze i wszystkim opowiadam o Tinasze i postuję o Tinasze, bo zaskoczyła mnie bardzo. I to była artystka, po której nie spodziewałam się, że jej album siądzie mi tak bardzo. Chociaż już jakiś czas temu Kadet Szewczyk podsyłał Tinasze, jeszcze, nie wiem, to pewnie z rok temu, i mówił, że jest niesamowita i że w ogóle jest jakaś najfajniejsza laska świata i w ogóle wow. I byłam taka, no spoko, okej, okay, jakoś nie czuję tego. No i teraz czuję to i chyba przespałam. Chyba nie widziałam tego, co Kadet widział, więc tutaj, albo słyszał, więc od razu na żywo mówię, Kajetan, przepraszam, bo teraz się obudziłam. Olśniło mnie za pomocą jej najnowszego albumu Popstar. I już single mnie zjadły. Single w sensie Too Easy, Melatonin i Crash Out. Ale całość tego albumu jest niesamowita. Chciałam z wami posłuchać najpierw, bo potem jeszcze jednego numeru posłuchamy, bo nie mogłam się powstrzymać i musiałam wybrać dwa do audycji. Najpierw posłuchamy Empty Stadium, który jest o lękach. Jest o lękach w tworzeniu, jest o lękach, czy może bardziej niż w tworzeniu, to w odbiorze. Jakby kto jest odbiorcą tego i czy ktokolwiek jest odbiorcą tego. I bycie artystą to jest po prostu wieczny koszmar tego, że to do nikogo nie trafi. Nawet jak się jest Tinasze i znają cię na całym świecie, to nadal te lęki w sobie masz, że grasz do pustego stadionu. No, ale chciałam jeszcze powiedzieć o tym, że niesamowite oceny zbiera ten album. To nie tylko jest moja odosobniona opinia, że to może być albo popowo-elektroniczny album roku, ale zebrał też świetne opinie na Pitchforku. Dostał chyba 9. No, to jest naprawdę mocne. I dostał od Antonego Fantano też jakąś wysoką notę. No, nie jest też jakiś wyznacznik turbo, ale tak tylko wspominam. No, gdyby dostała 2 od Pitchforka, to nadal by mi się ten album turbo podobał. Tak, no może już bez zbędnego gadu-gadu. Empty Stadium od Tinasze. Zapraszam.

Tinasze, Empty Stadium. Kontynuujemy wątek Tinasze. Te utwory są krótkie, jest ich dość dużo i są wspaniałe, no ja nie mogę. Będziemy wracać na pewno do Tinasze. Jak kto nie lubi Tinasze, ten może tej audycji nie słuchać przez kolejny miesiąc albo ze mną nie rozmawiać przez kolejny miesiąc, bo prawdopodobnie o niej wspomnę. Posłuchamy sobie kolejnego numeru, który bardzo, bardzo, bardzo, bardzo siadł w moim sercu i w mojej głowie i w moich uszach z tego albumu nowego Tinasze Popstar. Numer się nazywa Nobody Wanna Dance Anymore i od razu mi się skojarzył z takim śmiesznym tweetem Pitchforka, który mi gdzieś mignął jakiś czas temu na temat nowej płyty Miley Cyrus. Tweet brzmiał mniej więcej tak, oczywiście to będzie tłumaczenie, więc nie będzie takie zabawne jak pierwotny tweet, ale Miley wydała taki album, który nazywa się Bass Persuades i na singlu promującym ten album, który też nazywa się Bass Persuades, Miley śpiewa, że dzieci dzisiaj, czy tam młodzi dzisiaj nie chcą tańczyć. I recenzja Pitchforka miała taki lead, że Miley Cyrus na początku albumu narzeka, że dzieci nie mają do czego tańczyć, po czym kontynuuje album, nie dając im absolutnie nic, do czego mogliby tańczyć. No i to nie jest moja opinia na temat albumu Miley, ja go nie słuchałam, raczej mnie to nie interesuje. Natomiast Tinasze daje nam powody, żeby tańczyć, bardzo, bardzo mocne, nawet jeżeli mielibyśmy tańczyć 2 minuty 19 sekund, to ja chcę tańczyć i prawdopodobnie będę tutaj bujać głową i kończynami moimi w studiu kampusowym. Nobody Wanna Dance Anymore. Tinasze, zapraszam.

Nobody Wanna Dance Anymore, Tinashe. Pięknie, pięknie. Dziękujemy. Zbliżamy się nieuchronnie do końca tej audycji. Ja wam bardzo, bardzo dziękuję za wysłuchanie ze mną, pobawienie się dzisiaj ze mną do tej selekcji mojej dzisiejszej. Mam nadzieję, że wam się podobało, że odkryliście coś nowego albo posłuchaliście znane i lubiane rzeczy. Chciałam was pożegnać czymś wyjątkowym, numerem Expo 2000. To jest remix utworów Michała Urbaniaka. To są dwa utwory połączone, w sensie to jest remix. I na warsztat tego remixu Expo 2000 wziął dwa utwory, Atma i Atma Tomorrow. Tak, z tego co rozumiem. I Atma 2000 jest hołdem dla Michała Urbaniaka, z którym Expo się znał i którego Expo uwielbiał. Ten remix został rozpoczęty jeszcze za życia Michała. Trudno było Expo do niego wrócić i powrócił do niego w końcu. Z szacunku do Michała, jak sam pisze. Więc zapraszam do odsłuchu Atma 2000. Ja wam bardzo, bardzo dziękuję za dzisiaj. Mówiła dla was Zuzia Susk, jak kto woli. To jest Radio Campus i audycja Efemerydy. Mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień w czwartek o godzinie 10:00 i zapraszam was jeszcze raz na koncert Płatka, na którym się pojawia we wtorek w Chmurach. Bilety za piątala, no czyli prawie za darmo. Do usłyszenia i miłego dnia. I również weekendu, bo się zbliża. Pa, pa.

1 października i rozpoczyna się nie tylko audycja Kampus Główny, ale również rok akademicki na Uniwersytecie Warszawskim. Z tej okazji jesteśmy na Kampusie Głównym UW, gdzie za chwilę oficjalna inauguracja tegoż. Bartosz Pergu z tej strony, ze mną Tomek Paziewski. Zapraszamy na wydanie specjalne audycji Kampus Główny.

0: Kampus Główny.
1: Ze mną już Lilianna Nalewajska z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Rozmawiamy o bibliotece, o tej bardzo ważnej części uniwersytetu albo części miasta, no bo przecież Biblioteka Uniwersytecka, celowo nie Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, miała od samego początku wyglądać poza samo UW, chociaż w ostatnich latach chyba

0: Wiśla i mam nadzieję, że również serce uczelni, no bo jednak Biblioteka Uniwersytecka, ta największa biblioteka w Warszawie dla studentów, przyciąga rzesze uczących się osób nie tylko z Uniwersytetu Warszawskiego, ale z wielu innych uczelni i my tutaj staramy się też wspierać wszystkich korzystających z naszych zasobów, z naszych usług, więc staramy się, żeby to serce cały czas biło i biło coraz mocniej.
1: Czy faktycznie bije przez cały rok? Czy studenci zaglądają do biblioteki wyłącznie w tych dwóch okresach sesji, ewentualnie trzech, licząc sesję poprawkową?
0: Serce bije cały rok, bije w różnym rytmie, tak bym to pookreśliła. No bo wiadomo, że trochę też to zależy od tego rytmu życia akademickiego, kiedy no właśnie teraz oczekujemy nowych grup studentów, nowych grup użytkowników, no bo to nie tylko studenci, jesteśmy biblioteką publiczną tak naprawdę i każdy może korzystać z naszych zbiorów. Więc to życie toczy się w różnym rytmie. Teraz wakacje, no to wiadomo, było troszeczkę spokojniej, ale dzięki temu mamy czas na różnego rodzaju przygotowania, inne prace, których no, może nie widać tak na pierwszy rzut oka od razu, ale jest to praca ciągła. No a no właśnie im bliżej egzaminów, no to będzie widać coraz więcej użytkowników, także studenci, którzy po raz pierwszy przekroczą nasz próg i zaczną przychodzić tak regularnie, miejmy nadzieję, do biblioteki, będą mogli obserwować, jak to się zmienia, czyli no właśnie teraz na pewno będzie już więcej osób niż we wrześniu, no a w listopadzie więcej niż w październiku, a nie mówiąc o tym, co będzie się działo właśnie przed sesją egzaminacyjną, czyli no tak w początkach stycznia, to już pewnie ten ruch będzie wzmożony. No i tutaj mogę zdradzić, chociaż to nie jest duża tajemnica, bo wszystkie informacje podajemy z wyprzedzeniem na naszej stronie internetowej, że no właśnie przed sesją egzaminacyjną, jak to się dzieje od kilku lat, biblioteka będzie otwarta 24 godziny na dobę.
1: Akcja Buf dla Słów już faktycznie zupełna tradycja. Pamiętam, że z moich czasów studenckich ona już trwała, to już nie było aż tak znowu niedawno temu. Czy faktycznie w tych nocnych godzinach, w czasie sesji, biblioteka cały czas przeżywa oblężenie?
0: Tak, szczególnie widzimy to właśnie przed sesją, przed samymi egzaminami. To jest ten czas, kiedy studenci się przygotowują, uczą bardzo intensywnie i wtedy widzimy rzeczywiście bardzo dużo osób korzystających z miejsca po prostu w bibliotece, więc bywa po 800, 900 i więcej osób jednocześnie na terenie biblioteki. To też te godziny nocne, no to też oczywiście zależy na ile kto ma sił pewnie, ale tak największy ten ruch to właśnie godziny popołudniowe, wieczorne i tak gdzieś do godziny, nie wiem, pierwszej, drugiej z tego, co tak obserwujemy. No później już siły trochę no, odmawiają posłuszeństwa pewnie i trochę osób jednak opuszcza bibliotekę. No niemniej ten okres przedsesyjny to właśnie jest bardzo wzmożony ruch i intensywnie wtedy to serce bije. Tak?
1: O Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie opowiada jej przedstawicielka, czyli Liliana Nalewajska. Do rozmowy jeszcze wrócimy za chwilę.

0: Ze mną cały czas Lilianna Nalewajska z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Wracamy do rozmowy o buwie właśnie. Buw to oczywiście książki. Przede wszystkim te, które można wypożyczyć, te, które można przeczytać na miejscu, te, z których studentki i studenci cały czas korzystają, żeby swoją wiedzę poszerzać, ale książki to nie wszystko, bo buw stara się do studentów i doktorantów wychodzić również na inne sposoby.
1: Tak, no teraz oczywiście podstawą są zasoby elektroniczne. Tutaj Uniwersytet Warszawski zapewnia studentom, doktorantom, pracownikom naukowym bardzo szeroki zasób tych elektronicznych źródeł wiedzy, informacji naukowych, więc zachęcamy do korzystania z naszych zasobów online. Również...
0: Dopowiem, że to nie tylko są zeskanowane książki czy czasopisma elektroniczne, ale również znane i lubiane lub nielubiane codzienniki, gazety, które w wydaniu elektronicznym przez stronę BUW-u studenci również mogą czytać.
1: Tak, staram się zapewnić różnorodność i to właśnie to, że wykupujemy subskrypcję na dostęp do codziennych i prasy, ale też właśnie tych zasobów o charakterze naukowym, ale też sami digitalizujemy, czyli skanujemy właśnie zbiory, generalnie nasze zbiory specjalne, czyli obiekty, które no właśnie mają wielenaście czy kilkaset lat nawet. To są nasze zbiory specjalne, które również udostępniamy szerokim gronom odbiorców w ten sposób, bo inaczej no, oryginał nie byłby dostępny dla wielu ludzi. I nasze zbiory specjalne właśnie to są takie gabinety, które gromadzą, czy to rękopisy, czy stare druki, czy zbiory muzyczne. No, są to bardzo różne ciekawe obiekty. No i nasz taki zupełny wyjątkowy zbiór w zasadzie o charakterze, no można powiedzieć, bardziej muzealnym niż bibliotecznym. To jest nasz oczywiście gabinet Rycin, więc jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji zapoznać się ze zbiorami, no to czasami jest też taka możliwość, kiedy na wystawach w różnych muzeach są te obiekty udostępniane, właśnie wypożyczane z naszych zbiorów.
0: Bardzo serdecznie polecam. Ja w gabinecie Rycin byłem raz, jak studiowałem historię sztuki. Pamiętam, że to było rzeczywiście przeżycie. Okazuje się, że na pięterku w jednej z niepozornych sali za drzwiami kryją się no faktycznie takie zbiory, że wrażenie ma się, jakby się weszło do zupełnie muzealnego budynku.
1: No wystarczy wymienić nazwisko Rembrandt, tak, więc to już mówi samo za siebie. Są to obiekty bardzo wrażliwe, bardzo delikatne, więc są rzadko udostępniane, no ale w naszych zbiorach, w ogóle nasz gabinet Rycin jest no, wyjątkowy, jeden z najstarszych w Europie, także chronimy jak możemy, no a z drugiej strony no właśnie warto udostępniać, żeby jednak osoby, które no nie miałyby możliwości przyjechania do biblioteki, a zresztą też nie wszystko jest udostępniane szerokim rzeszom publiczności, tak, w bibliotece, no to właśnie dzięki bibliotece cyfrowej naszej, która nazywa się CRISPA, ciekawa nazwa, to właśnie jest możliwe.
0: BUW to również miejsce turystyczne, czy wycieczki przechodzące i kierujące się głównie do ogrodów na dachu biblioteki nie przeszkadzają uczącym się?
1: Zazwyczaj nie. Tych turystów rzeczywiście mamy bardzo wielu, indywidualnych, krajowych, zagranicznych, są to wycieczki grupowe, najprzeróżniejsze konfiguracje, ale generalnie no, ogród żyje jakby swoim życiem. Zdarza się oczywiście, że jakaś grupa dzieciaków zacznie nam pukać w kopułę, która jest nad naszym świetlikiem, chociaż no, prosimy, żeby tego nie robić, no ale cóż, czasami się zdarza. No ale tak jak mówię, ogród żyje własnym życiem, ogród jest dostępny dla wszystkich. Teraz jeszcze właśnie piękna pogoda, więc sprzyja odwiedzinom. No a trzeba pamiętać, że ogród na dachu, no właśnie od 1 listopada do końca marca, no jest zamykany na czas zimy, więc wtedy będzie niedostępny tylko ta część dolna ogrodu.
0: Zachęcamy do odwiedzenia ogrodu na dachu, póki otwarte, a w całym roku zachęcamy do odwiedzania Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Zachęcamy studentów, doktorantów, ale również wszystkich mieszkańców Warszawy, bo łatwo tam znaleźć coś dla siebie. O bibliotece opowiadała Lilianna Nalewajska z BUW. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Kampus główny.

0: nami już kolejna gościni, czyli Justyna Jaworska, przewodnicząca samorządu doktorantów UW. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Reprezentujesz samorząd za chwilę na inauguracji, ale tutaj dla wszystkich, bo samorząd właśnie dla wszystkich związanych z uniwersytetem może być. Przyjmujemy, już przyjęliśmy, a dzisiaj witamy nowych studentów i studentki na UW. Te osoby mogą się zaangażować w samorząd, a wy do tego serdecznie zapraszacie, nie tylko słowem.
1: Tak, zdecydowanie gorąco zapraszamy do dołączenia do samorządu doktorantów. Jest to okazja do tego, żeby pokazać światu swoje talenty, nie tylko te badawcze, ale również organizacyjne. Można również pokazać, że potrafi się organizować eventy, że potrafi się być doskonałym informatykiem, na przykład przy okazji wyborów, które już nadchodzą niebawem, za pół roku będą w samorządzie, a na uniwersytecie już za 2 lata. Samorząd doktorantów myślę, że jest okazją do tego, żeby otworzyć sobie liczne drzwi na uniwersytecie i zobaczyć, jak to wszystko u nas funkcjonuje od kuchni. Możecie tutaj rozwinąć swoje kompetencje dotyczące dydaktyki, na przykład dzięki zaangażowaniu w Komisję Senacką do Spraw Jakości Kształcenia, czy podzespoły rektorskie, które się tym zajmują.
0: Zwłaszcza, że w kwestii doktoranckiej wszystko się dynamicznie zmienia. Szkoły doktorskie nie są wcale takie stare. Cały czas jeszcze na UW są osoby, które kształcą się na doktoracie w tym starym trybie, chociaż to już są przedłużane doktoraty. Cały czas wprowadzane są zmiany, nowe regulaminy weszły właśnie dzisiaj w życie. Samorząd ma w tych zmianach głos.
1: Tak, mieliśmy rzeczywiście głos w zmianach regulaminów, jesteśmy poniekąd ich współtwórcami, ponieważ to jest tak, że aby stworzyć taki regulamin, samorząd musi usiąść do stołu z panem rektorem i z dyrektorami szkół i myślę, że jeżeli ktoś ma zacięcie prawne, to zdecydowanie spełni się właśnie kompetencyjnie w samorządzie doktorantów i nabierze dużo, dużo doświadczenia.
0: Ale samorząd jest nie tylko dla prawników, ty prawniczką nie jesteś, jesteś ze Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, historyczką.
1: Jestem tak naprawdę historyczką kultury, historyczką języka. To jest bardzo złożone, bo interdyscyplinarność tak tutaj mną włada. Tak, jako humanistka również mogę się spełniać. Na przykład dzisiaj pokażę Państwu, jak można się rozwinąć pięknie i wyjść na inaugurację po 7 latach swojej przygody na Uniwersytecie Warszawskim i wygłosić, mam nadzieję, erudycyjną przemowę. Zobaczymy, niespodzianka.
0: Wspomniałaś o wyborach, o nich pogadamy za chwilę, ale powiedz jeszcze trochę o spotkaniach, które samorząd będzie organizować w zbliżających się miesiącach.
1: No to zacznijmy może od tego, co będzie dzisiaj. Dzisiaj spotykamy się na inauguracji o godzinie 14, a później wybieramy się na doktorancką integrację, abyście mogli po prostu poznać siebie nawzajem jako doktoranci, żebyście mogli poznać nas jako samorząd. Za to już od 5 października ruszamy z kolejną silną dawką integracji. 5 października wieczorem po inauguracji szkół doktorskich spotykamy się w grupie 100 osób w lokalu Lemon, żeby przeprowadzić quiz o Uniwersytecie Warszawskim. A 6 października będą integracje wewnątrz szkół doktorskich, także też do tego zachęcamy, żebyście poznali po prostu kolegów ze swojej dziedziny i pokrewnych dyscyplin.
0: Do rozmowy z Justyną Jaworską, czyli przewodniczącą samorządu doktorantów UW, wracamy jeszcze za chwilę.

0: Kolsz z numerem Grey, 40 po 11 w kampusie. Ze mną cały czas jest Justyna Jaworska, przewodnicząca samorządu doktorandów UW, ale również senatorka Uniwersytetu Warszawskiego, bo no właśnie, na uniwersytecie jest demokracja. Są również senatorki i senatorowie. Co to znaczy być senatorką UW?
1: To znaczy reprezentować interes doktorantów wobec Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. W praktyce mniej więcej wiąże się to z tym, że spotykamy się średnio raz w miesiącu i odsłuchujemy sprawozdania z działalności rektora i kolegium rektorskiego. Jeżeli w danym miesiącu są na przykład ważne wydarzenia dotyczące finansów, no to również możemy usłyszeć kanclerza. Wszystko jest tutaj dostosowane do bieżących okoliczności i wydarzeń na uniwersytecie. Oprócz tego zajmujemy się tam głosowaniem najważniejszych rzeczy, aktów prawnych, które obowiązują na uniwersytecie i składów wszelkich organów kolegialnych. Na przykład przegłosowaliśmy tam regulaminy szkół doktorskich, które wchodzą dzisiaj w życie na Uniwersytecie Warszawskim. Przegłosowaliśmy je w kwietniu, po miesiącach negocjacji, było gorąco. I właśnie dzisiaj będziemy od dzisiaj mogli podziwiać tego efekty w naszym życiu.
0: To jest chyba trochę nieoczywiste, że uniwersytet jest jednostką demokratyczną, że odbywają się tutaj regularnie wybory. Jak ta struktura wygląda? No bo koniec końców przecież nawet rektor jest wybierany, no właśnie, w wyborach, w których reprezentowani są i studenci, i doktoranci, i pracownicy.
1: W dużym uproszczeniu powiedziałabym, że demokracja na uniwersytecie od strony strukturalnej troszeczkę przypomina to, jak to funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, na przykład pana rektora wybierają elektorzy, którzy są wyłaniani z różnych gremiów. Wydziały delegują swoich elektorów. Dodatkowo właśnie samorząd studentów czy doktorantów również deleguje swoich. I wreszcie ci elektorzy są podzieleni na grupy, no bo są elektorzy, którzy będą wybierać nam rektora, ale są też elektorzy, którzy będą wybierać nam dziekanów. Więc ten system jest bardzo złożony i wydaje się bardzo skomplikowany i rzeczywiście może tak jest. Ale jak się okazuje, działa to u nas od wielu lat i się sprawdza. Więc mamy taką demokrację reprezentacyjną, czyli to nie jest tak, że wszyscy idziemy do urn, kiedy przychodzi ten okres wyborów rektorskich, który będzie za 2 lata, tylko jest tak, że wybieramy swoich reprezentantów większością głosów i to oni w naszym imieniu podejmują decyzję, na kogo oddadzą głos.
0: To za 2 lata wcześniej, jak mówiłaś, za pół roku, wybory na tym niższym szczeblu, czyli samorządowym, tutaj już zagłosować może każdy student lub każdy doktorant na kogoś, prawda?
1: To wygląda tak, że też mamy demokrację reprezentacyjną, jeżeli chodzi o samorząd, no bo tutaj czerpiemy tak naprawdę z niedoścignionego wzoru Uniwersytetu Warszawskiego jako duże jednostki w tych naszych mniejszych jednostkach i najpierw jest tak na przykład w samorządzie doktorantów, że zgłaszamy swoje kandydatury do rad szkół i wszyscy doktoranci danej szkoły nas wybierają do rad szkół i z tych rad szkół jesteśmy delegowani do Rady Centralnej Samorządu Doktorantów, która to rada wybiera nam przewodniczącego. Na przewodniczącego może się zgłosić absolutnie każdy doktorant i nie trzeba być wcześniej w żadnym organie, po prostu można przyjść, złożyć swój program, przedstawić swój zarząd i wziąć udział w wyborach.
0: Brzmi jak dużo roboty, po co ci to wszystko?
1: No cóż, to nie była moja decyzja. To była decyzja doktorantów. Doktoranci sami chcieli, żebym piastowała tę funkcję. Jak informuję o wszelkich zmianach w mojej karierze naszych doktorantów, to są bardzo rozczarowani, że na przykład, no nie wiem, nie planuję drugiej kadencji i chcieliby mnie jeszcze tutaj zatrzymać. No ale rzeczywiście tutaj jest taka ilość pracy, którą myślę, że też sama sobie nakładam, ponieważ chcę zrobić jak najwięcej i wycisnąć z tego roku wszystko, która sprawia, że troszeczkę za mało czuję, że poświęcam teraz czasu na moją pracę badawczą, dlatego chciałabym się na tym skoncentrować. Niemniej jednak, jak się nie jest przewodniczącym, można pięknie samorząd skomponować ze swoją pracą badawczą.
0: pracy jest dużo do zrobienia, a ręce zawsze się przydadzą, więc jeżeli i wy chcecie się zaangażować jako doktoranci, czy na tym innym szczeblu jako studentki, studenci, no to możecie w wyborach, które będą za pół roku, a już wcześniej możecie po prostu wstąpić do samorządu, czy ten samorząd po prostu poznać. Dzisiaj spotkanie, o której przypomnisz?
1: Dzisiaj po inauguracji się gromadzimy w samorządówce przy Krakowskiej Przedmieście 24. Jest to wspólny budynek studentów i doktorantów. Tam dostaniecie swoje gadżety z okazji inauguracji roku, a później idziemy na piwo.
0: Integracja. Justyna Jaworska, przewodnicząca samorządu doktorantów UW, była z nami. Wielkie dzięki.
1: Dziękuję. Kampus Główny.

0: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
1: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
2: Reklama.

specjalnego wydania audycji Campus Główny. Dzisiaj na żywo sprzed Auditorium Maximum na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego. Tutaj już o 14:00 oficjalna inauguracja roku akademickiego. Jeżeli Was ciekawi, to od tej 14:00 będziecie mogli oglądać przemówienia i elegancko ubrany skład rektorski na YouTubie. A tymczasem zapraszam do rozmów z moimi gośćmi. Kolejna już za moment. Wcześniej kawałek, który się zaczyna, czyli Oflen i Ashiko.

0: Kampus Główny.
1: Ze mną prorektor UW do spraw studenckich i jakości kształcenia, profesor Maciej Raś. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Inauguracja roku akademickiego, pan jeszcze w wydaniu oczywiście golowym, ale jeszcze bez, prawda, tego szczególnie golowego inauguracyjnego ubioru. Natomiast spotykamy się w dniu inauguracji, żeby porozmawiać o tym, jak UW otwiera się dla studentek i studentów w kolejnym roku. To kolejny rok rekordowy, jeżeli chodzi o nowe osoby, które zechciały studiować na UW.
2: Tak. Obecny rok oraz kolejny rok będą latami rekordowymi ze względu na to, że ileś lat temu 6-7-latki poszły razem do szkół. W tym roku w systemie internetowej rekrutacji kandydatów zarejestrowaliśmy ponad 85 tysięcy opłaconych rejestracji dokonanych przez blisko 43 tysiące kandydatów. Dla porównania, w ubiegłorocznej rekrutacji było to mniej niż 70 tysięcy opłaconych rejestracji.
1: Oczywiście można się rejestrować na kilka kierunków, ale te 43 tysiące osób, które...
2: Rekordzista na 17 się zarejestrował, ale wiele osób zarejestrowało się tylko na jeden kierunek na Uniwersytecie Warszawskim.
1: Ile osób na UW będzie w tym roku studiować?
2: Och, to będę mógł o tym powiedzieć w październiku, w momencie, kiedy zakończy się proces rekrutacji, ponieważ trwa przyjmowanie dokumentów. No dopiero tak. kiedy złożą dokumenty, będą immatrykulowani, a gdzie niegdzie trwają jeszcze kolejne tury rekrutacji.
1: Ale powiedzmy sobie, że mówimy o instytucji ogromnej.
2: Tak, będzie licząc łącznie z osobami, które się doktoryzują, słuchaczami studiów podyplomowych, to jest ponad 40 tysięcy osób podejmujących naukę, niektóre na więcej niż jednym kierunku studiów.
1: Uniwersytet się rozwija, o nowych kierunkach powiemy chwilę później, ale uniwersytet rozwija się też przestrzennie. Jesteśmy teraz na kampusie głównym, w tym uniwersyteckim sercu, ale to też kampus Ochota, ścisły z centrum sportowym, to też rozwijający się kampus Powiśle, no i te jednostki rozrzucone w zasadzie po całym mieście.
2: Tak, proszę zwrócić uwagę, że dysponujemy trzema kampusami, bo do kampusu centralnego, czy wolę tę nazwę nadwiśleńskiego, żeby nie wskazywać, który jest ważniejszy, który mniej ważny, a który już tak naprawdę rozciąga się od terenów położonych na Skarpie, w najwyższym punkcie Skarpie Warszawskim, aż ku rzece, ku Wiśle. Tam też się uniwersytet, w tym kierunku uniwersytet się rozwija. Obok kampusu ochocieńskiego mamy również kampus na Służewcu. Budynek Wydziału Zarządzania, ale także budynki dwóch domów studenckich, DS5 i DS7 oraz mniejsze jednostki.
1: Tam też chyba się w piłkę gra, prawda? Jeżeli chodzi o WF-y.
2: Tak.
1: Tak coś kojarzę. Jak wyglądają te prace? Jakich nowych budynków można się spodziewać w najbliższych latach? Bo nie pytam tylko o ten rok, jeżeli chodzi o UW.
2: Przypomnę, iż oddaliśmy do użytku budynek Wydziału Psychologii na kampusie Ochota, który uzyskuje kolejne laury architektoniczne bądź laury, powiązane z tym laury dostępności, bardzo nowoczesny, otwarty, niezwykle funkcjonalny, co podkreślamy nie tylko my, ale co podkreślają recenzenci w swoich opiniach na temat tego budynku. To również budynek położony najbliżej Wisły i blisko mostu. Budynek, który będzie ponownie wróci tam główna siedziba Wydziału Dziennikarstwa i Informacji i Bibliologii.
1: Razem z Radiem Campus?
2: Razem z Radiem Campus, oczywiście. Oraz Wydziałem Nauk Ekonomicznych. Remontujemy połowę KICA, czyli połowę DS3. Pod koniec tego roku akademickiego ma być już oddany do użytku, czyli około 300 miejsc w nowym standardzie w stosunku do tego, co tam mogliśmy, co tam było przed remontem, oraz większa część DS5 na Służewcu również idzie do remontu.
1: W tych wszystkich budynkach, do tych wszystkich budynków wracają z dzisiejszym dniem, a w zasadzie to z jutrzejszym, studentki i studenci. Powiedzmy jeszcze o szczególnej grupie studentów zagranicznych, którzy w tym roku zaczną kształcenie na UW.
2: Tak. Również będzie to kilka tysięcy osób. Osób, które rozpoczynają studia na studiach licencjackich, magisterskich, także w szkołach doktorskich. Wyjątkową kategorią są uczestnicy kursu przygotowawczego, takiej zerówki nazwanego u nas Foundation Year. W tym roku odnotowaliśmy rekordową liczbę zgłoszeń. To 240 zgłoszeń od 226 kandydatów, niektórzy na różne kierunki, z 54 krajów przyjęliśmy 60 spośród nich oraz, to też warto powiedzieć, w ramach programu Pathway to UW, 12 uchodźców z Palestyny. Jest to druga edycja naszego wsparcia, takiego programu pomocowego dla osób, które, Palestyńczyków, którzy pochodzą ze Strefy Gazy, z zachodniego brzegu Jordanu, bądź z obozów dla uchodźców ulokowanych w Jordanii czy w Egipcie, którym umożliwiamy, których wspieramy po to, by podjęły studia na Uniwersytecie Warszawskim.
1: W ramach 10 roku tego projektu zerówki dla studentów z zagranicy, czyli Foundation Year. O nim opowiada profesor Maciej Raś, czyli prorektor do spraw studenckich i jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim. Mówiliśmy o ludziach, za chwilę trochę o kierunkach. Zostańcie z nami.

0: Powiedzieliśmy o prawie 43 tysiącach osób, które zaaplikowały w rekrutacji, które chcą zacząć studia na Uniwersytecie Warszawskim. Na jakich kierunkach chcą zacząć? Kierunków jest oczywiście mnóstwo, ale powiedzmy o tych najpopularniejszych i liczbowo, i tych najbardziej konkurencyjnych.
1: Panie redaktorze, drodzy słuchacze, w zasadzie jak co roku, możemy powiedzieć, pewna tradycja się utrwala. Otóż największym zainteresowaniem według liczby opłaconych rejestracji cieszyły się studia pierwszego stopnia stacjonarne na kierunku. To jest, kierunki są połączone, one dopiero po drugim roku się rozdzielają. Ekonomię, finanse i rachunkowość, ekonometria i data science. Także to na Wydziale Nauk Ekonomicznych.
0: Studentów serdecznie pozdrawiam, prowadzę dla nich zajęcia już za tydzień.
1: Serdecznie pozdrawiamy wszystkich. Także na Wydziale Zarządzania zarządzanie licencjackie, stacjonarne oraz psychologia stacjonarne, jednolite magisterskie. To te studia najbardziej powszechne.
0: Ale niekoniecznie najbardziej konkurencyjne.
1: Konkurencyjne, jeśli chodzi o ale i tak konkurencja była bardzo duża. Natomiast najpopularniejsze kierunki według liczby kandydatów na miejsce to kierunek lekarski. Blisko 33 osoby na miejsce. To na Wydziale Medycznym. Business and Management stacjonarne, licencjackie ponad 26 osób na miejsce. Oraz kultury Azji i Afryki, japonistyka, licencjat stacjonarny, prawie 20 osób na miejsce.
0: No to ciekawe, trochę z innej beczki niż te pozostałe oblegane kierunki.
1: Troszeczkę tak, ale w całej Polsce kierunki lekarskie czy japonistyka cieszą się ogromną popularnością.
0: Cóż, więc zobaczymy.
1: Tym
0: bardziej gratulujemy tym, którzy się na te miejsca dostali.
1: Którzy się na te miejsca dostali, tak.
0: Mówiliśmy o tych najbardziej obleganych kierunkach. Są to kierunki dobrze znane. Medycyna czy

0: czy ekonomia, ale są też na UW każdego roku otwierane nowe kierunki. W jakich działach będą się kształcić studenci po raz pierwszy w tym roku?
1: Otóż zaproponowaliśmy kilka nowych kierunków studiów i większość z nich w tym roku uruchamiamy. Na przykład zarządzanie ludźmi z wykorzystaniem AI, sztucznej inteligencji, są to studia magisterskie organizowane przez Wydział Zarządzania, czy studia organizowane przez Wydział Dziennikarstwa i Informacji Bibliologii, także magisterskie, nowe technologie w instytucjach kultury, czy na przykład studia organizowane przez Wydział Pedagogiczny, Andragogika, Poradnictwo Kariery i Zarządzanie Procesem Uczenia się, także studia magisterskie, a jeśli chodzi o studia licencjackie na tym wydziale, to na przykład Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza i Szkolna. Dodam jeszcze, iż w tym roku po raz pierwszy możemy pochwalić się sukcesem, jakim było zdobycie grantu Joint Master Erasmus Mundus, czyli krótko mówiąc, zdobyliśmy grant Komisji Europejskiej na organizację nowego kierunku studiów QBIT, w skrócie Quantitative Biodiversity. Administrować tym kierunkiem będzie Wydział Biologii. A dlaczego po raz pierwszy? Nie są to pierwsze studia wspólne w ramach Joint Masters Erasmus Mundus, natomiast są to pierwsze studia tego rodzaju, w którym Uniwersytet Warszawski będzie liderem konsorcjum złożonego z kilku uniwersytetów, w większości z naszych partnerów w sojuszu 4EU+.
0: Uniwersytet Warszawski nie tylko podtrzymuje wysoki poziom kształcenia, to pokazała ewaluacja w tych tradycyjnych kierunkach, ale również zmienia się, żeby gonić rzeczywistość albo nawet ją kształtować. O nowych kierunkach i kierunkach, w których UW zmierza, mówił prelektor.
1: To dodajmy jeszcze tylko, proszę że bardzo. W tym roku po raz, w zasadzie już w poprzednim roku akademickim, ale tego lata wydaliśmy pierwsze cyfrowe mikro poświadczenia. Jest to nowa forma certyfikacji osiąganych przez studentów czy kursantów efektów, czy uczestników studiów podyplomowych, efektów uczenia się i pod tym względem śmiało mogę powiedzieć, że jesteśmy liderem w Polsce.
0: Lider w Polsce, Uniwersytet Warszawski, jego prorektor UW do spraw studenckich i jakości kształcenia, czyli profesor Maciej Raś był z nami. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Vivat Academia.

0: cream and cream and cream and cream and cream and steroids.
1: Get Down Services i kawałek Lentils, 25 po 12 w kampusie, cały czas specjalne wydanie audycji Kampus Główny, Bartosz Perguł i Tomek Paziewski prosto z Kampusu Głównego UWS przed budynku Auditorium Maximum. Co tam będzie się działo? Zobaczycie na YouTubie już od 14, a co dzieje się u nas? Zostańcie z nami, to zobaczycie, bo jeszcze goście dzisiaj będą.

0: Kampus Główny.
1: Ze mną już kierowniczka Centrum Pomocy Psychologicznej UW, czyli Katarzyna Stankiewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Rozmawiamy o studentach i studentkach, którzy dzisiaj rozpoczynają rok akademicki na UW. To czas, zwłaszcza dla tych pierwszorocznych, emocjonujący, ale też czas bardzo dużej życiowej zmiany. Także związanej z nie tylko nauką, wiedzą, ale również relacjami. Jak budować zdrowe relacje na początku studiów, kiedy wszyscy dookoła są nowymi osobami?
2: Myślę, że dla każdego trochę inaczej, ale myślę, że jest kilka takich zasad pewnie, które mogą to ułatwiać. Po pierwsze, na początku studiów każdy student, czy większość studentów jest w tej samej sytuacji życiowej, czyli tutaj nikogo nie zna, nie ma jeszcze takich stałych grup, nie ma paczek, w związku z tym te pierwsze dni są takimi dniami, kiedy warto być na uniwersytecie. Czyli to są takie dni, kiedy te relacje się zaczynają budować i wtedy warto być na ćwiczeniach, być na zajęciach, być w małych grupach,
1: rozglądać. Łatwiej kogoś poznać pod salą niż, prawda, już zwłaszcza na jakimś Zoomie czy coś, no ale łatwiej kogoś poznać się pod salą, przed salą, dopytując się notatki w tych wszystkich okolicznych, otaczających sam wykład czy ćwiczenia, zajęcia, sytuacjach niż na samym wykładzie.
2: Tak myślę i myślę sobie, że w tych małych grupach w ogóle jest łatwiej. Myślę sobie, że to, co można też zrobić, to szukać wspólnych aktywności, czyli zapisać się, nie wiem, do AZS-u, zapisać się do chóru uniwersyteckiego, brać udział w różnego rodzaju projektach. To są zawsze takie działania, które budują rozmowy, no bo mamy wspólny cel, no to wtedy rozmawiać jest prościej. Więc to są takie zasady, myślę, które są ważne. Ja akurat też uważam, że ponieważ dużo relacji jednak zaczyna się online, to myślę, że te online są bardzo też pożyteczne do zaczynania relacji. Myślę, że później warto już przejść na offline, czyli zacząć się spotykać na żywo. I myślę sobie, że rozpoczynanie relacji online też jest dobrym takim sposobem. Ja myślę, że też sporo studentów stawia sobie takie wysoko poprzeczkę w tych relacjach. I ja byłabym za tym...
1: Myśli, że teraz pozna najlepszych przyjaciół z całego życia, miłość swojego życia na pierwszych ćwiczeniach. Wszystkich znajomych wymieni, to jest nowe życie.
2: Dokładnie. No, niestety relacje tak się nie układają. Z jednej rozmowy często nie ma relacji, w związku z tym trzeba je pielęgnować, trzeba zachęcać do tego, żeby one się jakoś układały, żeby były intensywniejsze. Myślę sobie, że nie stawiajmy sobie takiego oczekiwania, że od razu w pierwszym tygodniu będziemy mieć swoją paczkę i że to będzie paczka nasza do końca studiów, do końca życia. Na to potrzeba na pewno czasu i takiej naszej też cierpliwości w dążeniu do tego, żeby te relacje mieć.
1: Osobnym wyzwaniem dla tych osób studiujących, które przyjeżdżają do Warszawy na uniwersytet z innych miast czy miejscowości, jest podtrzymanie relacji, które zostały gdzieś w innym mieście, gdzieś w rodzinnej właśnie miejscowości tych licealnych, ale też tych okołolicealnych, sąsiedzkich. Jak o te relacje dbać, kiedy się przeprowadza i zaczyna się wszystko nowe w Warszawie?
2: No, myślę sobie, że to jest trudne zadanie, na pewno. Można dbać o to w taki sposób, że jeździ się do domu. I część studentów tak robi. No, ale to też czasami powoduje, że jeżeli każdy weekend spędzam w domu, no to tutaj w Warszawie tych relacji mam znacznie mniej. No, bo całą moją energię towarzyską wkładam tam.
1: Bo znajomi z roku idą na planszówki, a ja jestem w Giżycku, tak?
2: No, na przykład, tak. I że ja myślę sobie, że to jest taki zawsze ryzykowny pomysł, no bo wtedy przynajmniej jedną nogą, a czasami dwiema nogami jesteśmy tam w relacjach. Więc myślę sobie, że to jest tak, że te relacje i tak czy siak się rozluźniają, zostaną te najbardziej trwałe, te, które są dla nas najważniejsze. No i o to należy dbać wtedy, kiedy się jest w domu. Myślę sobie, że można też do siebie dzwonić. Jest w tej chwili wiele różnych sposobów na to, żeby łączyć się online. Część osób też, która przyjeżdża, my też zachęcamy w Centrum Pomocy Psychologicznej, żeby adoptować się w taki sposób, że jeżeli na przykład uprawiało się jakiś sport w domu rodzinnym, to żeby znaleźć tutaj też takie miejsce. Jeżeli wspinało się na ścianach wspinaczkowych, to może warto w Warszawie też poszukać takiej ścianki wspinaczkowej. Jak jeździło się konno, no to warto tutaj też to robić. Więc myślę sobie, że to są też takie rzeczy, które będę mógł robić i w domu, ale będę miał też już tutaj grupę znajomych, nowych osób, z którymi też to będę mógł robić.
1: Żeby swoje licealne zainteresowania rozwijać, a nie zostawiać się w rodzinnej miejscowości. O relacjach i budowaniu ich na pierwszych latach studiów opowiada Katarzyna Stankiewicz, czyli kierowniczka Centrum Pomocy Psychologicznej UW. O tym, co jeszcze Centrum Pomocy Psychologicznej oferuje studentkom i studentom, porozmawiamy za chwilę. You looked into the sounds. One away 0.9.

0: find something to live for and get lost all in it. Do you think live for or love?
1: Rozmawialiśmy o budowaniu relacji na pierwszych latach studiów z Katarzyną Stankiewicz, kierowniczką Centrum Pomocy Psychologicznej UW. Mówiliśmy o tym idealnym wariancie, natomiast często w życiu studenckim, i nie tylko, ale tutaj w życiu studenckim, pojawiają się momenty kryzysowe. W ich trakcie można zwrócić się do CPP. Gama pomocy jest bardzo szeroka. Pierwszym krokiem są telefon zaufania i czat zaufania, prowadzone wspólnie z samorządem UW. Kiedy warto zwrócić się do CPP i co się wtedy otrzyma z drugiej strony?
2: Przede wszystkim trzeba, ja uważam, że trzeba zwrócić się dość szybko. To jest podstawa taka w zaburzeniach zdrowia psychicznego, czy w kryzysach zdrowia psychicznego, jednak ważny jest czas. I myślę sobie, że im szybciej ktoś do nas przyjdzie, tym ma większą szansę na to, że uda się szybko ten kryzys odwrócić. Do CPP zgłaszają się osoby z różnymi trudnościami. Przede wszystkim to są trudności lękowe, tak ogólnie rzecz biorąc, czyli z lękiem uogólnionym, często po przedłużającym się stresie, na początku też związanym też z takimi adaptacyjnymi różnymi trudnościami. To jest przede wszystkim. Część osób zgłasza się z problemami w relacjach i na pewno jest to też taki czas dla młodych ludzi zawierania nowych relacji, zawierania też relacji romantycznych, rozstań z relacji romantycznych, więc bardzo dużo jest też tego typu zgłoszeń.
1: Rozmawialiśmy o wariantach, kiedy w miejscu pochodzenia jeszcze, prawda, jest partnerka czy partner, a to przecież wszystko może skomplikować.
2: Tak, tak, oczywiście. Myślę sobie, że sporo jest też osób oczywiście z obniżeniem nastawienia i ze smutkiem, czyli takimi okołodepresyjnymi stanami. No i bywają też oczywiście osoby, które są no jakoś bardziej chore, wymagają naszej większej uważności i takie osoby też do nas przychodzą.
1: Wspomniałem o telefonie zaufania i czacie zaufania. Kto jest po drugiej stronie tych dwóch instytucji?
2: No, myślę, że to bardzo ważne pytanie. No nie jest to sztuczna inteligencja, tylko tam są żywe osoby i są to psycholodzy i specjaliści zdrowia psychicznego, którzy pracują w godzinach od 18 do godziny 12 w nocy, no bo kryzysy też przychodzą często wieczorami. Mhm. W związku z tym ta inicjatywa jest dla tych osób, które już nie mogą się zgłosić do centrum, no bo centrum jest zamknięte i wtedy otwiera się telefon zaufania i czat zaufania.
1: Pierwsza rozmowa, telefon zaufania, czat zaufania, ale można też zgłosić się osobiście. CPP jest na kampusie Ochota, czy mailowo. No i co jest tą ofertą z drugiej strony? Jak CPP może pomóc?
2: Tak. Poza czatem zaufania i telefonem zaufania przede wszystkim osoby zgłaszają się do naszego punktu zgłoszeniowego. Ten punkt zgłoszeniowy działa od lat w taki sam sposób, czyli od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10 do 14. Każda osoba z ulicy może przyjść bez umawiania się. I to jest właściwie taki tryb, kiedy studenci mogą do nas przyjść. To, co ważne, trzeba po prostu być aktywnym studentem uniwersytetu i się do nas zgłosić. I czy przyjdzie 5 osób, czy przyjdzie 25 osób, to każda z tych osób tego samego dnia otrzyma pomoc. Czasami trzeba u nas chwilkę poczekać, ale nigdy nikogo nie odprawiamy, można powiedzieć, i to powoduje, że tak naprawdę jesteśmy w stanie też te kryzysy takie nagłe, które wymagają natychmiastowego zaopiekowania, wyłonić z tej grupy, która się do nas zgłasza.
1: Proponujecie też konsultacje.
2: Tak, tak. I w centrum potem można otrzymać wsparcie psychologiczne, to jest krótkoterminowe wsparcie. Prowadzimy grupy terapeutyczne. Te grupy są roczne na ogół albo półroczne, semestralne, w zależności od sposobu pracy terapeutów, którzy pracują. Oprócz tego pracuje z nami 3 lekarzy psychiatrów. W związku z tym, jeżeli ktoś potrzebuje takiego wsparcia farmakologicznego, to też jesteśmy w stanie je zorganizować.
1: Pamiętajcie, bo to jest naprawdę bardzo ważne dla studentów, ale również i doktorantów czy pracowników. Różne formy wsparcia są dostępne, a jak mówiła Katarzyna Stankiewicz, kierowniczka Centrum Pomocy Psychologicznej UW, warto się zgłaszać jak najszybciej, żeby te kryzysy się nie rozwijały, tylko mogły być jakoś zadbane i tę pomoc, żeby można było uzyskać. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.

O co chodzi z głosem Krystyny Prońko? Jutro zaczyna się tu sezon. Tutaj sezon zaczął się już dziś, bo to była audycja specjalna Kampus Główny z Kampusu Głównego z okazji inauguracji Roku Akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadziłem ją ja, Bartosz Perguł, ze mną realizator Tomek Paziewski. Wielkie dzięki, a już o 15 na naszej antenie, oczywiście normalnie o tej porze. Pa!

0: Autopromocja.
1: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm/podcasty.
2: This is your life! Right here, right now!
0: Autopromocja. Campus. 97.1 FM.

0: oszczędzania tankują więcej za mniej.
1: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
2: Reklama.
3: Kampus.

0: away from the sun.
1: Radio Campus.

0: pojawiła mi się Big Dykcja.
1: W ogóle mnie to nie obchodzi, bo powtarzam ci jeszcze raz.
0: Ale w czym jest
1: problem? Nie puszczę cię bez Gdańska.
0: Ale w czym jest problem?
1: Nie puszczę cię bez Gdańska.
0: Ale jest problem. Nie puszczę cię bez Gdańska.
1: Dalej, dalej, dalej.

0: aż to nieludzkie. Kurwet, a może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce? Mówże, starsza pani czai się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małe,
2: ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, ale bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki? Bo

Jesteśmy po 15:00, tutaj Franek Kowalewski w normalnie o tej porze. Siemano. Przygotowałem dla was jak zawsze dosyć ciekawy i bogaty repertuar. Porozmawiamy sobie dzisiaj trochę o kulturze, o sztuce, o najnowszych wydaniach muzycznych. O 15:30 mamy serwis motoryzacyjny, a o 16:00 usłyszycie moją rozmowę z jedną z inicjatorek projektu, który nazywa się Kroniki Klubowe. Zapraszam.

Nie wiem jak wy, ale ja zimą bardzo lubię słuchać jazzu. Szczególnie jak prowadzę, to bardzo mnie to relaksuje. No i będzie na to idealna okazja dla was i dla mnie, bo przeczytałem właśnie, że w grudniu będzie premiera nowego albumu jazzowego pod tytułem Generacja Jazz 2.0. Ma on zostać opublikowany przez wytwórnię You Know Me Records, która 3 lata wcześniej wydała pierwszą edycję tego albumu. I od tamtej pory, jak sami twierdzą, zauważyli, że polska scena jazzu rośnie w sile, szczególnie wśród młodego pokolenia. No i to właśnie ma pokazać ten album, przy którego produkcji wzięło udział aż 25 artystów i artystek, gdzie każdy i każda z nich nie ukończyli 30 roku życia. Składać się on będzie w pełni z 7 kompozycji jazzowych, a artyści, którzy wzięli udział w tym albumie, to m.in. Kosmonauci, Baobaby, Igor Wiśniewski, Skwar, Suferi i paru innych. W pełni będziecie mogli usłyszeć go dopiero 6 grudnia, ale już teraz możecie sprawdzić, jak brzmi utwór od Kosmonautów, ponieważ jest on dostępny na Spotify'u Generacji Jazz.

już za chwilę serwis motoryzacyjny, a po nim, jeżeli ciekawi was, jak wyglądały kluby kiedyś w Polsce i w Warszawie, usłyszycie moją rozmowę z jedną z inicjatorek projektu Kroniki Klubowe. Zapraszam.

0: oszczędzania tankują więcej za mniej.
1: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
2: Autopromocja.
4: Mamy 15.30, na serwis akademicki zaprasza Julia Grabowska.
5: Serwis akademicki.
4: Na Uniwersytecie Warszawskim trwa właśnie oficjalne otwarcie nowego roku akademickiego. A tymi słowami przywitał się obecny w audytorium Maksimum środowiskiem akademickim rektor Uniwersytetu profesor Alojzy Nowak.
6: Szanowni Państwo, to jest ogromny zaszczyt i przywilej dla Uniwersytetu Warszawskiego, dla rektora Uniwersytetu Warszawskiego móc powiedzieć dzień dobry. I to, że bardzo Państwa serdecznie witam wszystkich i każdego z osobna w naszej wspólnej Alma Mater.
4: Pierwszą częścią wydarzenia była immatrykulacja, czyli uroczyste przyjęcie nowych osób do społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast wykład inauguracyjny pod tytułem Jerzy Giedroycz, wizja polityczna i rzeczywistość historyczna wygłosi profesor Andrzej Mencfel, antropolog kultury oraz profesor Instytutu Kultury Polskiej. Map dziurny, imprezista, weredyk oraz kidoń. Te hasła znajdziecie w słowniku warszawskim, który po 100 latach od jego wydania znajduje się w dostępie online. To dr Mirosław Koziarski z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu podjął się digitalizacji jego fragmentu. We wrześniu podzielił się w internecie dotychczasowymi wynikami. Na ten moment jest to 1/4 słownika, czyli około 86 tysięcy haseł. Jak powiedział dr Koziarski, udostępniona przez niego platforma pozwala na wygodne poszukiwanie haseł, analizę statystyczną i porównywanie haseł ze współczesnymi słownikami. Więcej na ten temat znajdziecie na portalu naukawpolsce.pl. Politechnika Warszawska uroczyście przywitała nowy rok akademicki, tym razem w wyjątkowym momencie. Jest to również 200-letnia rocznica otwarcia uczelni. Uroczyste powitanie społeczności akademickiej, przemówienie inauguracyjne oraz immatrykulację przeprowadził rektor Politechniki profesor Krzysztof Zaręba. Wykład inauguracyjny pod tytułem Refleksje absolwenta za oceną na 200-lecie Politechniki Warszawskiej wygłosił profesor Andrzej Nowak. A tymi słowami zakończył swój wykład oraz przywitał rok akademicki 2026-2027.
7: Na zakończenie chciałbym studentom życzyć pomyślności w studiach w naszej wspaniałej, pamiętajcie, 200-letniej uczelni, najlepszej uczelni technicznej w Polsce. Rektorowi, prorektorom i dziekanom życzę sukcesu w dalszym prowadzeniu uczelni. I okres jest bardzo burzliwy, więc potrzebują dużego wsparcia. No i absolwentom Politechniki życzę, żeby pamiętali o Alma Mater i wspierali myślą, słowem i wszystkimi innymi formami pomocy.
4: Całą ceremonię zamknęła Gaudeamus Igitur, czyli tradycyjna pieśń inauguracyjna.

Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia, a w tym tygodniu BMW zaprezentowało nową serię 3. I jest to rzeczywiście zupełnie nowy model. Nowy BMW serii 3 ma 4,7 metra długości, 1,8 metra szerokości i 1,4 metra wysokości. I trzeba przyznać, że seria 3 wygląda bardzo świeżo. Charakterystyczne nerki połączono wizualnie z lampami, tworząc jeden element stylistyczny. BMW zrezygnowało tym samym z dotychczasowego sposobu rozdzielania grilla i świateł. Nowa sygnatura świetlna ma być jednym z najważniejszych wskaźników całej rodziny Neue Klasse. W odmianach M-Performance pojawią się dodatkowo charakterystyczne żółte światła M-Yellow Lights. BMW przygotowało także nowe pakiety M-Sport i M-Sport Pro. Pierwszy wprowadza zmodyfikowane zderzaki, progi, dyfuzor oraz niebieskie zaciski hamulcowe M-Sport. Drugi dodaje m.in. czarne obudowy lusterek, czarny tylny spoiler i czerwone zaciski. W palecie lakierów pojawił się nowy kolor niebieski. W gamie standardowej w 2027 roku oferta zostanie rozszerzona o kolejne lakiery BMW Individual. We wnętrzu BMW całkowicie przeprojektowało kokpit serii 3. Dotychczasowy układ dwóch ekranów zastępuje rozwiązanie Panoramic Eye Drive, które znamy już z pierwszych modeli Neue Klasse, m.in. BMW X3. Niemcy zachowali charakterystyczne skierowanie centralnej części deski rozdzielczej w stronę kierowcy, ale zmienili sposób prezentowania informacji i obsługi poszczególnych funkcji. Wydaje mi się, że najważniejszym elementem jest ekran BMW Panoramic Vision. Jest to system, który wyświetla informacje w dolnej części przedniej szyby na całej jej szerokości. Uzupełnieniem jest opcjonalny wyświetlacz przezierny BMW 3D Head-Up Display, który prezentuje dodatkowe informacje bezpośrednio w polu widzenia kierowcy. Centralne miejsce na desce rozdzielczej zajmuje ekran o przekątnej 17,9 cala, jest wyraźnie skierowany w stronę prowadzącego i odpowiada za obsługę większości funkcji samochodu. BMW przygotowało również nową kierownicę z charakterystycznym ramieniem w górnej części i przyciskami wielofunkcyjnymi. Opcjonalnie jest dostępny są też kierownice M oraz BMW Individual. Na początek dostajemy trzy wersje silnikowe, 318, 320 i 350 X-Drive. Podstawowe 318 korzysta z 2-litrowego silnika czterocylindrowego o mocy 156 koni. Maksymalny moment obrotowy wynosi 250 Nm. Taka trójka przyspiesza do setki w 9,5 sekundy i maksymalnie osiąga 215 km na godzinę, a deklarowane zużycie paliwa to 6,5 litra. Mocniejsza wersja wykorzystuje tą samą jednostkę i ma 211 koni mechanicznych i 330 Nm. Przyspiesza do setki w 7,4 sekundy. Najciekawszą wersją jest nowe BMW M350 X-Drive. Niemcy zachowali tutaj rzędowy silnik sześciocylindrowy, który pozostaje jednym z najbardziej charakterystycznych elementów sportowych tej marki. Jednostka ma pojemność 3 litrów i samodzielnie rozwija 426 koni mechanicznych i 540 Nm. W przeciwieństwie do czterocylindrowych odmian wykorzystuje silnik elektryczny zintegrowany z automatyczną skrzynią biegów. Oferuje on 18 dodatkowych koni mechanicznych i 200 Nm momentu obrotowego. Całość współpracuje z 8-biegową przekładnią Steptronic i napędem na 4 koła X-Drive. Samochód standardowo otrzymuje również sportowy mechanizm różnicowy M-Sport, adaptacyjne zawieszenie, sportowy układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu i hamulce M-Sport. W odpowiednim trybie jesteśmy w stanie uruchomić tryb driftu. Gama serii 3 nie jest jeszcze kompletna. BMW potwierdziło, że oprócz modeli elektrycznych i3 i po prostu serii 3 spalinowej, do gamy dołączy hybryda plug-in. W drodze jest też wariant Touring, tajemnicą pozostaje zaś kwestia diesli. Wbrew pozorom, takich silników może zabraknąć w nowym BMW serii 3. Tymczasem Aston Martin DBX ma teraz luksusową twarz. Mowa o nowym modelu Aston Martin DBX GT i ma on dosyć nietypowe zadanie. Wyniki finansowe tej marki dalej wyglądają dosyć mizernie. Pieniądze dosłownie płoną, a sprzedaż nie rzuca na kolana. Jeżeli spojrzymy na liczby, to w 2025 roku Aston Martin sprzedał 5448 samochodów. Rok wcześniej było to 6030 pojazdów. Kluczowy SUV również nie pomógł w poprawieniu nastrojów. Do klientów trafiło 1717 egzemplarzy, o 9% mniej niż w 2024 roku. Brytyjczycy próbują więc wycisnąć z najważniejszego modelu dla nich coś więcej. Dosłownie i w przenośni. DBX GT ma nowy grill, zderzaki, progi, tylny dyfuzor, 22-calowe felgi i opony całoroczne w standardzie. Serio, w sportowym SUVie. To dosyć ciekawe. Dużo się zmieniło za to w środku. Fotele dostały dodatkową warstwę pianki Memory Foam o grubości 10 mm. Aston Martin podkreśla też skalę pracy wkładanej w ich wykończenie. Na każdy przedni fotel przypada 691 metrów nici i ponad 3200 perforacji. Także jeżeli chcemy mieć bardzo dużo nici w swoich fotelach, Aston Martin jest naszym wyborem. Pod maską znajdziemy 4-litrowe V8 z podwójnym doładowaniem, znanym z innych wersji, w tym z DBX S.
Pod prawą nogą jest tutaj 717 koni mechanicznych i 900 Nm momentu obrotowego, a współpracuje ona z 9-biegową automatyczną skrzynią biegów. Także jeżeli chodzi o wrażenia, to od 0 do setki 3,3 sekundy, a prędkość maksymalna to 310 km na godzinę, a cały SUV waży 2245 kg. DBX GT moim zdaniem wygląda świetnie, jednak ewidentnie nie jest pierwszym wyborem klientów z grubym portfelem. A szkoda, bo co jak co, ale mówimy tutaj o naprawdę ciekawym samochodzie pod wieloma względami i szalenie estetycznym. Wydaje mi się, że jeśli zamiast urusów na ulicach Warszawy zobaczylibyśmy trochę więcej SUV-ów Astona Martina, to nikomu krzywda by się nie stała. A ja wracam za moment z testem SUV-a za 100 tysięcy złotych od chińskiej marki Leap Motor. Mowa o modelu B10. Zostańcie z nami.

Wracamy, to jest motoryzacyjny skrót tygodnia, a w tym tygodniu miałem okazję sprawdzić, jak żyje się z modelem Leapmotor B10. Słownym wstępem. Leapmotor to chińska marka samochodów, która zrobiła spółkę venture z grupą Stellantis. W związku z tym modele Leapmotor są sprzedawane w salonach marek Stellantis bardzo często. Mamy trzy modele do wyboru. Hybrydę oraz dwa elektryki. Ja testowałem wersję elektryczną z mniejszą baterią. Mamy trzy modele do wyboru. Hybrid EV, które ma baterię 18,8 kWh i wtedy ten samochód zaczyna się od właściwie 112 tysięcy złotych. EV Pro, czyli tą, którą ja jeździłem, ona posiada 57,2 kWh baterii i rzeczywiście jest w stanie przejechać na jednym ładowaniu około 400 km i to jest samochód za około 114 tysięcy złotych. I B10 EV Pro Max 67,1 kWh. I wtedy mamy samochód za 124 tysiące złotych. Jako, że jeździłem tą wersją pośrednią, to o niej będzie ten test. Moje wcześniejsze wejście mówiło o samochodzie za 100 tysięcy złotych, a to dlatego, że sugerowałem się tym, za ile dealerzy rzeczywiście wystawiają te samochody, ale to było związane z wyprzedażą zeszłoroczną, także to jest moja pomyłka. Samo auto występuje w 6 kolorach oraz mamy 3 wersje tapicerek do wyboru. Jedną materiałową, dwie ze skóry ekologicznej. Ja miałem okazję jeździć samochodem z wersją design, z wersją light gray eco leather, czyli po prostu z szarą ekologiczną skórą. I trzeba tutaj powiedzieć, że wykonanie tego samochodu jest na bardzo wysokim poziomie. Nic nie trzeszczy, wszystko czego się dotkniemy jest rzeczywiście miłej jakości. Mamy jednak z tyłu głowy, że jest to samochód, który jest w bardzo podobnych pieniądzach jak Fiat Panda, którym jeździłem niecałe 2 tygodnie temu i o którym opowiadałem też dużo dobrego. Jednak w tym wypadku mamy auto zdecydowanie większe. Jest to samochód, który mierzy 4,5 metra długości, szerokości prawie 1,9 metra i wysokości 1,655 mm. Rozstaw osi to około 2,7 metra. No i w tych pieniądzach wydaje mi się, że jest niewielka konkurencja, może oprócz Geely Starray, które jest też bardzo zbliżonym samochodem, jednak delikatnie droższym. W standardzie dostajemy tutaj podgrzewaną kierownicę, podgrzewane i wentylowane przednie fotele, elektrycznie sterowane te fotele. Mamy dużo miejsca z tyłu, całkiem nieźle prowadzący się samochód, panoramiczny dach, ładowarkę do telefonu, szybkie złącze zwykłe USB, jak i USB-C. Wydaje się, że jest to pełen pakiet. Jednak, jak się tym samochodem jednak pojeździ, jak się go sprawdzi, to bardzo szybko okazuje się, że absolutnie każda funkcja tego samochodu obsługiwana jest za pośrednictwem ekranu, co powoduje, że dotarcie do niektórych funkcji jest skomplikowane. Mamy także bardzo dużo systemów bezpieczeństwa, które w tym aucie wydają mi się delikatnie nadwrażliwe. W żadnym innym aucie nie spotkałem się z komunikatem na zegarach wirtualnych, że nie jadę środkiem pasa. Nie, że przekroczyłem linię, nie, że robię coś niebezpiecznego, tylko, że nie jadę środkiem pasa. Oprócz tego jest też kamera, która już teraz jest w każdym nowym aucie, która obserwuje kierowcę, czy kierowca nie jest zmęczony i czy na pewno koncentruje się na drodze naprzeciwko niego. I w tym aucie wystarczy nawet odwrócić wzrok właśnie, żeby coś zrobić na tym ekranie, co wymaga pewnej koncentracji. I tak już dostajemy komunikat o tym, żebyśmy się skupili na drodze, co powoduje, że jakakolwiek zmiana temperatury, czy zmiana stacji radiowej, czego oczywiście pewnie nie robicie, bo na stale macie włączone Radio Campus, czy ustawienie czegoś w nawigacji, nawet na szybko kliknięcie coś na ekranie, kończy się komunikatem, żebyśmy się patrzyli na wprost. Delikatnie nadrażliwe są te systemy. Za to trudno Leapmotora B10 nie lubić, no bo jest auto, które całkiem nieźle się prowadzi, ma bardzo porządny zasięg, 400 km na jednym naładowaniu, ładuje się też stosunkowo szybko, bo mówimy to o aucie, które ładuje się maksymalnie z mocą 150 kW. Możemy je dostać w okolicach 100 tysięcy złotych. Wszystko jest wykonane ze skóry, mamy panoramiczny dach, automatycznie otwieraną klapę bagażnika o pojemności 455 litrów. Dodatkowo dostajemy frank 25-litrowy, czyli miejsce na kable z przodu. Oprócz tego, że wszystko się obsługuje za pomocą ekranu, co pewnie jest do wybaczenia w tych pieniądzach. Są rzeczy, które mi też tutaj przeszkadzały, między innymi są to cup holdery, to nie znalazłem kubka, butelki, które pasują w nie. Są albo za małe, albo za duże. Nie wiem, jakie są standardy opakowań w Chinach, ale bez wątpienia się różnią. Przy czym muszę powiedzieć, że jeśli bym szukał elektrycznego samochodu do jazdy po mieście, albo pod miastem, albo nawet czasami na dłuższe trasy,
to w tych pieniądzach to jest bardzo atrakcyjna propozycja. W najbliższych miesiącach będę starał się sprawdzić więcej chińskich samochodów elektrycznych i hybrydowych, żeby nabrać trochę większej wiedzy, żeby też móc lepiej wam doradzać. A jeżeli szukacie nowego samochodu, to oczywiście możecie się mnie spytać, albo chcecie zobaczyć, jak wygląda ten Leapmotor. Możecie to zrobić za pomocą social mediów, gdzie znajdziecie mnie pod nickiem Okiem Kierowcy. A tymczasem ja się żegnam i do usłyszenia za tydzień. Mikołaj Stachowiak.

0: normalnie o tej porze.
1: Tak jak zapowiadałem, jest dzisiaj ze mną Dominika. Dominika, jesteś jedną z inicjatorek i pomysłodawców projektu, który nazywa się...
2: Kroniki klubowe.
1: Cześć, w ogóle bardzo miło Cię słyszeć.
2: Ciebie również.
1: Porozmawiamy sobie teraz na temat samych kronik klubowych. Powiedz na samym początku, o czym jest kronika klubowa?
2: O klubach. Właściwie o miejscach, które już nie istnieją, które powstały po 89 roku w mieście. Natomiast zaczynam od Warszawy, ale się nie ograniczamy. Myślę, że projekt będzie się powiększał o kolejne miasta, miasteczka, miejscowości w Polsce. Już się do mnie odzywają osoby, nie wiem, z Mińska Mazowieckiego czy z innych miast.
1: Jest to projekt, który cały czas się rozwija, tak? To nie jest zamknięty proces.
2: Nie, jest to projekt, który ma na celu jakby stawienie tego cichego dziedzictwa klubów tworzonych oddolnie, klubów, które jakoś odznaczyły się dla wielu osób poprzez swoją działalność.
1: A w jakiej formie jest tworzona ta kronika?
2: Ja rozmawiam z osobami, które tworzyły te miejsca, współtworzyły, grały tam i nagrywam te rozmowy na wideo. I przemontowuję to później z materiałami archiwalnymi, zdjęciami, wideo, które pozyskuję w procesie jakby budowania tego projektu.
1: A w ogóle powiedz, skąd powstał pomysł na stworzenie takiej kroniki? Skąd wynika ta potrzeba?
2: Wiesz co, jestem związana ze sceną już od wielu lat i zauważyłam, że te miejsca powstają i znikają. Jakby naturalna jest ich efemeryczność. Natomiast ja bym chciała jakoś tę efemeryczność utrwalić, aby w świadomości społecznej te miejsca i ich waga wciąż pozostawały.
1: Jak ważne są twoim zdaniem w tej chwili kluby w Polsce, na świecie?
2: Myślę, że są mega ważne, dają okazję i możliwość do spotykania osób o podobnych, o innych poglądach, do wymiany zdań, po prostu spotkań, jakby czegoś, co jest niezbędne człowiekowi, żeby okazji do poznawania nowych osób, okazji do nowych relacji.
1: W trakcie tworzenia tej kroniki wydaje mi się, że pytanie, które się nasuwa, przynajmniej mi, to jaką funkcję pełnią kluby przede wszystkim i czy uważasz, że ta funkcja, jeżeli jesteś w stanie wymienić jedną, zmieniła się na przestrzeni lat?
2: Dobre pytanie. Myślę, że sama funkcja się nie zmieniła. Myślę, że raczej sposób, w jaki te przestrzenie funkcjonują, się zmienia. Zmieniają się ekonomie, zmieniają się czasy, zmieniają się potrzeby. Natomiast główną istotą jakby jest to, żeby osoby mogły się spotykać, ale też żeby jakby tworzył się taki twórczy ferment, taki, żeby dawać okazję młodym osobom do eksperymentowania z różnymi formami, żeby nie tylko młodym, starszym też, jakby żeby ta wymiana wciąż mogła zachodzić.
1: Wracając jeszcze do tematyki samej kroniki klubowej, czy w niej zawarte są tylko i wyłącznie kluby, które są zamknięte, te, które się zamknęły od tego roku, czy będziecie tam też publikować te miejsca, które do dzisiaj funkcjonują?
2: Idea jest taka, żeby mówić i utrwalać dziedzictwo miejsc, które już nie istnieją. Natomiast nie widzę sprzeczności w tym, by rozmawiać o tym, co się dzieje współcześnie i współpracować z miejscami działającymi, dzielić się wiedzą.
1: A jak dużo wcześniej zaczęliście tworzyć tą kronikę? Domyślam się, że prace były bardzo długie i intensywne. Kiedy zaczęliście?
2: Tutaj chciałabym na samym początku bardzo serdecznie podziękować osobom, które zmobilizowały mnie do działania, bo o tym projekcie myślałam już od jakiegoś czasu, myślę, że co najmniej roku, jak nie więcej. I jest to Iwona Oleszczuk i Maciej Jeźwiecki, którzy jakby uruchomili trochę mnie do działania, pomogli, spotykali się ze mną godzinami, rozmawiali o tym, jaki to może być format, jak to może działać. Zaczęliśmy się spotykać mniej więcej z początkiem tego roku. Natomiast same prace jakoś trwają od jakichś paru miesięcy, czyli tak zaczęliśmy w wakacje mniej więcej nad tym pracować, zbierać rozmowy, łączyć się z osobami.
1: Ze mną była i w dalszym ciągu jest Dominika Szpindel. Jeżeli ciekawi was to, jak wyglądały kluby kiedyś w Polsce i zastanawiacie się, jak stworzony został projekt, który nazywa się Kroniki Klubowe, to zostańcie z nami, po przerwie usłyszycie dalszą część rozmowy.

0: Dla nowych słuchaczy przypominam, że jest ze mną Dominika Szpindel, jedna ze współzałożycielek i inicjatorek projektu Kroniki Klubowe, i rozmawiamy na temat tego, jak powstał ten projekt.
1: Sam projekt Kroniki, z tego co czytałem i z tego co mówiłaś, jest dofinansowany przez Ministerstwo Kultury?
2: To jest tak, że dzięki temu grantowi, owszem, jest to grant, program, który się nazywa Dziedzictwo Społeczne, zorganizowany przez Centrum Archiwistyki Społecznej, natomiast środki, którymi ten grant operuje, są z Ministerstwa Kultury. Dzięki nim mogłam w ogóle zacząć ten projekt realizować, nagrywać te rozmowy, mieć pewność, że będę miała odpowiedni sprzęt do działania i że mogę zacząć realizować projekt.
1: Odnoszę wrażenie, że w ostatnim czasie, przynajmniej jak ja uczestniczę, czy staram się być aktywny na scenie klubowej, to często nie jest ona brana na poważnie przez właśnie instytucje państwowe. Przez to, że mówisz, że to dofinansowanie pośrednio jest właśnie z Ministerstwa Kultury, to czy uważasz, że na polskiej scenie ta scena klubowa, to dziedzictwo klubowe zacznie być brane pod uwagę bardziej poważnie?
2: Myślę, że pewne rozmowy już są i gdzieś tam ta strona muzyczna, klubowa jest w rozmowach z ministerstwem, przynajmniej z tego, co gdzieś tam słyszałam. Natomiast to, co chciałabym podkreślić, to też to, że jakby nie ma żadnych statystyk, nie ma żadnych jakby takiego udokumentowanego tego dorobku i tego wkładu, który też ciężko policzyć i ciężko jakby zmierzyć. To też ciężko czasem pokazać skalę i rozmiar tego, jak ta kultura jest istotna i jak dużą jest częścią tak naprawdę naszego kulturowego dziedzictwa w kraju. Ale myślę, że powoli gdzieś tam ta narracja się przebija i jest duża szansa na taką widoczność tego projektu.
1: Dzisiejsza premiera i panel dyskusyjny na temat kronik klubowych miał miejsce w
2: klubie Między Nami.
1: I dlaczego akurat tutaj?
2: Dlatego, że jest to miejsce, które ma 32-letnią historię. Powstało w 1994 roku i jest jednym z nielicznych miejsc w Warszawie, które jest w centrum, w Śródmieściu. Jest miejscem, w którym ta kultura się dzieje i to jakby miejscem, które w ogóle tyle trwa i jest na mapie Warszawy, co jest jakby myślę, że unikatowe.
1: Czy jest jakaś wiadomość, czy jest jakiś wniosek, który chciałabyś, żeby osoby oglądające kronikę klubową i zainteresowane sceną klubową wyciągnęły?
2: Ja myślę, że żeby słuchały uważnie i brały z tego inspirację do działania, bo myślę, że jest dużo naprawdę ciekawych treści. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o nostalgię, że kiedyś to było. Tu chodzi o to, żeby zobaczyć, że naprawdę mając niewiele środków, ale chęci, można zrobić naprawdę świetne miejsce.
1: Czyli ten projekt, wszędzie w sumie też piszecie o tym, że to nie jest taki klasyczny, teraz popularny nostalgia base, prawda? Skupiacie się na tym, żeby zaangażować ludzi i pokazać, że to było możliwe.
2: Tak, żeby też zaprezentować szeroki wachlarz działań i tego, że naprawdę można robić super rzeczy, wystarczy po prostu tworzyć okazję do tego, żeby się spotykać.
1: A dlaczego akurat wy zdecydowaliście się stworzyć tą kronikę?
2: Myślę, że wiele osób chciało. Ja myślę, że przez to, że jestem idealistką, po prostu miałam taką determinację, żeby to zrobić. I też przyznam, że wsparcie innych osób, które tutaj mnie dopingowały, oraz oczywiście ten grant, który pomógł mi w ogóle ruszyć z tym projektem, pomógł mi jakby uświadomić sobie, że jest możliwość, żeby to się udało.
1: I kończąc już powoli, jakbyś powiedziała, gdzie możemy się spodziewać kolejnych odcinków z tej kroniki, gdzie wypatrywać?
2: Zapraszam do śledzenia Instagrama Kronik Klubowych i YouTube'a. Na YouTubie będą się pojawiały kolejne odcinki. Ciężko mi teraz powiedzieć, w jakiej systematyczności, natomiast na pewno będą co jakiś czas pojawiały się nowe odcinki i będą update'y na Instagramie.
1: Ze mną była Dominika Szpinda. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję i dziękuję za Twoją obecność tutaj.
3: Normalnie o tej porze.
4: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość.
5: Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Miliowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłość.

kinach Shrek i Amelia, a my golimy głowy na jeża. Jeździmy do Hybryd, remontu i na plac Bawiciela, do kina Muranów na filmy Gutka. Tam siedzimy jak zahipnotyzowani, a na podwórkach Wrony i Puf.

0: Robisz zdjęcia? Kręcisz filmy? Tworzysz klipy? 5 i 6 października widzimy się na PGE Narodowym podczas festiwalu Fotoforma. To najważniejsze wydarzenie dla fanów fotografii i wideo w Polsce. Czekają na Ciebie darmowe testy sprzętu od topowych marek, praktyczne warsztaty, fotospacery i spotkania z profesjonalistami. To potężna dawka inspiracji i nowych kontaktów. Zgarnij bilet na festiwalfotoforma.pl i wskocz na wyższy poziom tworzenia.
1: Reklama. Mamy 16:30, na serwis zaprasza Julia Grabowska.
2: Akademicki Radio Campus.
1: Atak Rosji na ukraińską szkołę, powołanie pełnomocnika do spraw uczniów i polityki młodzieżowej oraz o tym, co się dzieje w świecie piłki nożnej.
2: Wiadomości.
1: Rosjanie zaatakowali jedną ze szkół w Kijowie. Jak informuje ukraiński minister oświaty i nauki Andrii Butenko, po uderzeniu rosyjskiego drona w budynek szkoły w jednej z dzielnic Kijowa wybuchł pożar. Minister podkreśla jednak, iż w chwili ataku wszystkie dzieci i pracownicy szkoły przebywali w schronie. Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał. Butenko dodaje w swoim oświadczeniu, że niemal codziennie pod ostrzałem znajdują się przedszkola, szkoły zawodowe, uniwersytety lub instytucje naukowe. Przypomnijmy, w ostatnim czasie doszło do co najmniej 4 ataków na placówki oświatowe. Podczas ostatniego z nich, pod koniec września, rosyjski dron uderzył w siedzibę Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w centrum Kijowa. Zginęły tam 2 osoby, a kilka zostało rannych, m.in. były szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Wołodymir Chorbulin. Szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Barbara Nowacka powołała pełnomocnika ministra edukacji do spraw uczniów i polityki młodzieżowej.
3: Dotrzymujemy słowa. Kiedy rozpoczynałam moją pracę w Ministerstwie Edukacji Narodowej, obiecaliśmy, że powstanie rzecznik praw uczniowskich. Została przygotowana ustawa z przyczyn kompletnie niezrozumiałych, zawetowana przez prezydenta. Co jednak nie zwalnia nas z odpowiedzialności do trzymania swoich zobowiązań wobec uczniów i wobec całego środowiska edukacyjnego.
1: Mówiła Barbara Nowacka podczas spotkania z dziennikarzami. Pełnomocnikiem został doktorant nauk prawnych i magister prawa oraz prawa kanonicznego Mikołaj Wolanin. Jednym z obszarów jego pracy będą statuty szkolne. To właśnie w nich określone są m.in. prawa i obowiązki uczniów. Zgodnie z założeniami, pełnomocnik będzie analizował przepisy i problemy dotyczące uczniów oraz proponował ministrowi edukacji konkretne rozwiązania. Będzie także monitorował przestrzeganie praw i obowiązków ucznia, przygotowywał rekomendacje i dobre praktyki dla szkół oraz upowszechniał wiedzę na ten temat. A teraz przenosimy się do świata piłki nożnej. Jak wygląda sytuacja polskiej reprezentacji przed dzisiejszym meczem Ligi Narodów z Rumunią? Przed spotkaniem panują silne emocje nie tylko u fanów, ale również w kadrze. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban podczas konferencji prasowej przed meczem przyznał, że wyniki dzisiejszego meczu będą miały wpływ na jego przyszłość z drużyną.
4: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno do tej decyzji by przybliżyła. No przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić. Natomiast no nie, jeśli będziesz myślał tylko i wyłącznie o tym, no to nie koncentrujesz się na tym, na czym powinieneś, nie? A my koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby przygotować jak najlepiej zespół do spotkania z Rumunią.
1: Na jego miejscu potencjalnie mógłby pojawić się Jerzy Brzęczek, aktualny selekcjoner reprezentacji Polski U21, czyli drużyny młodzieżowej. Mecz biało-czerwonych z reprezentacją Rumunii na PGE Narodowym już o 20:45.
5: Campus. Ça c'est un petit pain là. Oh, c'est un petit pain. Mec, c'est mon kibab, son cul. C'est un mon kibab, putain.

0: favorite senses. My favorite senses.
1: Normalnie o tej porze.
2: Rozmawialiśmy już sobie trochę o tym, jakie albumy wychodzą w najbliższym czasie i nadal pozostajemy przy tematyce muzycznej na pograniczu z kulturą, bo jutro zaczyna się jedno w sumie z ważniejszych wydarzeń muzycznych dla stolicy i Krakowa, mianowicie Unsound Festival. Dla tych, co nie wiedzą, jest to Międzynarodowy Festiwal Muzyki Elektronicznej, który powstał w 2003 roku w Krakowie. Tegoroczna edycja jest niesamowicie obładowana imprezami, koncertami czy setami. Festiwal potrwa od 2 października, czyli od jutra, aż do 11, z tym, że od 2 do 6 będzie w Warszawie, a od 8 do 11 w Krakowie. Żeby was jeszcze jakoś dodatkowo zachęcić, to wspomnę, że w samej Warszawie swoje sety będą miały takie osoby jak VTSS, Arka czy Team Hacker. Poza wydarzeniami stricte muzycznymi można wziąć udział również w panelach dyskusyjnych czy warsztatach, na przykład What the Folk, który będzie panelem o współczesnej wizji muzyki ludowej, czy Sampling Warsaw. Z kolei to są warsztaty z samplowania i field recordingu, prowadzone przez Maxa Alpera. Gorąco was zachęcam do zajrzenia do repertuaru na własną rękę, ponieważ na pewno znajdziecie coś, co was ciekawi.

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świże. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas se gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż, dorośli to my plus 10 lat. Też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

Powoli zbliżamy się już do godziny 17, co oznacza, że muszę się z wami pożegnać. To był Franek Kowalewski w Normalnie o tej porze. Dzięki wam za dzisiaj i mam nadzieję, że do usłyszenia niedługo. Yo!

0: Skandal.
1: Dzień dobry.
0: Skandaloza. Nie, no to nie może tak być, Kasia, no.
1: Pewne rzeczy zostały niezmienne, czyli przyszedł Kamil, pierwsze co, to wpisał Jamiroquai do naszej bazy i
0: to nie jest prawda.
1: Taką pierwszą propozycję chciał dzisiaj zaproponować, ale ma problemy z dwójką, tak to nazwę.
0: I to nie jest prawda, co Kasia mówi.
1: Ale jedynka już zostanie, tak? Deeper Underground,
0: tak, ona
1: jedynka
0: jest drugi
1: w czwartkowym alternatorze.
0: Nikt nie zauważy.
1: I zaspoiluję, dwójka się znalazła.
0: Ale nie ta, co miała być.
1: Witamy i zapraszamy do wspólnego wybierania do godziny 19.

0: Numer dwa jest z pozdrowieniami dla chłopa, co za szybą, ale on nie słyszy. O, miał tu być Gorillaz i MF Doom. November has come again. Ale o, dla niego. Tami, to ci powie.
1: No ale to nie to, w sensie nie ma też Gorillaz.
0: Nie, nie. Teraz słyszysz, Marcin? Teraz słyszysz? Słyszysz czy nie słyszysz? Słyszy czy nie słyszy?
1: No chyba słyszał.
0: Nie słyszy. Teraz słyszy?

0: Aha, dobra, bo my zaraz cały numer przesłuchamy. Ty chodź tu jak chcesz. Proszę państwa, no, skomplikowane są to rzeczy. O, jest.
1: Idę.
0: Co chcesz powiedzieć?
1: Dzień dobry, nazywam się Marcin.
0: Tu, do mikrofonu.
1: Dzień dobry, nazywam się Marcin i głosuję na MF Duma.
2: Czyli na dwa.
1: No. A co jest pierwsze?
0: Ale, żeś na siłowni byłeś?
3: No byłem.
0: Tak pachniesz, jakbyś był na siłowni właśnie.
1: Ej, to są perfumy!
0: No właśnie, tak
2: pomieszane z wysiłkiem?
0: Tak pach. A, myślałem, że teraz byłeś przed programem. To bardzo dobre perfumy musisz mieć. Proszę państwa, to są takie sytuacje w radiu, że...
2: Człowiek się nie spodziewał.
0: Chodź, powiedz, co się wydarzyło. Opisz państwu.
1: James Bond?
0: Opisz państwu. Dobra, bo ludzie... Nie. No. Szkoda, że już musicie iść.
2: No ale miło było. Odbieram.
0: Kasia się zaczerwieniła.
2: Dzień dobry.
4: Halo.
2: Witamy serdecznie.
4: Poproszę na jedyneczkę.
2: Na Jamiroquai bardzo proszę. Kamil, gdyby pisał głosy, zapisałby taki duży głos, ale to ja piszę, więc zapiszę taki standardowy.
4: A przepraszam, jestem z siedmiolatką, poproszę dwa głosy.
2: A, no to głos od siedmiolatki również. Tak.
0: Czy macie jakiegoś artystę lub artystkę z Radia Campus, którego oboje lubicie?
4: Coś by się znalazło, ale to będą rapy jakieś. Sound of the Police?
0: O! Nie wiem, czy ja mam takie rzeczy. A jak ten numer, jaki on ma tytuł, ten numer? On się tak nie nazywa.
4: Tytuł jest Sound of the Police, a to będzie KRS bodajże, tam coś tam. Kojarzycie takie stare?
2: Kojarzymy z brzmienia, tak. Tak.
0: Tylko ja się właśnie zastanawiam, KRS-One to jest, no przecież.
4: Tak.
0: Ale nie wiem, czy mamy. Chyba nie. Niestety. Już zrobić. No nic to. Ślemy pozdrowienia.
2: O, czekaj, może jest alternatywa.
0: Jeszcze raz?
4: Jamiroquai nas pogodzi.
0: Dobrze, niech tak będzie. Pa.
2: Dziękujemy, pozdrawiamy.
4: Dzięki, pa.
2: I tu jeszcze witamy.
0: 228-27-7205. Halko.
5: Cześć,
0: Kto?
5: Daniel i Leo.
0: Dobra. No i co tam?
2: Coś was rwie, drogi duecie, więc myślę, że zagłosować się mimo wszystko uda. Spróbujmy, jeden czy dwa?
5: Jedyneczka.
2: A drugi głos?
5: Jedynka.
2: Dobra. Udało się. Dziękujemy. Do następnego.
5: No, cześć.
2: No ależ co? Są miejsca jeszcze? Na tym świecie, gdzie przerywa alternator. Halo?
6: Dzień dobry, Adam z tej strony.
2: Dzień dobry. Brzmi, jakby tutaj wszystko miało pójść płynnie.
6: O, no to się cieszę. Jedyneczka to jest Jamiroquai?
2: Tak jest.
6: To poproszę.
2: I drugi zadowolony. Dziękujemy.
6: Dziękuję pięknie. Do usłyszenia.
2: Pa.
0: Dzięki, pa.
2: Halo?
6: Serwus, ananas z tej strony.
0: Cześć.
6: Cześć. Chciałem zagłosować, ale chyba tyle razy dzwoniłem, że nie wiem, co jest na jedynce, co jest na dwójce.
2: Czyli dzwoniłeś od samego początku?
6: No nie, słyszałem, jak Marcin chodził i były perfumy. O zapachu kotleta mielonego.
2: To Marcin,
6: dla niego.
2: Marcin wchodził przy dźwiękach MF Duma i to była dwójka, a jedynka to Jamiroquai.
6: No, no to wiesz, poproszę.

0: nie było w wykonaniu trzech ananasów.
1: Ma to swoje uzasadnienie.
2: Niestety,
1: pewnie jakieś.
2: Niestety jesteś w bardzo dużym błędzie, ponieważ
1: był się też bywały
2: był,
1: takie.
2: O, nie raz bywały, ponieważ było kiedyś taki trio. Tomasz, Dawid, nie ten Tomasz, poprzedni Tomasz. Tomasz, okay. Dawid i Robert.
1: I Robert, tak. Dalej nie było tam Marcina, jak słyszysz, ale...
2: Nie było tam Marcina, ale było to trio, które miało w zwyczaju również jedną parę potrójną robienia, żeby było śmieszniej.
0: No, to prehistoria. To byli bardzo rzadko albo powyżej dwóch dekad temu?
2: No nie, no to było, no ale było nie, to z zdychę to na pewno, no.
0: Okej. No ja jakoś tak dwie dekady już was słucham, pomimo tego, że już podbijam do 50. Ale bardzo mi miło słuchać kolegę i koleżankę, no i tak dalej.
1: Nam również, no to dziękujemy za wytrwałość.
2: Tak
1: to
2: jest.
1: To się ceni.
0: No.
2: Dzięki, pozdrawiamy.
0: 61 FM. Pozdrawiam serdecznie.
1: Dzięki, pa.
2: No dobrze.
1: To... Ale czy my mamy tutaj pod palcem jakiś przebój?
2: Tak.
1: Przez małe P?
2: Jest przebój, bo pomyślałem sobie, że jak ktoś już na mój gust muzyczny chce zawierzyć, to... A, to niech tak się zacznie ten dzisiejszy alternator.

0: alternator.
1: Się ludzie rozdzwonili?
2: Bardzo nas to cieszy, o takie alternatory.
1: Nic nie robiliśmy.
2: Nic nie robiliśmy, ale też z drugiej strony czekaliśmy całe lato.
1: Halo.
3: Halo.
1: Witam.
2: Dzień dobry, witamy. Tak, słychać.
3: Ja chyba na jedynkę, bo tam chyba więcej słów, bo tam na dwójce chyba tylko jeszcze raz cały czas.
2: No, zależy, to, jakie to są jedyne potrzeby. Jeżeli jest zapotrzebowanie na słowo, to rzeczywiście kolsi, no. I to jeszcze kolsi tam w trzech językach co najmniej. Było po angielsku, po polsku, jeszcze po śląsku.
3: A no to jedyneczka, tak. No, to będzie dobry wybór.
2: Tak piszemy i pozdrawiamy.
3: No, pozdrawiam również, hej.
2: No nie, tak skróciłam, a tutaj ktoś dzwonił, już nie dzwoni.
1: No.
2: Można też pisać. 886-971-971. Sprawdzamy, co piszecie i w klasycznych SMS-ach, i na WhatsAppie.
1: No i co piszą?
2: No, ktoś pisze dzień dobry bardzo. To jak do innego radia chyba się zwraca. I głosuje na jedynkę. No. Tutaj też ktoś na jedynkę.
1: To tyle.
2: Tutaj ktoś, zobacz, jaki tu jest request tak zwany.
1: No dobrze. Weźmiemy go pod uwagę.
2: No nie wiem, z taką końcówką.
1: A. No ładnie napisał. I tak jest zapisany też.
2: O, tutaj odezwał się ktoś, kto pamięta potrójną parę, a słuchacze wybierali większą połowę. To jest jakiś kampusowy koneser. Nawet ja już nie pamiętam, czy tak było.
1: Ciężko. Ja ale też średnio.
2: Nie mamy, mamy prawo wątpić, ale nie będziemy tego robić. Skoro
1: nie,
2: tak piszesz, to pewnie było.
1: Nie, wątpić nigdy.
2: Więc doceniamy, że pamiętasz.
1: No to różne to były konfiguracje, proszę państwa, alternatorowe. Myślałem, że zarzuci też, że Marcin nigdy nie prowadził alternatora, ale to też chyba byłby kłam. Bo wydaje mi się, że ja kiedyś z Marcinem prowadziłem alternator, ale...
2: Tak?
1: No może nie, że w zamierzchłych czasach, ale... Ale wydaje mi się, że się zdarzyło. Zdarzyły takie rzeczy, ale Marcin teraz nie ma czasu. Ciastem
2: nie ma.
1: Robi?
2: Aktywnie żyje. Sportu prawie. No, to na pewno widać.
1: Dźwiga te ciężary.
2: Kamil, ktoś też niestety się zorientował, że się spóźniliśmy.
1: Gdzie?
2: No zobacz, 17:09. Odnotowane.
1: Nie, tam proszę was. Kiedyś to się ludzie spóźniali. Teraz takie spóźnienie.
2: Pierwsze 10 minut to się w ogóle nie liczy.
1: Nie ma. W ogóle. Jak weszliśmy i było jeszcze 0 i jedna cyferka po, w sensie 17, 0 i coś, to żadne to spóźnienie. Dobrze.
2: Ale możemy powiedzieć, co robiliśmy, że się spóźniliśmy.
1: Co?
2: Jabłka jedliśmy.
1: Tak, ja jeszcze będę dojadał, bo będę dogryzał je.
2: Ze wszystkich owoców, słuchajcie, które można jeść przy mikrofonie, tak. Kamil wybrał właśnie najgłośniejszy.
1: A powiesz państwu, czy za jabłko?
2: Gdyby to był banan, nikt by się nie zorientował, że coś jest.
1: Cóż to jest za jabłko?
2: Nie wiem tego, ale myślę, że będziemy do 19 zbierać ulubione gatunki jabłek, bo nawet pani w warzywniaku nie wiedziała. Po prostu powiedziała, wszystkie jabłka są
1: skandal.
2: W jednej cenie. Ja się chciałam dowiedzieć. Mogę ci powiedzieć, że to jest jabłko sprzed sklepu. Można było takie sprzed i ze środka.
1: Na jednej nóżce. Ja i co ci wbiła na paragon? Jabłko po prostu?
2: Jabłko luz, a co mogłam
1: pić? Nie no, skandal, farsa. Smakowało mi, już mi nie smakuje.

0: Mamy 17.30, na serwis zaprasza Julia Grabowska.
1: Akademicki Radio Campus.
0: Nieudana egzekucja amerykańskiej morderczyni, nowe przepisy o odsyłaniu imigrantów oraz o tym, co się dzieje w świecie tenisa.
1: Wiadomości.
0: Egzekucja amerykańskiej morderczyni wstrzymana. Krista Pike miała być pierwszą od 2 wieków kobietą straconą w amerykańskim stanie Tennessee. Amerykanka została skazana na karę śmierci za brutalne zabójstwo 19-letniej Colleen Slammer w 1996 roku. Jej zaplanowaną na środę egzekucję najpierw wstrzymano, potem przełożono na wieczór. Jak podaje Reuters, do pomieszczenia dwukrotnie wzywano duchownych, następnie przyjechała do niej karetka. Ostatecznie skazana za zabójstwo kobieta trafiła do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy ratującej życie, gdyż po podaniu dwóch śmiertelnych zastrzyków jej serce nadal biło. Po nieudanej egzekucji kobiety gubernator Tennessee Bill Lee poinformował, że wykonanie wszelkich egzekucji w tym stanie zostało zawieszone do końca roku. Państwa Unii Europejskiej przyjęły nowe przepisy, które mają usprawnić odsyłanie osób nie mających prawa do pobytu w Unii Europejskiej. Rozporządzenie umożliwi m.in. tworzenie ośrodków powrotowych w państwach poza Unią. Minister Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych i Migracji Jim O'Callaghan przyznał w imieniu irlandzkiej prezydencji, iż 2 na 3 osoby, którym nakazano opuszczenie Unii Europejskiej, w rzeczywistości z niej nie wyjeżdżają. Nowe przepisy mają to potencjalnie zmienić. Wprowadzają m.in. europejski nakaz powrotu, dzięki niemu państwo UE będzie mogło łatwiej odesłać osobę, której nakaz opuszczenia Unii wydał wcześniej inny kraj członkowski. Przepisy umożliwiają również państwom Unii tworzenie ośrodków powrotnych w krajach trzecich i kierowanie do nich osób, wobec których wydano decyzję o powrocie. Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a część przepisów, w tym dotyczących ośrodków powrotowych, zacznie obowiązywać od razu, natomiast pozostałe po roku. A teraz przenieśmy się na korty twarde na China Open. Hubert Hurkacz awansował do 2. rundy turnieju ATP na kortach w Pekinie. Polski tenisista wygrał w 1. rundzie z Amerykaninem Lernerem Tienem 5-7, 6-3 i 6-4. Polskiemu tenisiście pod numerem 41 w światowym rankingu ewidentnie pasują rozgrywki na kortach twardych. Podczas turnieju ATP 250 w Chengdu Hurkacz wygrał 4 mecze z rzędu i dotarł do finału. Tam jednak musiał uznać większość Hiszpana Alejandro Davidowicza Fokiny. W 2. rundzie China Open rywalem Hurkacza będzie Francuz Arthur Gui, 58. zawodnik światowego rankingu. Starcie już jutro o 13.00.

0: 95. facebook.com/radiocampus.
1: Proszę Państwa.
2: Zaraz zapełni się zestaw kamilowych propozycji alternatorowych, a dopiero 17.36.
1: Jest bardzo ważne pytanie, na które musimy, ale wręcz
2: uzyskać odpowiedź.
1: Musimy sobie odpowiedzieć, drodzy Państwo, o wyższości numeru nad numerem. I proszę potraktować to poważnie. To nie są rurki z kremem. To nie jest spacer z mamą do cukierni. To nie jest kupowanie jabłek bez wiedzenia, jakie to jabłko.
2: To są
1: Justice Dance 1.

0: I teraz, Pani Kasiu, proszę zapisać trzy głosy, ponieważ może to być dance, może to być We Are Your Friends, może to być kategoria 3. Żaden z tych numerów mi się nie podoba. I tu, o.
1: Żaden.
0: Justice, Simiał.
2: Alternator.
0: Tak sobie pomyślałem, że musimy
1: zawęzić i z jednej strony rozstrzygnąć, a z drugiej rzeczywiście może tak się skupić na jakimś małym punkcie.
0: Tak,
1: no. Takim w muzyce. I to jest bardzo mały punkt.
0: Myślę, że to jest też w ogóle dobry pomysł na weź zamknij tego kucia. Co ty mi tu?
1: Faktycznie.
0: Wybieraj to, no. Ale te F4 wciśnij.
1: Ale myślę, że słuchacze znają nazwę tej playlisty? Pewnie znają.
0: Tak. Myślę, że znają. 228277205. Halo.
3: Halo, siemanko.
1: Witamy.
0: Halo.
3: Halo.
0: No, jesteś?
1: No, można by powiedzieć, że bywa, no, słuchacz, no. Drogi. Nie tak, że cały jest ciągle, no, mów. Ale nie też, że go nie ma.
0: Dawaj, nawijaj.
3: Dobra. Z tej strony Paweł i Karolciek. W naszym aucie zdania są podzielone. Karolce stwierdzi o wyższości jedynki, a o wyższości dwójki, więc nie dostarczyliśmy rozstrzygnięcia.
1: Ale... No nie, ale już jakaś informacja o społeczeństwie do nas dotarła.
0: Dopóki jedno drugiemu nie każe wysiadać z samochodu, to jest git.
3: Nie, aż tak nie, na no spokojnie.
0: No to gitarka. No dobrze, a gdzie podróżujecie?
3: Jedziemy na basen.
0: Na bas?
1: Proszę. Kto będzie pływał?
3: Oboje.
0: Proszę bardzo. No dobrze, to udanej kąpieli.
3: A dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiam.
3: Do was wszystkiego dobrego.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy. To jest porządny plan na popołudnie.
0: Dobry.
1: Popływać.
0: Nie najgorszy.
1: Nie zdążyłam.
0: Jak
1: pół
0: to?
1: Sekundy mi zabrakło. Już wyciągałam rękę. I ktoś skończył dzwonić.
0: Kiedy, Kasia, idziesz na pływalnię?
1: Aż wybudują tą, którą mi remontują.
0: A, bo u ciebie jest remont pływalni.
1: Tak.
0: No to...
1: Ale nie, no myślę, że mieszkam w dobrym pod kątem dostępów do pływalni. Miejscu mogę wybierać. Tu, tam,
0: najpiękniejszą pływalnię będziesz miała. A wiesz, że ja na tej pływalni, co tobie remontują, się uczyłem pływać?
1: I co? Nauczony?
0: A jak?
1: Nauczony. Halo?
4: Halo, cześć.
1: Cześć. Czy to jest druga próba zadzwonienia do nas?
4: Tak, odebraliście, dzięki. Cześć, super. Z tej strony Sylwia.
1: Pół sekundy zabrakło wszystkich... poprzednim razem.
4: Tak. Pozdrawiam wszystkich stojących w korkach w Warszawie. I słuchajcie, wywołaliście niezłe wspomnienia u mnie. Ja się nie zdecyduję na żadną opcję. Powinniście dać czwartą opcję, czyli wybieram dwa kawałki.
0: No możemy ci zapisać głos na jeden i na dwa, jak masz ochotę.
1: O, właśnie.
4: Bardzo proszę.
0: Tak możemy zrobić, nie ma problemu.
4: Super, poproszę, dzięki bardzo.
0: Dzięki, pa.
1: To był taki... Jak będziemy tak działać, to do 19 no. Będziemy pytać Dance czy Friends. I...
0: Dokładnie.
1: I tak bez końca.
0: Halo!
4: Niemożliwe.
1: A jednak, udało się, witamy. Cóż to za niedowiarek, to męska forma, tu jakaś zbiorowa. Niedowiarki,
4: tak. Ania i Helena.
5: Dokładnie.
1: Dziewczyny, na co?
5: A dwójeczka to jest, przypomnijcie nam?
1: To jest, ja mówię w skrócie Friends, ale to jest chyba po prostu We Are Your Friends.
4: Tak, właśnie na to.
1: Super.
4: I pozdrawiamy wszystkich przyjaciół. Właśnie.
1: Mam nadzieję, że przyjaciele słuchają i poczuli się pozdrowieni, ale chcę powiedzieć, dziewczyny, że ustawiłyście przebieg tego głosowania, przynajmniej w tym momencie, bo dotychczas same głosy podzielone, a tutaj mocna porcja, bo aż dwa i na konkretny kawałek. Także może dzięki wam ono kiedyś dobiegnie końca. Dzięki.
4: Dzięki.
1: Pozdrawiamy.
0: Myślę, że tak dobrze działa poczta, że dopiero doszła kartka świąteczna do chłopaków z zeszłego roku?
1: Nie, myślę, że przeleżała tutaj na...
0: Nie, bo ja je sam kiedyś utylizowałem, szczerze mówiąc.
1: Kamil, wyprostuj się. Ważny człowiek dzwoni.
0: Proszę.
6: Ważny człowiek dzwoni.
0: Halo.
7: Witam, cześć, z tej strony.
0: Witamy.
7: Od razu poważny. Niepoważny, bo włączył niedawno i nie wie co na jedynce, co na dwójce.
0: Skandal.
7: Skandal, więc będę strzelał. Słyszałem tylko tu wypowiedź i zachwyt poprzednich słuchaczek, więc też tam dam na dwójkę, chociaż nie wiem co tam jest, ale na coś zagłosować trzeba, po to się dzwoniło.
0: Będzie pan zadowolony.
7: Dokładnie, miłego popołudnia wam życzę.
1: Dziękujemy, do następnego, pa.
0: Pozdrawiamy. To co, gramy?
1: Czy ktoś nam tutaj pukał w szybę, czy mi się wydawało?
0: A nie,
1: słyszeliście?
0: Nie wiem. Nie, ja nie słyszałem. To zagram, a ty sprawdzisz.
1: Dobrze.

0: w marynarce. To będzie para z takim zacięciem sportowym, bardzo delikatnym.
1: Ale będą to wymieniani zarówno w jednym, jak i drugim numerze sportowcy. W numerze jeden?
0: Już byli?
1: Bartes.
0: Myślałam, że to taki pisarz. Nie no, jak na bramce, to rzeczywiście.
1: Umawiam się z panem Rałem. Od kiedy widzieliśmy się tutaj, jak wydawał płytę, jeszcze się nie mogę spotkać.
0: A macie nowy powód spotkania, taki artystyczny?
1: Artystyczny, tak. Zamówiłem do jego płyty ceramikę ręcznie wykonaną przez niego i tak ją odbieram, że jej nie mogę odebrać. Zaraz do niego napiszę.
0: Myślałam, że radiowy macie jakiś powód. Jakiś coś pograć, można posłuchać nowego. Exhumować.

0: Byłam ostatnio w takim regionie, gdzie skoki narciarskie się odbywają.
1: W Livigno?
0: Nie, na południu Niemiec. Na przykład Garmisch-Partenkirchen mijałam.
1: Gdzie święcił triumfy Björn Einar Rumuren.
0: Tak, a pan Kobayashi też?
1: On wszędzie święcił triumfy. Ludzi pełno, scena wielka, tak jak
0: Vickersund. Zaraz zagram open. I pewnie nawet nie wie, że trafił do kawałka polskiego rapera.
1: Nie, no może bym ktoś powiedział. Ostatnimi czasy mało sypia mi dużo, przekmijam to niezdrowy bilans, ale 22 827 7205.
0: To Hubert.
1: 13 do 18.

0: Generator.
1: Ale...
2: Z czego się śmiesz? Niech się cała kasa pośmieje, Kamil.
1: Zaraz, to nie, bo jak chcę z historią, to zawsze mnie stopujesz i mówisz, o, nikogo to nie interesuje. Halo.
3: Dzień dobry.
2: Chyba z Kuba pięć osób będzie, ale strony. Super.
3: Nie, tylko dwie.
2: A, to tak was jakoś zwielokrotniło. Ale dwie to też miło, cieszymy się i witamy.
4: My głosujemy na
3: dwójkę.
2: Od kogo te głosy jeszcze powiedzcie?
3: Kuba i Ludwik.
2: Dobra. Wspaniałe imiona zapisane.
3: Dzięki.
2: Dzięki, zapraszamy ponownie. Pa.
1: Wszystko się udało.
2: Dawno nikt do mnie nie powiedział zapraszamy ponownie, tak sobie myślę. Czasami
1: do
2: gdzieś,
1: ciebie?
2: No tak, czasami w sklepach jakiś czy przy jakichś zakupach takie komunikaty były wysyłane. A to jednak, no nie zapraszają. Halo?
5: Siemka.
1: Cześć.
5: Z tej strony Kuba i Gaja. Na kogo głosujemy?
4: Na Huberta.
2: Na Huberta. Jakoś duetami stoi dzisiejszy alternator. Fajnie.
5: No bo wszyscy w korkach.
2: Podobno jest jakoś gęściej dzisiaj niż na przykład wczoraj. A wy gdzie w tym korku?
5: To na dwójeczkę.
2: Dobrze.
5: Okej, dzięki, pozdrawiam.
1: 2-2.
2: Nie zdradzili lokalizacji.
1: 77205 i numer z wieloma dziewiątkami.
2: Halo?
6: Halo. Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry, witamy w alternatorze.
6: Witamy. Ja dzwonię a propos basenu, bo właśnie wracam z synem z basenu.
1: O.
6: Popływaliśmy sobie i ten. I mam pytanie do was, bo słyszałem, że wy oboje pływaliście, czy tam się uczyliście pływać na basenie, który jest w remoncie teraz?
1: Tak.
2: To Kamil tylko,
1: to
2: no.
1: Ja.
6: A, i czy to jest basen na ulicy na literę P?
1: Tak.
2: To ja nie o tym myślałam.
1: To... Jak to nie?
6: A.
2: No remontują ten na literę N.
1: A, tak, przepraszam, to ja się pomyliłem.
2: Czyli miałeś...
6: To ja nie wiem, który
1: na Namysłowskiej.
2: Na Namysłowskiej, tak. Taki... A na P to który?
6: Na Potocki.
1: Potocki, tak.
2: Tam też? Tam to mi się zdarzało chodzić.
6: Bo gdyby to była Potocka, to ja tam pracowałem dosyć długo, więc może Kamila uczyłem pływać nawet.
1: Nie, no, chyba nie. Bo ja się uczyłem pływać w 90.
2: Kamil się z książek uczył.
1: W 5 roku? Jakoś tak, no. To takie,
6: no,
1: takie
6: to
1: czasy.
6: No to są podobne czasy, no, to myślę, no, to... że...
1: Słuchaj, no, nie opowiadam tej historii. Poszedłem ostatnio machać mieczem, takim azjatyckim, drewnianym. I przychodzę na salę i tam tak ze 3-4 treningi machania tym mieczem i patrzę tak po tym treningu, tak spojrzałem na tego chłopa, co prowadził ten trening i mówię, kurde, znam gościa. No i pogadałem z nim po treningu, okazało się, że trenował mnie właśnie jak byłem takim dzieciakiem i chodziłem do niego na aikido.
6: No właśnie, to są fajne są historie takie.
1: Śmiesznie.
6: Także ja, jeżeli mogę szybko pozdrowić wszystkich pracowników basenu Potockiej, ale pana dyrektora nie pozdrawiam.
2: Dobrze. Nie zadajemy więcej pytań. Dzięki.
1: A.
6: Nie zadawać, ale jeszcze zagłosuję na Huberta 2 głosy, ja i mój syn.
2: Mhm, dobra, zapisane, pa.
6: Dobra, dzięki, pa.
1: Miałem anegdotę opowiedzieć.
2: No, proszę.
1: Miała dotyczyć anegdota?
2: Nie wiem, myślałam, że to jest ta o spotkanym instruktorze, nie?
1: Naszego redakcyjnego, to a propos Kobayashiego i w ogóle skoków narciarskich. Nasz kolega redakcyjny, pan Cukier, ma też kanał taki na YouTube.
2: Uh-huh.
1: I na tym YouTube pojawiło się wideo, gdzie pan Cukier z panem, którego imienia nie pomnę, odwiedza największą kolekcję muzyki klasycznej, płyt winylowych w Polsce. Dziesiątki tysięcy winyli i wisi tam też, jest zabawna historia, ponieważ wisi u tego pana w domu zdjęcie Kamila Stocha.
2: O proszę.
1: Z podpisem. No. Polecam zobaczyć. Sytuacja wyjaśnia się na samym początku filmu, więc nie musicie oglądać całych 20 minut, ale jest to taka ciekawa ciekawostka.
2: A już się zaczął chyba sezon, prawda? Na skoki.
1: Nie, pomidor.
2: Tak? Tak, ja mi się wydaje, że gdzieś słyszałam w jakichś informacjach, skoki, że ja, już latają.
1: Ja jak tam małyś skakał, no oni chyba cały rok latają, bo na tym igielicie.
2: A sprawdzę.
1: No to sprawdź. Czy kiedy konkurs w Garnisz Partenkirchen?
2: Mi się okaże, że na końcu sezonu.
1: A czy Garnisz Partenkirchen to nie jest turniej czterech skoczni, Kasia?
2: A już to jest poziom zaawansowany, to nie ja.
1: No właśnie. O, bo to też jest stoch. No ale to wszystko zdradzać. No wszystko na talerzu podane. Proszę Państwa, no dajmy sobie trochę niedomówień w życiu. Trochę takiej nuty mistycyzmu, niedopowiedzeń. Ja wiem, teraz nagłówki, wszystko szybko, tu, tego, śmego, bajery, zachęcanie, żeby wchodzić, tylko tam kliknąć i na razie i zapomniane. Nie, właśnie dowiedzieć się czegoś, zeksplorować.
2: Jeszcze nie skaczą.
1: Jeszcze nie skaczą? Od kiedy będą?
2: 20 listopada w Lillehammer zaczynają. No,
1: a kiedy Garnisz Partenkirchen?
2: No tam gdzieś w środku pewnie, no.
1: Mało konkretne, jak na radio informacje.

0: Selfish, jedynka. O, Kościół Chrystusa Króla Wszechświata. Myślisz, że Wszechświat by się z tym zgodził?
1: Myślisz, że bardzo ciekawe. Chrystus by pytał Wszechświata?

0: Czy pan Kamil zdążył powiedzieć, co było na jedynce?
1: Tak. Powiem też, co na dwójce.
0: Proszę.
1: Georgia Smith. Lil Things.

0: Rozumiem, że to jest jakiś temat z poranka poruszany, tak?
1: Mamy otwartych bardzo wiele ciekawych Proszę stron w przeglądarce radiowej.
0: I tu miejscowości
1: które się kończą na Ewo, Ewa.
0: Ewo, Ewa, Ewy i Ewowi. I ciekawostka jest taka, że wszystkie te miejscowości znajdują się raczej w północnej części Polski. Od centrum, tak naprawdę od Warszawy na południe, to już ich nie za wiele.
1: Myślę, że ta ciekawostka już była dziś powiedziana.
0: Pewnie to już państwo wiedzą.
1: Ale że w drugiej karcie jest zupa szparagowa z fetą, to domyślamy się, że to są super tematy z poranka.
0: No muszę przyznać, że ekstrawagancko.
1: No fajnie tak szeroko sobie o świecie myśleć i mówić. Tutaj zupy, tutaj miejscowości o konkretnych nazwach, tutaj o proszę sernik pomarańczowy. Wow.
0: Wow, tu grejpfrut jest, a nie pomarańcza.
1: Może czerwona.
0: Myślisz? Nie, za dużo jak na pomarańcz. Chociaż, może taki mały sernik.
1: 228277205. Little Sims czy Georgia Smith to jest nasze główne pytanie, ale nie wykluczamy też zadania pytań pobocznych.
0: No to może zróbmy tak, że zaskoczymy kogoś pytaniem pobocznym pierwszego, tak, kto zadzwoni. Żebyśmy się to od razu nie wystrzelali.
1: Ale no to miłe jednak pytania, także niektórych to by mogło jednak wystraszyć.
0: Też no, związane z sernikiem pomarańczowym poniekąd.
1: Tak?
0: Bo będzie o owocach. To tyle możemy podpowiedzieć. 228277205.
1: I już nikt do końca programu. O, jest. Jest jakiś śmiały człowiek. Witamy.
2: No, cześć.
1: Słuchaczu drogi.
2: Halo.
1: No, słyszymy.
2: Cześć, Zbyszek z tej strony.
1: Zbyszku,
2: to tam karty to zamykaliście z tego, z recept turnieju.
1: No właśnie, właśnie.
2: I to pomarańcza.
1: Właśnie. To wyglądało na świetny obiad z deserem. Zupa szparagowa z fetą, a na deser sernik pomarańczowy.
0: No.
1: Piękny zestaw.
0: Nie kulawy.
2: Nie myślałem, ale słuchałem.
1: To ja zadam pytanie główne, a Kamil pytanie dodatkowe. Pytanie główne brzmi, czy Little Sims, czy Georgia Smith?
2: Jedynka.
1: Czyli Little Sims. Panie Kamilu, proszę pytanie dodatkowe.
0: Pytanie dodatkowe. Jaki jest pana ulubiony rodzaj jabłka?
1: Czy tam gatunek?
2: Gatunek? Orety. Ja słaby jestem z zapamiętywania, ale chodzi o takie twarde, jak one się nazywają? Ligole, o!
1: Ligole. I nie jesteś pierwszy, bo już ktoś napisał SMS-owo też OG Ligol tylko.
2: O!
0: Myślę, że Ligole. Będzie tu dużo ligolowców.
2: No może tak być, bo to dobre jabłko jest. Jeszcze taka nawet do szarlotki antonóweczka.
1: O! Tak. Antonówka.
2: Też. No to taka oldschoolowa, bo
0: no
2: to,
0: tak, to klasyczne.
2: Starych takich gatunków. No klasyczne, ale to nie ma tego tak za dużo.
1: Ja myślałam, że z renety się robi szarlotki.
0: O,
1: ale to
0: nie.
1: Zależy w sumie.
0: Z szarej nie. Renety robi się, pani Kasiu, placuszki.
1: Placuszki.
0: I racuszki.
1: Aha.
0: Chociaż można. No szara reneta uznawana jako najlepsze jabłko do wypieków również, tak, więc no na to gdzieś...
1: Coś dzwoniło.
0: Myślę, że się pojawi, znaczy nie wiem, tak moja babcia zawsze mówiła,
1: w głowie.
0: Że do wypieków tylko szara reneta.
2: O, no ale to też już chyba nie jest łatwo dostać.
0: Szarą renetę?
2: No?
1: No, że taka chyba tak? Stara odmiana, też mi się wydaje, że trochę no. Wyparta przez te bardziej kolorowe w przeciwieństwie do szarych. No tak.
2: No,
1: preferencje zbadane, głos przyjęty.
2: Tak, ja nie mam chyba pytań specjalnie dzisiaj, bo jestem tak głodny, że troszkę mi ten brakuje cukru w głowie i myślę, że to.
1: Smacznego w takim razie i do następnego.
2: No, na razie.
0: Dzięki, hejo.
3: No bo mniej tego sera pchaj.
1: Jakiego sera?
0: I
1: mówię o jabłku tutaj.
3: Do syna akurat mówię.
1: Tosty się robią, czy co?
3: Siemanko, Marek z tej strony.
1: Tosty będą?
3: Słucham?
1: Tosty będą, że gdzie ten ser?
3: Nie, na kanapkach jest.
1: Na kanapkach.
3: On wyjada teraz najpierw ser, a potem zjada chleb.
1: Aha.
3: Tak.
0: No ważne, że zjada.
3: No, dwulatek, więc wiecie, dieta wybiórcza.
0: Coś tam słyszałem.
3: No. Słuchajcie, co jest na jedynce, a na co na dwójce?
1: Little Sims to jedynka, Georgia Smith na dwójce.
3: Dobra, to moja żona na dwójkę, ja na jedynkę, a Heniek, jedynka czy dwójka? Henio, jeden czy dwa? Nie, on teraz pije, więc jest zajęty. Więc zostaje tylko jedynka i dwójka.
1: Dobra, tak piszemy.
3: Zdania podzielone.
1: Dzięki, pozdrawiamy.
3: Dzięki, pozdro.
0: Dzięki, hejo. Cześć.
4: Witam, Krzysztof z tej strony. Głosuję na jedyneczkę.
0: Dobrze. A w kwestii jabłkowej?
4: Nie wiem, jak się nazywają. Zielone jabłka słynne.
0: No, różne są.
4: Najsłodsze. Nie, takie jak wejdziesz do sklepu, to one są zawsze i są zielone.
0: Golden Delicious. Są takie zielone, znane. Co, jak nie dbasz zbyt dobrze o zęby, to zostawiasz czerwone ślady na nim.
1: Że takie twarde.
0: Tak, no.
1: No dobrze,
4: ale
1: dobrze.
4: Ale wiem, że jak ktoś ma problem na przykład z oddechem nieświeżym albo nie umył zębów, to jabłka pomagają.
0: Jabłka, dobre. A i czempiony też chyba bywają takie, ale nie takie na pół, zielonkawo czerwone często. Tak. No dobrze, dobrze. No zielone jabłko musiało się pojawić.
4: Dobrze, dziękuję, pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy.
0: A ty, Kasia, masz jakieś swoje ulubione?
1: No ja jednak nie mam aż tyle miejsca w głowie, żeby te nazwy spamiętać,
0: pokażę,
1: a że
0: ci
1: robię zakupy na bazarze, to tam ta oferta jabłek jest naprawdę
0: szeroka.
1: Bardzo szeroka. To no, z kilkanaście jakichś odmian. I zapominam, które jadłam poprzednio, jak chcę wziąć następne, więc
0: ja
1: losuję.
0: Ja jestem miłośnikiem Jana Gold.
1: Tak?
0: Zmiany, no. Lubię bardzo. Ale też rzadko mam ochotę na jabłka. Muszę się przyznać szczerze.
1: A taki dobry sezon idzie. Cynamon, jabłka.
0: No właśnie chciałem, a ja nie mogę.
1: Polskie.
0: Wiesz, ja ze względu na moje przypadłości... zaszłe
1: witamy
0: przypadłości.
1: Witamy w przychodni.
0: Nie, no są to przypadłości związane z substancjami, które niegdyś przyjmowałem i po prostu jabłko z cynamonem, mam flashbacki do lat imprezowych po prostu i jakoś tak muszę stronić od połączenia jabłka z cynamonem, bo mi się przypomina szarlotka, ale nie taka do
1: coś
0: jedzenia.
1: Coś jeszcze przypomina jabłka papierówki, czyli chyba inauguracja sezonu. Papierówki to jest Lillehammer gatunków jabłek, tam się zaczyna. I'm gonna go to the store.

Yeah.

0: Black Keys.
1: Dan Patrick. Little Black Submarines. Jedynka. Alternator. Someone to kiss, someone to kick you. There's not a name you couldn't slip through. Or at least I see. Ostatnio bardzo dużo kontentu arktyczno-małpowego mi wyskakuje w socialach. To podobno numer, którego Arctic Monkeys nie pomijają w odsłonie koncertowej. Brainstorm.

0: Alternator.
1: 228272205.
2: Następny ligolowiec się zgłosił.
3: No myślę, że dużo będzie ligolowców.
2: Na pierwszym miejscu tak, ligolowiec, tak.
3: Myślę, że to taki jest klasyczny, bezpieczny wybór też.
2: Tutaj proszę, papierówka raz, kosztela, no w końcu jakiś taki głos zniuansowany spoza mainstreamu jabłkowego. No
3: dziwi mnie, że nie padł jeszcze rubin. Dziwi mnie, że nie padło jedno z moich ulubionych jabłek, czyli Lobo. Też bardzo lubię, rzadko widywane ostatnio, a w moim serduszku bardzo mocno. No cóż, ten Jana Gold żeśmy wspominali, jeszcze jest Glosser. Taki bardzo czerwony, taki świecący, jak go widzisz, to on wręcz nienaturalnie wygląda, szczerze mówiąc. Cortland.
2: Cortland
3: taki bardziej w stronę UFO brzoskwini, jest taki spłaszczony trochę, ale no i taki ma bardzo taką teksturę.
2: Malinówka ktoś pisze też.
3: Takiego właśnie jabłka z takimi kropeczkami. No, fantastycznie.
2: Jest też korekta do zielonego jabłka. Zielone to Granny Smith, a Golden Delicious jest żółte. Faktycznie są takie zielono-żółte też, no.
3: A, tak, to prawda.
2: Halo?
4: Dzień dobry, Adam z tej strony ponownie.
2: Witamy.
4: Na jedyneczkę poproszę.
2: Na Black Keys, tak. Jakie jabłko do tego?
4: Cortlandy albo Championy.
2: Nie, żebym robiła z tego jakieś statystyki, ale może mogłabym zacząć właściwie. Chociaż no Ligol tutaj przoduje.
4: No, bo to takie najbardziej chyba popularne i znane. Jak się idzie gdzieś tam na warzywniak, to chyba te Ligole to chyba tam przewyższają. Tak mi się wydaje zresztą.
2: Może tak być, może tak być. Do następnego, Adam. Dzięki.
4: No, dzięki wielkie. Do usłyszenia. Cześć.
3: No, hejo.
2: Wydaje mi się, że są też takie polskie...
3: Granny różne... Smith sprawdziłem. Tak? To takie najbardziej popularne zielone jabłko. Twarde, kwaśne. Tak. Jeszcze raz słyszę.

0: Najbliżej powinno być, pani Kasiu, do jabłek naszych tu lokalnych, grójeckich chyba, no. To tak mamy blisko.
1: Tak, jest taka,
0: blisko dobry
1: jest taki gatunek jabłka z Grójca luz.
0: No pewnie. Tak po prostu, no w sensie te nasze tutaj i... No.
1: A czy do tym barku też mamy daleko?
0: No nie wiem. Chyba myślę,
1: że on tam
0: nie
1: też
0: tak
1: gdzieś
0: blisko.
1: Obok, że się przejeżdża.
0: Tutaj niedaleko, jeszcze w stronę, jak się jedzie w stronę Warki, na pewno jest jakiś taki dosyć znany sadowniczy.
1: Odpowiadam, region. Tym bark daleko bardzo.
0: No nie, tym bark chyba gdzieś góry,
1: no,
0: tak?
1: No, tu stron, jest jakaś...
0: W stronę gór?
1: Te.
0: No, tak, tak. Dobra, dawaj, bo ktoś dzwoni pewno w sprawie jabłek. Halo!
2: No, cześć.
1: Witamy. Z
2: tej strony. Tak, jeśli chodzi o jabłka, bo jeśli chodzi o parę do głosowania, to nie wiem, kto gra w ogóle, ale jeśli chodzi o jabłka, to jednym z moich ulubionych jest chyba Jona Gold, jeśli chodzi o takie nowsze.
1: Jak byś go scharakteryzował dla tych, którzy jeszcze się nie orientują biegle w podgatunkach jabłek?
2: Słodkie, twarde, soczyste.
1: Mhm.
2: A jeśli chodzi o takie starsze, no to papierówki.
1: No, już dzisiaj nam przemknęły, tak.
2: Wyginięty, znaczy gatunek, który wyginął praktycznie. Tyle to nic go jest, a w sprzedaży to w sumie od dawna nie widziałem.
0: Hmm. Coś w tym jest. W głosowaniu mamy The Black Keys albo Arctic Monkeys.
2: No to The Black Keys.
0: Dobra. Mamy
1: Black
0: to.
1: Black Keys. Proszę bardzo.
2: Tak. To dzięki wielkie i miłego wieczoru.
1: Wzajemnie, pa. Te papierówki to jest taka po prostu porcelana wśród jabłek. One od razu się tak siniaczą, spadną z drzewa już obite.
0: No właśnie
1: nie dotykać, wiem, czy, nie przenosić.
0: Czy te papierówki to nie jest taka już miejska legenda?
1: O, no. Ktoś podrzucił ciekawy wątek.
0: Proszę.
1: Na 886-971-971, że my tutaj o jabłkach, a być może jest tak, że w Ameryce Południowej jest tak wiele odmian bananów i można o nich tak długo rozmawiać, jak my o jabłkach. Muszę powiedzieć, że miałam ostatnio przygodę bananową w swoim życiu. Miałam banana w torebce na lotnisku i to spowodowało wzmożone kontrole bezpieczeństwa.
0: Miałem
1: musiałam
0: okazję
1: opowiadać o bananie.
0: Kilkanaście lat temu odwiedzić słoneczną Brazylię. W słonecznej Brazylii jest tak, że są sklepy takie jak nasze zielone, te takie popularne.
1: No rozumiem, tak.
0: W sensie wielkościowo mi chodzi, które sprzedają tylko i wyłącznie owoce. Nie znajdziesz tam nic innego. Jest cały sklep z owocami. I kiedyś z moim serdecznym przyjacielem Ricardo, a pozdrawiam Ricardo, bo Ricardo
1: na pewno
0: ma,
1: słucha.
0: Jest duże prawdopodobieństwo, ponieważ minęło mu 21 lat w Polsce ostatnio, bo przyjechał w moje urodziny, dlatego wiem, ile lat jest w Polsce. I poszliśmy do takiego sklepu i było tam ze 20 rodzajów bananów. Ja wziąłem chyba z 12. Zaniosłem je do domu, okazało się, że 3 są niejadalne. I, znaczy są jadalne, ale tylko po obróbce cieplnej. I jedliśmy banany, które smakują jak jabłka. Znaczy jadłem. Ricardo też jadł. No, niesamowite. I niestety miałem potem przez 5 lat uraz do bananów w Polsce. Hmm. Bo to, co my nazywamy bananem...
1: Nie, jednak nie.
0: It's a no-no.
1: No, cóż.
0: Niestety. No ale tak, ale już teraz po kilku latach wróciłem. Już można, mogę jeść normalnie znowu banany w
1: ciszy.
0: Tak jest.
1: Halo.
3: Cześć, tu Joachim.
1: Joachim, to jest moment twój na wypowiedź. My już skończyliśmy.
3: Słuchajcie, ja jestem zadziwiony, bo rozmowa jest o jabłkach, a wiemy, że Polska jest jednym z głównych producentów jabłek na świecie, zaraz po Chinach. Jak to jest możliwe, że przez całe to lato, a ja kocham jabłka, nie zjadłem ani jednego dobrego jabłka, bo wszystkie jabłka w polskich sklepach to jest największy shit. I dopiero dobre polskie jabłko zjadłem, kiedy moja teściowa pojechała do Grójca i przywiozła jabłko zerwane z drzewa, które było pysznym, kruchym, słodkim, soczystym jabłkiem. A wszystkie jabłka, te jabłka przecież leżą pod drzewami, a my, ja nie wiem skąd my dostajemy te jabłka w naszych sklepach. Chyba kupujemy z Chin, a nasze sprzedajemy do Niemiec, bo dobrych polskich jabłek w Polsce brak.

0: tyle.
1: Czyli pod drzewo. To jest ta wskazówka najbliżej, jak się da pod drzewo, żeby znaleźć dobre jabłko.
0: Bo na pewno nie do sklepu, chyba że na jakiś bazarek, ale dobrych polskich jabłek w Polsce nie ma, a mamy najlepsze jabłka na świecie. Naprawdę mamy najlepsze, ale nie można ich nigdzie kupić. Niestety.
2: Prędzej no, można, kupisz, w Niemczech.
0: Marakuje. No właśnie, już kupisz marakuje, kiwi, tam kokosy, niż dobre polskie jabłko. No, niestety. A zagłosuję na Arctic Monkey, poproszę.
1: A, wystopniowo napięcie, zapisane.
0: To, dziękuję.
1: Pozdrawiamy, pa.
2: No dobra, to co, gramy?
1: Ja muszę jeszcze tylko tutaj wyjaśnić, że to było na te, o czym myślałam, ale chodziło o tarczyn i czujni słuchacze podpowiedzieli, że tarczyn jest blisko. Także tarczyn, Tymbark, no wiemy, z czym się kojarzą obie te miejscowości.
2: O, ktoś pyta, czy widzisz? Patrz, znają mojego Brazylijczyka. No tak, mowa o Ricardo.
1: Jaki świat jest mały, no.
2: Tak, powiem tak, zapytaj Ricardo o jego polskiego syna. To ja jestem.
1: To ty jesteś?
2: Tak, to ja. Chcesz z kimś? Dawaj, no
1: jeszcze dzwonię. Jeszcze jakiś miły człowiek dzwoni, to odbierzemy. Halo.
3: Cześć, dzień dobry, Maciek z tej strony.
2: Cześć, Maciek.
3: Cześć, słuchajcie, ja akurat może troszkę się więcej znam niż przedmówcy, bo pochodzę z Grójca, więc troszkę o jabłkach z dzieciństwa pamiętam. Do przedmówcy, który mówił, że nie ma jabłek, ja chciałbym tylko przypomnieć, że polskie jabłko najwcześniej to jest koniec lipca, początek sierpnia i to są dwie odmiany, Genewa i Paula Red, takie fajne z rumieńcem, kruche bardzo, twarde i kruche, więc bardzo je polecam. A z takich grójeckich odmian to Gala i Szampion, nie mylić z Szczępionem, bardzo polecam. To są dwa bardzo ciekawe i na przetwory, i na szarlotkę, i do schowania.
1: Potrzebowaliśmy głosu z Grójca.
2: No, liczyliśmy potrzebowaliśmy. Na głos ekspertki, tak. I taki się przydarzył. Bardzo dziękujemy.
1: A w parze?
3: Pozdrawiam was bardzo. Na dwójeczkę chciałbym oddać głos i życzę wszystkiego dobrego.
1: Wzajemnie. Dzięki.
2: Dzięki, pozdro.
3: Trzymajcie się, hej.
2: A to już... Nie mówię.

0: Mamy 18.30, na serwis zaprasza Julia Grabowska.
1: Akademicki Radio Campus.
0: Protesty młodzieży we Francji, wydarzenia w Warszawie na najbliższe dni oraz o zmianach w Formule 1.
1: Wiadomości.
0: We Francji eskalują protesty młodzieży. Doszło już do pożarów co najmniej dwóch szkół, a setki uczniów zostało zatrzymanych przez policję. Minister spraw wewnętrznych Laurent Nunes poinformował, iż protestami dotkniętych zostało ponad 300 placówek. Minister dodał również, iż sytuacja wymyka się spod kontroli. Młodzież dopuszcza się ataków na funkcjonariuszy organów ścigania, rzucania przedmiotami, dochodzi również do ataków przemocy i prób podpalenia. Przypomnijmy, demonstracje rozpoczęły się tydzień temu w rejonie Ile-de-France i do tej pory rozprzestrzeniły się na setki szkół w całej Francji. Młodzież domaga się skrócenia planów lekcji, zmniejszenia liczebności klas i występuje przeciwko niedoborom nauczycieli. Do demonstracji wezwał Związek Uczniowski Union Syndicale Lycée. Do protestów dołączyli także studenci szkół wyższych. Francuskie radio publiczne RFI podaje, że około 30 kampusów uniwersyteckich było blokowanych m.in. w Paryżu, Strasburgu, Marsylii czy Lyonie. Pierwszy weekend października wypełniony będzie różnorodnymi wydarzeniami, co będzie się działo w Warszawie w najbliższe dni. Początek października przynosi już typowo jesienne wydarzenia. Wśród nich Powsiński Dzień Dyni, który w tym roku odbędzie się w niedzielę na ulicy Ptysiowej. Organizatorzy również połączyli jesienne ozdabienie dyń z Międzynarodowym Dniem Bez Elektrośmieci. Z racji tego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny możecie zamienić na dynię. A dla miłośników kultury w ten weekend na placu Defilad będziemy mogli zobaczyć Tbilisoba. Wielkie święto gruzińskiej kultury. Na miejscu czekać będą m.in. pokazy tańca, gruzińska kuchnia i wino, rękodzieło oraz warsztaty. A dla tych zainteresowanych modą w elektrowni Powiśle odbędzie się jesienna edycja targów Jestem Slow. Na dwóch piętrach pojawi się ponad 100 wystawowców z autorskimi produktami, modą, designem i rzeczami, których nie znajdziecie w sieciówkach. A teraz trochę informacji ze świata Formuły 1. Szykują się niemałe zmiany. Najbliższą zmianę odczujemy już w ten weekend. Grand Prix Bahrajnu jest jedynie organizatorem wyścigu, natomiast to po to, że w Malezji będą się ścigać kierowcy Formuły 1. Powracamy natomiast do tradycyjnego harmonogramu. Dwie pierwsze rundy treningowe będziemy mogli zobaczyć w piątek. Kwalifikacje odbędą się w sobotę, a wyścig rozpocznie się planowano o 9 rano w niedzielę. To jednak nie koniec nowinek. Wiemy już, kto nie pojawi się w przyszłym sezonie Formuły 1. Amerykański zespół TGR Haas potwierdził zakończenie współpracy ze Stebanem Okonem, a tak sytuację komentuje sam kierowca. Nigdy nie wiesz, co się stanie w Formule 1. Sytuacje potrafią się szybko zmienić. Okazje zawsze mogą się pojawić. Wciąż jest jeszcze nadzieja. Nie patrzę na nic innego niż Formuła 1. To jest miejsce, w którym chcę być i zasługuję na to, żeby być.
2: That's where I deserve to be as well.
0: Kierowca jeździł w barwach czerwono-czarnych od 2025 roku, a wcześniej przez 4 sezony zasiadał w drużynie Alpine.

Darię ze Śląska można wybrać, głosując na jedynkę. A to już druga artystka w dzisiejszym alternatorze stamtąd.

0: Bardzo ciekawy wers z tym jedzeniem.
1: Nie, nie słyszałem, jaki?
0: Że pięknie jest, gdy zjem.
1: Trzeba dobrze zjeść, żeby potem grubo na mikrofon wejść. Jak nawijał. A proszę zgadnąć, kto. Ze ściany odpadał. Można nie zgadywać, można wiedzieć też. Wielkimi oczami
0: i miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się. Ale nie ten, co teraz?
1: Nie, nie, ale też z Warszawy. I nie masz takich różnic między nami. I one i ja nie wiemy wciąż dokąd i po co zmierzamy. Faustyna Maciejczuk, Kuba Więcek i PZ Gołębie.

0: Alternator.
1: Strasznie dużo ludzi zna Ricardo.
2: To jest ciekawe. Okazuje. Tak.
1: A on nie jest jedynym Brazylijczykiem w Warszawie, ja ich trochę znam. Znaczy kilku. Kilka w sumie.
2: Występuje więcej niż jedna sztuka.
1: Chciałem powiedzieć, że zacieśnione związki z nimi. Ale to nie byłoby kłamstwo. Pozdrawiam wszystkich ludzi urodzonych pod flagą z napisem Orden Progresu.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Choć trochę zwątpiłam, jak patrzę za okno, czy to już nie należałoby mówić jednak dobry wieczór.
3: No właśnie też tak się zastanawiałam, co odpowiedzieć, ale niech już będzie to dzień dobry.
2: Witamy w Alternatorze.
3: Witamy i chcieliśmy zagłosować tutaj razem z synem na dwójeczkę.
2: Czyli 2 razy 2.
1: To się uda.
2: Tak, to się uda.
1: Gdzie zmierzacie?
3: Zmierzamy do domu, po treningu. My zawsze do was dzwonimy albo przed treningiem, albo po treningu.
1: No dobra.
2: Treningi są siłą Alternatora i dojazdy.
1: To my teraz możemy dawać bingo, jaki to trening. Kasia, masz pomysł? Kasia będzie zgadywać, potem ja.
2: Tak, ja stawiam, że była to piłka nożna.
1: Piłka nożna. Ja obstawiam jednak sztuki walek. Judo.
3: Piłka nożna!
1: O, proszę bardzo. A jakiś ten... Mazur Radzymin, gdzie tam się trenuje?
3: W Legii. Warszawa.
2: A nie, nie trzeba daleko szukać w jakimś Radzyminie. Sąsiedzi z Powiśla.
1: No nie, tam tych szkółek piłkarskich Legii to na każdym osiedlu chyba jest teraz.
3: No właśnie, my jeździmy na Pragę.
1: Na Pragę to wiadomo. No dobrze, serdeczności.
3: Dziękujemy bardzo za usłyszenia.
2: Pozdrawiamy, pa.
1: Czy można powiedzieć, że ja też zostałem legionistą? Takim z krwi i kości.
2: Jak się zostaje z krwi i kości?
1: Ponieważ mój syn chodzi do szkoły pływania Legii Warszawa, do której ja również uczęszczam, więc można powiedzieć, że również jestem pływakiem Akademii Legii Warszawa. Dla grupy wiekowej
2: 18 plus.
1: 4-7, ale 4-7. Nadal. Tak. Ktoś zgadł, nie był to trudny. A, Jarek z Katowic zgadł. Znaczy nie zgadł, że? Wiedział, że to Hades.
2: Że to Hades.
1: Że trzeba grubo, dobrze zjeść, żeby potem grubo na mikrofon wejść. Sumo Rap nazywa się numer. Jest tam w ogóle dużo dobrych wersów Hadesa. W ogóle dużo dobrych wersów Hadesa jest na tej płycie. O samochodach też jest taki, który pamiętam.
2: Proszę.
1: No. G-klasa czarny mat. Znasz, nie znasz?
2: Nie każdy chłop to twój brat. Zgaduję.
1: Dobra. Co tu jest?
2: Ktoś tu jeszcze zadzwoni? Nie. To ktoś stworzył licznik do głosowania w Alternatorze. Zobacz, jaki ładny.
1: To prawda, bardzo ładny. A weź zagłosuj.
2: Pyk. Pyk.
1: Ale i daj nową parę.
2: Pyk. Nową parę.
1: A jak ktoś inny to otworzy, to też może zresetować, czy nie?
2: Nie wiem, ale co mam zrobić, żeby to nam nie zginęło? Cofnij ostatni, zeruj sesję.
1: No nie, daj nową parę teraz. Okay. A jak ja to kliknę, to... zobacz, czy się font zmienia.
2: Ale ładne. Ale ktoś, ludzie mają...
1: Ktoś robotę wykonał, naprawdę.
2: Tak, ale ludzie mają umiejętności.
1: Ale to ty możesz... to w sensie, że ty możesz sobie po prostu klikać, a nie, że ludzie.
2: Tak.
1: Bo myślałem, że to dla ludzi jest, okej. Okay. Bo też myślałem o tym, że można sobie wejść na zasadzie takim, że ludzie sobie wchodzą na stronę i klikają, czy jeden, czy dwa. Rozumiesz?
2: Mhm. Bardzo ładne. Chciałem go dodać do paska takiego...
1: To otwórz to w Google, a nie w tym czymś.
2: Słuchajcie, no ludzie tutaj robią takie liczniki w przeglądarce, a ja mam za zadanie dodać to do paska.
1: Enter.
2: I wielka historia się robi.
1: Teraz naciśnij Ctrl D, ekstra.
2: Jest.
1: I napisz, no nie, ja bym dał...
2: To z przodu bardziej, tak.
1: Tak jest. I możesz usunąć to Radio Campus.
2: No to już skumałam.
1: Dasz radę? Ciekawe, czy to ktoś zrobił to sam?
2: To jest napisane, pack z paca, chyba dam radę.
1: Spromptował. Przepraszam, my tak w skupieniu tutaj z Kasią, bo robimy rzeczy.
2: Trzeba wcisnąć, słuchajcie,
1: dobra,
2: Alt i E.
1: Przestań ten, no. Ile żeś tego napisał? O Jezu.
2: Chciałam
1: I tak wyświetla się tylko licznik do altery.
2: No ale żeby było wiadomo, że to nie jest jakiś oficjalny zakładowy, no, tylko że to fajnie, gest
1: będziesz,
2: wspaniały.
1: Będziesz liczyć teraz na tym?
2: Mi, nie wiem, ja tak lubię machnąć tu na kartce.
1: Głosuję
2: na Darię.
1: No weź, to jest... pokaż, bo on też tam napisał. A. Lokalnie się liczy, nikt nie...
2: szaluje. Co to znaczy?
1: Też nie rozumiem. Aha, no tak, no w sensie, że lokalnie liczy u nas na komputerze, my sobie liczymy, jak ktoś se odpali, to też se policzy, ale nie jest to taka wersja...
2: A, że ktoś może nam dodać coś do wyniku.
1: No właśnie, chodziło mi o to, że ja to w pierwszej chwili
2: nikt nie skakuje.
1: To jest taki...
2: Bardzo dobrze.
1: Okej, rozumiem. Bo ja kiedyś o tym myślałem. Nie wiem, czy powinienem o tym głośno mówić.
2: To może się zastanów jeszcze.
1: No nie, bo to pracę kiedyś może to zrobimy.
2: Popatrz, będziesz miał chwilę
1: no,
2: na
1: dobra.
2: Myśl.
1: Halko.
0: Halo? Witam serdecznie.
2: Witamy.
0: Dzwonię, żeby zagłosować na jedynkę.
1: Proszę bardzo.
2: Czyli Daria ze Śląska.
0: Tak, tak, tak.
1: Udało się.
0: Czemu nie?
2: Czy jakieś jest śląskie tutaj pochodzenie, sympatia w tę stronę?
0: Nie, nie, nie, nie, nie.
2: Nie, po prostu utwór przypadł do gustu.
0: Jestem ze wschodu.
1: Z zielonej
0: pochodzę
1: góry.
0: Pochodzę z Hrubieszowa, tam gdzie teraz bomby cały czas spadają.
1: A, ze wschodu, myślałem, że z zachodu.
2: Kamień Zieloną Górę na wschód nam przeniósł.
1: Bo mi się zawsze...
0: może być, nie ma problemu.
1: Bo mi się zawsze wschód ze wschodem mylił.
2: Tak,
1: z zachodem.
2: Nie wiem, czy stoisz przodem do mapy, czy plecami do mapy.
1: Nie, nie, naprawdę, północ, południe nigdy, a wschód, zachód zawsze. West, east, to ci Brytyjczycy mi tak namieszali, wiesz, bo oni mają na odwrót.
0: No, na tej scenie w Stanach to by, kurde, już nie przepchnęli tego tak łatwo.
1: No, dokładnie. No dobrze, dziękujemy, pozdrawiamy.
0: Najlepszego, pozdrawiam.
1: To co? Little Black Submarine, The Black Keys przed nami, a my zaraz z ostatnią parą w alternatorze, bo to trzeba grać.
2: No ja nie wiem, czy my zdążymy, Kamil.
1: Damy radę. Nie? Nie damy rady?
2: No nie wiem.
1: Dobra, to ja. To zaraz coś państwu powiemy.

0: No dobrze, z racji tego, że ktoś opiał mój gust muzyczny.
1: Co zrobił?
0: Może mówił dobrze. O moim guście. No tak.
1: Aha, opiał się kojarzy, że piać, czyli śmiać, opiał, nie. Czyli wyśmiał, a tu, że opiewać, tak? Że no. Od opiewania to ma być.
0: To za chwilę na koniec alternatora zespół Palas, który w marcu przyjedzie do Warszawy. Jak wam się te dźwięki spodobają, to polecam sprawdzić. Kasia Wojtasik.
1: I Kamil Michałowski.
0: Do usłyszenia.
1: Za tydzień, moim zdaniem.
0: Moim też.
1: Daria miłego, pa!

0: sztosy.
1: A jakże, Radio Campus, same sztosy, kronika wypadków filmowych, sztosowa w Radio Campus. Witamy.
2: Siemaneczka.
1: I zapraszamy. Dzisiaj laleczna kronika, po raz kolejny. Był serial, a teraz film. Koper został zaproszony na uroczystą prapremierę, ale nie tą najbardziej uroczystą, tylko taką
2: półuroczystą. Tak.
1: Ale można się było przebrać, jak mówiłeś.
2: Można. Dla ludzi tak obowiązkowych jak ja, to był wymóg. Tam było na zaproszeniu była informacja dress code lalka.
1: Przybrałeś się za lalkę?
2: Tak.
1: Niezła z ciebie była lalka?
2: Niezła laleczka, z porcelany saskiej.
1: O tym więcej w drugiej części audycji, a ja ciekawostkę
2: mam. A już
1: mam
2: teraz. Ciekawostka.
1: Koper. Tak, ciekawostka. Jakoś tak mnie to zainspirowało ostatnio, nie wiem skąd mi się to wzięło w ogóle, ale wyskoczyła mi gdzieś informacja, czy ty wiesz?
2: A informacja ci wyskoczyła, już myślałem, że jakieś skórne sprawy.
1: Nie, na razie tylko oddechowe. Czy ty wiesz, jaki był pierwszy polski film wydany na DVD?
2: Pierwszy polski film wydany na DVD będzie to albo jakiś klasyk typu tam, nie wiem, Popiół i Diament,
1: nie.
2: Albo będzie to coś zupełnie nowego typu Patryk Wega chciał wskoczyć pierwszy do tego pociągu i to zrobił.
1: Patryk Wega to wtedy miał 10 latek raczej, może przesadzam, ale słyszałeś o tym filmie na pewno. Jest to film wydany na tym DVD w swoich jakby... To nie jest to klasyka.
2: Mm-hmm. W swoich czasach. No to może coś typu tam Juliusz Machulski.
1: Nie. Gra w nim... To podpowiadam. Gra w nim Bogusław Linda.
2: Psy.
1: Nie. Gra w nim również Olaf Lubaszenko.
2: Czas surferów.
1: Nie. Wcześniejszy film oczywiście. Gra w nim również ten Ojciec Tadeusz. Ojciec Mateusz znaczy.
2: Czyli pan...
1: Nie. Artur Żmijewski. Tak.
2: To Demony Wojny według Goi.
1: Zgadza się.
2: No co ty?
1: Pierwszy polski film wydany na DVD w 98 roku i tak mnie to zainspirowało, że aż obejrzałem film Demony Wojny w pięknym wydaniu na DVD i muszę ci powiedzieć, to jest film Pasikowskiego i muszę ci powiedzieć...
2: Z 98 roku.
1: Zgadza się.
2: I on wtedy został wydany na DVD? To znaczy jak już wyszedł z kin?
1: Tak. Wtedy jakoś, wiesz, DVD się pojawiło jako technologia w ogóle i był pierwszym polskim filmem wydanym, no bo też był hitem kasowym i wiesz, w ogóle takim bardzo nowoczesnym polskim filmem, kinem wojennym, kinem akcji ze znanymi aktorami. I obejrzałem go po raz pierwszy w życiu, jako że jak był 98 rok, no to jeszcze nie byłem w wieku do oglądania krwawych filmów wojennych, dramatów wojennych, a później przez cały czas mi się wydawało, aż do dnia dzisiejszego, że jestem jakoś za młody, nie gotowy jeszcze jestem na ten film. Obejrzałem go.
2: Mi się wydawało, jak już później byłem w wieku, że mógłbym to oglądać, że to po prostu nie był dobry film.
1: Jest to całkiem niezły film. Jest to całkiem niezły film i widać też, że to jest film taki bardzo w rozkroku między czasami i w kinie, i w rzeczywistości naszej, między czasami współczesnymi, a czasami minionymi. To znaczy, Polacy jeszcze nie są w NATO, ale bardzo by chcieli być w NATO, więc już mają właśnie aspiracje, już chcą być nowoczesnym, profesjonalnym wojskiem, które ma też jakby odrzuca taki etos czy brak etosu Armii Ludowej, będącej jakąś tam, no nie przybudówką do Armii Czerwonej, no ale jednak pozostającą w cieniu

0: Armii Czerwonej, więc wyruszają. To jest film oczywiście rozgrywający się przepraszam, w czasie wojny w Jugosławii. Polacy są wysłani tam jako część korpusu pokojowego, mają zabezpieczać właśnie cywilów, w ogóle cały proces pokojowy, dbać o porządek w przydzielonym im sektorze, no ale na czele batalionu, którego tutaj śledzimy losy, stoi major jakiś tam w...
1: Keller.
0: W tej roli Bogusław Linda. No i on jest takim, wiesz, żołnierzem z duszy, takim, który jak w Foreście Gumpie po prostu cała jego...
1: Z zakasanymi rękawami w mundurze, z kałachem w ręku, z, no, ciemnymi okularkami też.
0: To w ogóle to właśnie jest zabawne, że on jest majorem, oficerem, więc to kiedy wszyscy noszą hełmy i pełne umundurowanie, to jego częścią umundurowania są właśnie przeciwsłoneczne okulary i odkryta głowa, w ogóle tak, bycie cool gościem.
1: Tak, Zamachowskiemu dali kask dwa razy większy niż jego łeb, tak, tak wygląda jak w nocniku na głowie, nieporadnie. Również Mirosław Baka, jako plutonowy cichy, też jak sierota ostatnio.
0: Ale on tutaj też jest takim, wiesz, on jest takim jak Thomas ten Bangalter, czy jak on się nazywa, w Szeregowcu Rejanie, że Bogusław Linda jest dowódcą, a Mirosław Baka jest takim, wiesz, gościem, który się zna na swojej robocie i jest wysyłany tam do najtrudniejszych zadań.
1: Do specjalnych poruczeń.
0: Tak, a Olaf Lubaszenka z kolei jest prokuratorem, który zostaje wysłany po to, żeby aresztować niesubordynowanego i łamiącego wiecznie rozkazy i dobre praktyki prowadzenia wojny oficera Kellera w tej roli Bogusław Linda.
1: Dobrać mu się do 4 liter.
0: Tak, no i oni dostają rozkaz siedzieć cicho, nic nie robić, niech się strzelają, wy macie się nie włączać, no ale najpierw się rozbija helikopter.
1: Żeby nie złamać prawa przypadkiem.
0: Tak, no. Jakieś tam bandy w górach mordują cywilów, więc Boguś mówi, nie będzie tak. I polski żołnierz nie zostawi ludzi potrzebujących, no i rusza ze swoim oddziałem wymierzać sprawiedliwość i pomagać niewinnym. I jest to całkiem niezły film. Jest to film, polski film, w którym strzelają, są wybuchy, jest głośno i dużo się dzieje, a ciągle rozumiesz, co ludzie mówią. To jest niesamowite jak na polski film. Nie wiem, jak im się to udało. Naprawdę. Są kwestie dialogu przykryte strzałami i wybuchami. Wiesz, co mówią. Niezwykłe to jest. Jakoś know-how z tego filmu trzeba przenieść na nowoczesne
1: Czy
0: kino.
1: Dobrze widzę, można obejrzeć to na Netflixie?
0: A bardzo możliwe.
1: Na Kanal Plusie i wszędzie w ogóle.
0: Ja obejrzałem na DVD, no. Jak to wydane.
1: Masz oryginalne wydanie?
0: Oczywiście. Trąci troszkę myszką oczywiście ten film, no bo jest nakręcony tak, ma to grać jakieś serbskie góry, ale ewidentnie jest to jakieś okolice Murzazichla, czy coś takiego. Atmosfera i otoczenie jest jak w polskich górach, no ale mamy wierzyć, że jest to... Ile kosztuje oryginał?
1: Patrz,
0: pierwszy polski film na płycie
1: nawet
0: DVD.
1: Nawet ma taką naklejkę, widzimy tutaj w internetowym sklepie. 27 zł za film DVD, za kawałek polskiej historii filmowej i na nośniku. No to tylko brać to.
0: A jakie są, tam jeszcze były materiały dodatkowe? Może jakieś fajne materiały dodatkowe są?
1: Major Keller, czytam z okładki. Major Keller dowodzi polskim oddziałem stacjonującym w Bośni. Rozkazy głównego dowództwa są wyraźne. Żadnych interwencji zbrojnych. Jednak Keller inaczej rozumie rolę sił pokojowych. No to oczywiście, siły pokojowe. Wiadomo, że trzeba się strzelać. Gdy w górach rozbija się śmigłowiec z polskimi żołnierzami na pokładzie, Keller zarządza natychmiastową akcję ratunkową. Wbrew zakazom dowództwa, razem z grupą swoich najlepszych ludzi, wyrusza w góry na teren pozostający pod rządami Skio, bandyty, którego okrucieństwo jest już legendarne. Keller stawia przed swoimi ludźmi zadanie, które dla wielu z nich może okazać się ostatnim.
0: I są materiały dodatkowe. Na płycie znajduje się również teledysk do piosenki Demony Wojny w wykonaniu Krzysztofa Cugowskiego. Posłuchajmy tego otworu w takim razie. Znajdź nam go koniecznie. Film też się rozpoczyna bardzo dziwnym takim kawałkiem. Nie jest to chyba Krzysztof Cugowski. Ale chciałbym jakieś takie jajeczne sceny z niego wyciągnąć i opowiedzieć, ale nie ma w nim zbyt dużo jajecznych scen. Jest on raczej kompetentnie zrobionym, całkiem interesującym filmem wojennym. na możliwości polskich kinematografii 98 roku, więc absolutnie nie ma się jakoś szczególnie z czego śmiać. Jeżeli będziecie mieli okazję, to raczej polecam. Posłuchajmy Krzysztofa Cugowskiego w otworze Demony Wojny.
2: Wysyłamy nasze armie, przeciwko sobie ustawiamy cały świat. Nikt nie potrafi nam niczego uzasadnić.
1: Żeby kogoś nie poleciała soczysta.
0: Nie.
2: A który to twój
0: brat?
1: To na napisach końcowych było?
0: Chyba nie. Dotrwałem.
1: To nie jest jakiś unplugged? Coś takiego, nie?
0: To jest z płyty Krzysztofa Cugowskiego 50 na 70. Nie wiem, co to znaczy. Moje najważniejsze, czyli fajne, The Best of. Bum, bum, bum. No brzmi to jak kawałek z filmu Wojciecha Pasikowskiego. Jest. Znaczy, bo ściszyłem mikrofon.
1: Nie miałem nic odkrywczego do powiedzenia. Chciałem powiedzieć, że jak na Pasikowskiego, to brakuje jakiegoś saksofonu, czegoś takiego tam, jak w tych
0: suite jakaś jazzowa, jak w psach.
1: No Michał tak. Lorenz, te sprawy, rozumiesz? Nie. No, super. Zachęciłeś mnie straszliwie, bym chciał to zobaczyć już dziś.
0: Zamachowski gra takiego cwaniaczka takiego, co to wszystko Houdini zrobi, żeby się tak, żeby właśnie umie różne robić. No ale tak to właśnie i tam w tym wojsku tak oni się starają, ale czasem wychodzi,
1: polski
0: czasem nie wychodzi.
1: Polski żołnierz to poleci nawet na drzwiach od stodoły.
0: To w ogóle tak właśnie wszystko się w polskim sosie mieli, bo ten zły gość, który gdzieś tam w górach siedzi, to polski najemnik jest również. Kasia Nosowska śpiewała na otwarciu filmu właśnie chyba tak. Chłopaki z Malucha. Dzięki, piękne panowie, jak zawsze. Obejrzeliśmy pierwszy film, jaki obejrzeliśmy, to Zabij mnie glino, ale w ogóle pierwszy?
1: To nie jeszcze. Może na DVD?
0: Jaki był pierwszy film, który obejrzałem na DVD? Coś dziwnego pewnie, bo było tak, że przez długi czas ja miałem jakiś film na DVD, ale nie miałem jeszcze jak go odtworzyć. I chyba właśnie pewnie to był on, ale nie był zbyt dobry.
1: No dobra, słuchajcie.
0: Są Demony Wojny na Netflixie, tak? Są.
1: Okay. No widzę, że są.
0: No to kurczę, to jak tak łatwo po to sięgnąć, to nie ma problemu. Jest picie wódki. Dużo przeklinają, są fajne sceny z przeklinaniem, jest fajna scena właśnie jak Boguś stawia Lubaszenkę do pionu i to jest spoko scena. Jest trochę aktorów, którzy później grali u Lubaszenki w jego komediowych wprawkach, między innymi właśnie Tadeusz Huk, który później w Poranku Kojota grał, tutaj gra bardziej dramatyczną i trochę bardziej się stara, powiedzmy sobie. Więc ogląda się to całkiem przyjemnie.
1: Super. Dajcie znać na 886-971-971. Czy pamiętacie swój pierwszy film na DVD? Nie sądzę, żeby takie wspomnienia nam się posypały. Przerwa muzyczna zatem. Nie będzie to Krzysztof Cugowski.
0: Wow. Który jeszcze tam nas... Będzie to nie Kasia Nosowska? Tak, Kasia Nosowska, tak? Śpiewała w czołówce do Demonów Wojny.
1: No ale nie dotarliśmy jeszcze do tego.
0: To były też właśnie takie czasy, że dzisiaj ten film by się nazywał Rozpierducha w Jugosławii albo coś takiego, no nie wiem, tam wiesz.
1: Nie, no właśnie typu coś tam Niezwykli Dżentelmeni w...
0: Albo ten Zimny Patrol, czy Cena Honoru.
1: Ostatni Patrol.
0: Albo Ostatni Patrol. Bo to już wtedy nazywał się Demony Wojny według Goi, bo wtedy polska sztuka lubiła nawiązywać. W ogóle musieliśmy nawiązywać do czegoś takiego elitarnego i
1: jednak powiem ci, heritage. Ja myślałem, że wtedy, że jest już jakiś film, który się nazywa Demony Wojny, więc żeby odróżnić go od niego, to trzeba było dać mu jakiś taki podtytuł, który wtedy dla mnie nic zupełnie nie znaczył. No
0: znaczy,
1: nie?
0: Mnie ten tytuł przez długi czas odrzucał, bo zakładałem, że to właśnie będzie taki pretensjonalny, artystyczny film typu Kieślowski i tym podobne, że trzeba wiedzieć, kto to jest Goja, trzeba wiedzieć, czym są Demony Wojny według Goi, trzeba rozumieć te odniesienia, że on jest taki właśnie metafizyczno-religijny i że wojna będzie jako alegoria czegoś zupełnie innego, to nie. Jest to po prostu przygoda na nieoczywistym froncie. W dzisiejszych czasach, myślę, ten film jakąś aktualność w ogóle może jeszcze odnaleźć. A właśnie ciekawe jest to, że jest to o naszych soldatach, którzy już mają orzełka w koronie, no ale jeszcze bardzo mocno mentalnie są w tych czasach.
1: Lata później Quentin Tarantino zrobił Bękarty Wojny. Już nie według Goi.
0: Może jakaś inspiracja w tym była.
1: Na pewno. To też wojenny film. I też o jakiejś alternatywnej...
0: Karty wojny według

0: My Playground Love R z filmu
1: Virgin Suicides.
0: Yes, of course.
1: Bardzo fajny klip miał ten kawałek. Uwielbiałem go jako dzieciak oglądać. To ci, którzy nie wiedzą, było za czasów, gdzie nie było YouTube, nie było Spotify i innych wynalazków. Była telewizja muzyczna, w której, a nawet parę telewizji muzycznych, w której przez cały dzień leciały teledyski muzyki atrakcyjnej właśnie jeszcze do tego, nie czegoś, czego chciałeś słuchać i miały fajne klipy i często leciał tam kawałek R, Playground Love, który opowiadał historię gumy do rzucia, która podróżuje między różnymi osobami. Było to jeszcze, poza tym, że była to dopisana do filmu Virgin Suicide historia gumy do rzucia, to było to przetykane scenami z filmu, które się komponowały z tym teledyskiem, który był oryginalną, powiedzmy, taką mini historią. Bardzo fajnie to było.
0: No a przede wszystkim klimatyczny kawałek. I dlaczego żeśmy na niego trafili? Aha, bo szukaliśmy jakiegoś fajnego utworu z filmu lub serialu Lalka, ale na żaden taki nie trafiliśmy. Więc dzisiaj wybraliśmy utwór z filmu Sofii Coppoli, bo ona dobrą muzykę, taką trochę wbrew, w kontrze do tego, co się dzieje na ekranie, czasem wybiera. A przede wszystkim, no, taka, to jest taki, ona w tych swoich filmach, ta ścieżka dźwiękowa jest nieoryginalna, albo przynajmniej nie w całości, ale złożona z jest poszczególnych numerów.
1: Bardzo ciekawy wideo esej na YouTubie o trzeciej części Ojca Chrzestnego, który był pierwszą albo drugą, no drugą albo trzecią rolą Sofii Coppoli w filmie. Od razu bardzo dużą rolą, no i w bardzo, bardzo, bardzo ważnym filmie. I trochę jest to właśnie eksploracja jej kariery.

0: i kariery jej ojca, trochę historią o tym, jak zrujnowała karierę swojego ojca, trochę o tym, jak zrujnowała trzecią część Ojca Chrzestnego, a trochę o tym, jak różne jej doświadczenia filmowe, dorastania z ojcem, który był wielkim artystą, kształtowały jej karierę, co ją najbardziej interesowało, jak to widać w jej różnych filmach od jej pierwszych jakichś wprawek, bo jej w ogóle pierwszym filmem był film Francisa Forda Coppoli, trochę taki, kojarzysz taki film, który się nazywa Cztery pokoje?
1: Mhm.
0: To coś takiego, to
1: taki
0: znaczy...
1: surrealistyczne.
0: Surrealistyczne, ale cztery etiudy nakręcone przez różnych reżyserów. To nie w tym, ale w podobnym filmie, który właśnie jest też takim zlepkiem paru etiud od znanych reżyserów, on nakręcił swoją część i to nie w Czterech pokojach, ja tylko mówię, możesz sprawdzić jak to... I ona napisała scenariusz, czy jakby była współautorką scenariusza do tej części...
1: Jego ojca, tak?
0: Tak. I to był jej pierwszy film. No później kręciła takie bardzo właśnie no, specyficzne kino, autorskie niewątpliwie, z muzyką bardzo eklektyczną. To akurat było z Virgin Suicides, ale z Marii Antoniny, soundtrack bardzo atrakcyjny, no uwielbiany przez wszystkich, czekaj, patrzę.
1: Gdzieś na początku, tak?
0: Nie no, gdzieś tam.
1: Bo tutaj Ojciec Chrzestny już.
0: Trzecia część Ojca Chrzestnego była w 90 roku? Jezus Maria. Jeszcze raczej wejdź na angielską Wikipedię. Po prostu przełącz się na angielską Wikipedię.
1: Dobra.
0: Będzie łatwiej. Potem jest to bardziej uporządkowane. Czy też z Lost in Translation, gdzie też muzyka i w ogóle atmosfera tego filmu jest absolutnie kultowa. Tu już miał filmografię.
1: Ciao.
0: Tak. I... Oj. No dobra, to kiedy indziej się.
1: Nie chcecie posłuchać, jak czytamy Wikipedię.
0: Na żywo szukamy Wikipedii.
1: Natomiast donieśliście nam w poprzednim wejściu, że na początku filmu Demony Wojny według Goi Władysława Pasikowskiego udziela się muzycznie.
0: No to poka to Nosowską w takim razie.
1: Kasia Nosowska, to poczekaj, zaraz zobaczymy tutaj.
0: Ja dzisiaj jestem taka Kasia Nosowska trochę.
1: Maćko Nosowska, czekaj i teraz, gdy rozum śpi, tak? Gdy rozum śpi. Tak. O, ciach. Żeby tu nie było jakiejś soczystej na początku.
0: Nie. Kasia nie przeklejna przecież. Tak, to. Dziwnie to nastraje do tego filmu, powiem szczerze, no bo z jednej strony spoko, z drugiej strony...
1: 80. lata, końcóweczka, to tam taka elektronika wchodzi, no.
0: Tak, właśnie tak, jest taki bardzo, bardzo elektroniczny, jakiegoś Marka Blińskiego po prostu ten kawałek.

0: No,
1: no nie pasuje do
0: nie, nie pasuje kompletnie. A do tego właśnie a na tle tego lecą detale z Demonów Wojny według Goi, więc dość dziwne to jest. No dobra, ale to zostawiamy w takim razie Demony, zostawiamy Sofię Coppolę. Ja wspominałem już o tym, że korzystam z dobrodziejstwa Apple Plusa, który został mi dany na 3 miesiące za darmo, powiedzmy, w ramach zakupu czy uzyskania nowego komputera. No i między innymi trochę podokańczałem rzeczy, między innymi dokończyłem serial Przyjaciele i Sąsiedzi z Jonem Hammem i trochę idąc za ciosem, w międzyczasie, powiedzmy, odkryłem, że jest nowy serial z Johnem Hammem. John Hamm jest jednym z moich ulubionych aktorów, czy w zasadzie grał w moim ulubionym serialu, więc jak widzę cokolwiek z nim, to od razu oglądam. Ale on aktorem dobrym jest niewątpliwie. Nie na Apple TV+, ale dobrym aktorem niewątpliwie jest, ale jak go oglądam, to mam wrażenie, że wszystkie te seriale z nim to jest po prostu ciąg dalszych historii Dona Drapera, tylko w trochę innych jednak okolicznościach. Mhm. Czyli Przyjaciele i Sąsiedzi to zmęczony Don Draper na emeryturze mieszka na przedmieściach i użera się ze swoimi okropnymi sąsiadami. Z kolei Amerykański Zakładnik, nowy serial z Johnem Hammem. Don Draper wyprowadza się z Nowego Jorku do Indianapolis i tam zaczyna karierę speakera, charyzmatycznego, popularnego speakera radiowego, szefa informacji w lokalnej rozgłośni radiowej, któremu trafia się nie lada gratka, to znaczy dochodzi do porwania takiego, że gość, który porywa, kontaktuje się z mediami, porywa człowieka, który pracuje, czy jakby jest współwłaścicielem banku, czy funduszu inwestycyjnego udzielającego kredytów hipotecznych, ale bardzo takich drapieżnych kredytów hipotecznych. To znaczy on zarzuca tym ludziom, którzy zarzuca człowiekowi, którego porywa i jego rodzinie, że wrobił go w kredyt hipoteczny, którego celem było to, żeby przejąć od niego tą nieruchomość, którą chciał kupić.
1: To najmniej istotne. Człowiek doprowadzony przez
0: do ostateczności.
1: Bank na skraj szaleństwa, czy do ostateczności, tak jak mówisz, po prostu bierze jako zakładnika człowieka, którego uważa za odpowiedzialnego tej całej sytuacji.
0: No i chce nadać temu rozgłos. To jest w ogóle na motywach autentycznych wydarzeń, to znaczy postaci głównych bohaterów zgadzają się ich imiona i nazwiska z postaciami autentycznych postaci, ale jak to zazwyczaj w Hollywoodzie i w telewizji, trochę jest to poddramatyzowane, żeby się więcej działo. Ale też trochę jak w Pieskim Popołudniu, zamiast złoczyńcy i porywacza staje się on bohaterem wspólnej wyobraźni i takim ludowym bohaterem, człowiekiem, który walczy o sprawiedliwość i chce zwrócić uwagę na sytuację, w której biedny amerykański zwykły człowiek jest wmanewrowywany i obdzierany ze skóry i z marzeń, z ambicji przez wielkie pieniądze. I jednocześnie trochę jest to studium czasów, bo dzieje się to w latach 70. chyba, z ogromnym pietyzmem oddanych i z takim właśnie medmenowskim rozlubowaniem w dekoracji, rekwizycie i kostiumie, bo ta stacja radiowa wygląda, no jakby ją naprawdę właśnie zbudowana na planie medmenów, jest bardzo ładnie wygląda, nasza stacja tak ładnie nie wygląda.
1: A John Hamm, czyli Fred Heckman, jest tam takim człowiekiem, który... Ja bym powiedział, że ma mniemanie.
0: Lubi siebie,
1: lubi swoją rolę. Swoją rolę postrzega tutaj. No, tak mi się on wyobraża, jak taki wielki amerykański samochód z ozdobnikami. To jest jego rola, aby być wielką postacią, która się toczy, wymusza na drodze i na wszystkich okolicznych postaciach, budynkach i pieszych swoją wolę, kiedy on chce gdzieś jechać, bo uważa, że to jest jego misja, to po prostu jedzie. Jest właśnie takim gościem, jak ja sobie wyobrażam ludzi, Amerykanów w latach 70. Zejdźcie mi z drogi, oto ja. I może mówię, że mam szlachetne zamiary, ale no jestem człowiekiem, chciałbym być właśnie też takim self-made manem i robię wszystko, aby nim być. No i wszystko tutaj krzyczy.
0: I ciekawie ten serial. 80. Ciekawie ten serial gra z tym setupem, o którym mówisz, ponieważ Giovanni Ribisi w roli Tony Curtisa, w roli Tony'ego Curtisa, czyli porywacza, mówi, że on będzie rozmawiał.
1: Curtisa, to nawet to jak on ma na nazwisko, jest tutaj takim punktem, że jak można mieć takie dziwne nazwisko, tak. Że to jest, może to jakiś jest imigrant, może właśnie jakiś, może w jakiś Grek z pochodzenia.
0: Tak. Ale on dzwoni do mediów i mówi, będę rozmawiał tylko z Fredem Heckmanem. To on jest popularnym speakerem, on zapewni mi rozgłos i
1: on
0: to
1: prowadzi
0: to
1: taką audycję.
0: Jemu tylko ufam.
1: Dzień dobry, St. Louis, czy jak to się nazywa?
0: No taką newsowo-komentatorską.
1: Dlaczego kochamy nasze miasto?
0: Tak. No ale jednocześnie dzwonią do niego ludzie z Nowego Jorku i mówią, słuchaj, jesteśmy zachwyceni tym, co robisz, chodź tutaj do nas, będziesz miał dopiero wielkie możliwości. No i on jest oczywiście połechtany i myśli sobie super, ale też kokietuje, no że on tutaj lubi tą swoją pracę i tą swoją mały staw, w którym jest największą rybą. No i wydaje mu się, że kiedy się nagle staje w centrum takich wydarzeń, którymi żyje najpierw cały region, później cały kraj, no to mu podnosi jego rangę i podnosi jego wartość. Dzwonią do niego ci ludzie z Nowego Jorku i mówią, słuchaj, niesamowita rzecz się stała, super, wysyłamy reportera. On mówi, no jak to? Ale przecież ja jestem tutaj reporterem na miejscu. Ja będę informował o tym, co się dzieje. A oni mówią, nie. To ty jesteś tym, co się dzieje. To znaczy z reportera stałeś się bohaterem tej historii. No i wtedy Fred zaczyna się zastanawiać, jak rozegrać swoją rolę w tej sytuacji, jak wyjść na tym najlepiej w swojej grze. Zwłaszcza, że jednym z żądań porywacza jest to, żeby firma, która go wrobiła, która mu udzieliła tego złego kredytu, żeby wszystko się zatarło, ale przede wszystkim, żeby go przeprosili, żeby wystosowali oficjalne przeprosiny.
1: No bo to jest, on jest przedstawiony jako taki prosty człowiek, który żąda tylko przeprosin, jednocześnie jest człowiekiem uczciwym, który mam wrażenie, że właśnie uczciwie podchodzi do swoich wszystkich obowiązków, także jak będzie już terrorystą i będzie miał tego zakładnika, to zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby się zabezpieczyć przed odbiciem tego zakładnika, więc robi to, co umie bardzo dobrze, a jest gościem, który zna się na broni i tak dalej. No to jest to niezwykłe, a jednocześnie jak dzwoni do niego John Hamm, czyli udaje mu się połączyć z tym speakerem, do którego chciał się dodzwonić i ten speaker mu na koniec dziękuję, albo mówi, że nie mogę się doczekać, aż zadzwonisz do mnie znów, to jest pod takim wrażeniem, że mówi wow, ten Keller powiedział do mnie tam ser, albo powiedział, że nie może się doczekać. To niezwykłe, że czuje się zaszczycony przez osobę z rodu królewskiego, czyli z radia i telewizji. I
0: no tak,
1: trochę to... dlatego rozumiem, co mówisz, że człowiek ten stał się bohaterem masowej wyobraźni, ale z drugiej strony, jak widzę Giovanniego Ribisiego, to jest on dla mnie cały czas od czasów, kiedy grał
0: w czym?
1: Dziwnego kuzyna w Przyjaciołach, który lubował się w...
0: No masz, to już wrócił naprawdę do...
1: topienia plastiku, że jest takim śliskim gościem.
0: Ja go lubiłem w filmie Wysłannik Przeszłości z Kevinem Costnerem, ale on też gra w fajnym serialu, który jest dostępny na Netflixie, który się nazywa Sneaky Pete. Jest taki komediowo-kryminalny serial, gdzie on gra w ogóle główną rolę takiego właśnie oszusta, confidence-mana, con-mana.
1: No dziwne. A zupełnie przypadkowo, nie wiem jak to się stało, ale zrobiłem to, obejrzałem w weekend pierwszą część Awatara, bo okazało się, że Milena nie oglądała. Nie będziemy tych...
0: Jak się ogląda Awatara nie w kinie, nie w 3D? Jest w ogóle sens to robić?
1: No ogląda się na Disneyu.
0: No.
1: W zasadzie kontemplowałem, czy to włączyć i na głos rozmyślałem. Milena powiedziała, że nie chcę oglądać o tych... Nigdy nie oglądała.
0: Kotach,
1: tak, o jakieś niebieskie stwory. Cały film minął i Milena powiedziała, że zupełnie nie tak sobie wyobrażała ten film, że dało się to oglądać. No, że będzie to...
0: A było to...
1: Głupia bajka o niebieskich kotach.
0: A było to inspirujące, no prowokacyjne science fiction.
1: Powiedziałam, że dało się to oglądać. Nie, nie chcę jej wkładać w usta rzeczy, których nie powiedziała. Natomiast byłem zaskoczony, bo nie pamiętałem, że Giovanni Ribisi gra tam jedną z ważniejszych ról, czyli z Walla, i w tej roli odnajduje się świetnie i doskonale on pasuje do takich ról.
0: No jest dobrym aktorem poza wszystkim, tak, tak, tak.
1: Więc dwa odcinki obejrzeliśmy tego amerykańskiego zakładnika, potem tego Awatara i teraz jak wrócę do trzeciego odcinka, bo dopiero trzeci odcinek jest grany, to zdziwię się.
0: I w jakim VOD się jest ten amerykański zakładnik?
1: HBO.
0: HBO Max. Swoją drogą, a propos, mówiliśmy o tym we wtorek w poranku, ale w tym tygodniu... odcinki Kirby, jak był drugim Larem, oglądałeś? Kurczę, oglądałem wszystkie... A, Jona Hama, oczywiście, tak, tak, tak, bardzo w ogóle fajna, bardzo fajne odcinki i bardzo zabawnie on tam grał, podobała mi się jego kreacja w Kirby Your Enthusiasm. Huknęła w tym tygodniu informacja, że Jan Holubek, no...
1: To jeszcze chwileczkę, bo zanim skończymy temat amerykańskiego zakładnika, na koniec żona moja mówi, że ale świetnie ten Malfoy się wyrobił i teraz takie role gra.
0: Który to Malfoy?
1: Jakim Malfoy?
0: To jest Malfoy w ogóle.
1: Chodziło jej o Luciusza Malfoya z Harry'ego Pottera.
0: Który to jest, ten blondyn?
1: Ja mówię, jaki Luciusz Malfoy? Jaki Malfoy? To nie jest ten... A on nie? Nie jest ten z Białego Lotosu? Jakiego Białego Lotosu? Gdzie Luciusz Malfoy?
0: Walton Goggins?
1: Nie, nie, nie, nie, nie, nie. I teraz wszyscy możecie sobie wyobrazić, o kogo chodzi. Niektórzy, jak mają lepszą pamięć do nazwisk, no, i to wiedzą. Zaraz ci pokazuję, kogo Milena myli z Johnem Hammem, który nie był jej znany.
0: Z Johnem Hammem?
1: Z Johnem
0: Hammem.
1: To ja
0: powiem, ja się sam domyślam.
1: Z gościem...
0: Jasona Isaaca. Nie.
1: Czekaj, gdzie tutaj mam Jason Isaac. Tak,
0: tak,
1: okay, jest.
0: Okay,
1: on mówi, no okay. Przecież to jeden, to samo Jason Isaacs. No
0: Jason Isaac jest jakoś 20 lat starszy od Johna Hamma, ale no, bo okej, okay, tego, no tak.
1: A jeszcze ona mi mówi, że on wygląda że nieźle wydoroślał, czy tam wyrobił się ten Malfoy i ja myślałem, że chodzi o Draco Malfoya, że tego dzieciaka
0: młodego,
1: w ogóle,
0: no
1: młodego
0: właśnie,
1: Malfoya.
0: Tak, tak, tak, to ja też myślałem, że o tego młodego chodzi.
1: Ale
0: i że twoja, że Milena myli Giovanniego Ribisiego z tym dzieciakiem.
1: To by było tak. No,
0: to już wiesz, we wszystko jestem w stanie uwierzyć.
1: Ale nie, chodziło jej rzeczywiście o Jasona Isaacsa, który był i w filmie
0: Harry Potter
1: i w Białym Lotosie,
0: i w Śmierci Stalina, i w wielu innych.
1: Jako,
0: i był też w nowym...
1: Śmierci Stalina jako ten... jak on tam jest?
0: Tuchaczenko? Nie.
1: Ciup, znany Żukow. Jako Żukow.
0: Tak. Spoko on tam jest, no.
1: Boże, nie widziałem tego filmu.
0: Nie widziałeś tego filmu? Ale... Ten film jest super. Jest super. To jest w ogóle tego gościa, który stworzył tego gościa od to właśnie Miłości, od Jasia Fasoli, od tych wszystkich Armando Iannucci. Najbardziej znanych tych wszystkich brytyjskich, jajecnych, różnych rzeczy.
1: To jak to właśnie Miłość?
0: To nie to właśnie, bo mi się z tym, z Richardem Curtisem pomylił, przepraszam, ale od Alana Partridge'a i tam od VIP i różnych zabawnych brytyjskich komedii. Śmierć Stalina jest super.
1: Słuchaj, no to polecajki dzisiaj się sypią na lewo i prawo. W subskrypcji Prime Video
0: tak,
1: teoretycznie
0: jest,
1: ktoś
0: jest,
1: mówi,
0: jest,
1: że można to zobaczyć.
0: To nawet na tym jakiś czas temu.
1: Śmierć Stalina.
0: HBO Max. W tym tygodniu gruchnęła informacja, że będzie nowy serial Jana Holubka, znanego z Wielkiej Wody i z Heweliusza. Będzie to kolejna ekranizacja polskiej tragedii, z tym, że dużo, dużo, dużo mniej znanej, bo nie wiem, czy ktoś z was słyszał kiedyś o zbrodni połanieckiej. Jest to, za przeproszeniem, jedna z najbardziej porąbanych, chociaż wolałbym powiedzieć dużo bardziej brzydko, historii, o jakich słyszałem, a nie słyszałem o nich wcześniej, do momentu, kiedy o tym serialu usłyszałem. Mianowicie w latach, chyba na przełomie lat 70. i 80. doszło na wsi...
1: w Wigilię 76.
0: Tak,
1: roku.
0: Do zbrodni w afekcie, na tle w ogóle konfliktu, wendetty między dwoma wiejskimi rodzinami.
1: To nie w afekcie, to zbrodni.
0: No wiesz, ale w afekcie, czyli z premedytacją, ale pod wpływem wielkich emocji, nie? Że po prostu ktoś
1: nie, no
0: tam
1: to
0: już
1: albo
0: nie
1: premedytacja, albo afekt.
0: Masz rację.
1: PKS pełen ludzi,
0: tak,
1: no to nie,
0: znaczy,
1: nie jest to afekt.
0: Rodzina wiejska została przejechana na poboczu drogi, została przejechana autobusem, czy w zasadzie kawalkadą autobusów. I co więcej, nie były to autobusy, znaczy ten, kto się tego dopuścił, to nie chciał tego zrobić w sposób skryty i tak, żeby nie znaleziono żadnych świadków, ale załadował pełen autobus ludzi i pojechał polować po prostu na wracających pieszych, rozjechał ich, zabił ich po prostu, zamordował ich przy użyciu autokaru i po czym wszystkim w tym autokarze kazał najpierw przysięgać, później krwią cyrograf podpisywać, później zabrał ich do kapliczki, w której mieli przysięgać, dał im... No, niesamowita, wstrząsająca historia, będąca po prostu polskim Fargo i też taką polską głębokiego PRL-u w pigułce. Fascynująca, więc bardzo czekam. Rzecz nazywa się Wśród Nocnej Ciszy.
1: I ogłoszono i będzie... dopiero pierwszą osobę z obsady.
0: Tak.
1: W tej roli...
0: Znaczy, no, są jakieś fotosy, więc to nie pierwszą osobę z
1: no,
0: obsady.
1: Jeżeli jesteś w stanie z tego zdjęcia, na które patrzymy, gdzie
0: jest
1: tłum statystów...
0: Jest więcej zdjęć. Jest zdjęcie, jak ludzie na siebie krzyczą i tam są jacyś aktorzy, których nawet po gębach rozpoznają.
1: Ajaj.
0: Jak wpiszesz w Google Wśród Nocnej Ciszy, to pewnie znajdziesz to zdjęcie. Wśród Nocnej...
1: W każdym razie no, powraca na ekran w reżyserii pana Holubka pani Justyna Wasilewska, którą można było oglądać wcześniej w Heweliuszu.
0: Krzyczą się, na tej pasterce są, więc jest więcej aktorów. I...
1: A, no jest pan Simlat. Mhm. Dobrze, to aktor znany i lubiany.
0: Więc, kurczę, z Wielką Wodą było spoko, z Heweliuszem bardzo się udało. Myślę, że Wśród Nocnej Ciszy może być fascynująca. Jak was zainteresowała historia, to podcasting kryminalny w Polsce jest po prostu popularny jak pączki na tłusty czwartek. Więc...
1: No ja nie wiem, czy bym teraz...
0: Ja bym sobie nie spoilował.
1: Ja też nie. No. Trochę już próbowałem i trochę sobie już posłuchałem.
0: Do mnie dzisiaj rano napisał nasz kolega z pracy, Mikołaj z WPA-ców, pytając się mnie właśnie, czy byliśmy we wtorek w radiu w poranku i czy mówiliśmy o jakimś nowym serialu Holubka i mówi, że dojechał, że tak fascynujący był nasz poranek, że dojechał, wrócił do domu, siedział w garażu i słuchał nas, po czym zanim poszedł do domu, to na Wikipedii sobie przeczytał o tej sprawie.
1: Ale nie poznał cię po głosie, nie?
0: No, poznał, to bo żart był. Ale więc sobie zespoilował już serial i zbrodnię połaniecką, ale mówi, że żonie nic nie powiedział, nie zespoilował, więc ona przynajmniej będzie mogła być wstrząśnięta.
1: Powiesz, taki fajny, świąteczny
0: serialik sobie taki obejrzymy.
1: No będzie konkurować w HBO w święta Wśród Nocnej Ciszy i Harry Potter nowy. A propos Harry'ego Pottera.
0: Oczywiście. Boże.
1: No. Więc trochę tego.
0: Posłuchajmy muzyki i za chwilę obiecana audycja lalecna.
1: Czekaj. Tutaj. Jeszcze lalka. Mój Boże.
0: No,
1: mało
0: by
1: czasu,
0: nie?
1: Kruca bomba. No. Obiecałeś, że będzie.
0: Obiecałem i dotrzymam.

0: No tak, tak, Rihanna w Radiu Campus, nie przesłyszeliście się, ale to też Kanye West i kawałki z filmów Sofii Coppoli po prostu
1: All
0: dzisiaj.
1: All of the Lights, Kanye West, to zaśpiewał po prostu, zaśpiewał
0: Kanye West.
1: Wokulski, kiedy w sklepie pojawiło się światło
0: elektryczne. All of the Lights. To chyba był wynaleziony motyw akurat w Netflixowej lalce,
1: no, ale...
0: Ale tutaj
1: pan Marcin Dorociński, czyli Wokulski w filmowej adaptacji, spotyka na swojej drodze książkowego Ochockiego, Juliana Ochockiego, który lampę Ochockiego wymyślił, wynalazł. I tam sobie rozmawiają o tym, że tyś to przecież wynalazł lampę. I to mu wtedy też zaśpiewał All of the Lights.
0: All of the Lights. Rzadkim przypadkiem jest, jeżeli możemy oglądać dwie ekranizacje tego samego dzieła, do tego jeszcze polskiego dzieła, do tego jeszcze tak powszechnie znanego, no bo jednak jakie dzieła inne niż lektury szkolne znamy wszyscy, lub przynajmniej będzie szansa, że będziemy znali wszyscy, nawet w jakichś fragmentach i motywach, tak? Nawet jeżeli, tak jak niektórzy tutaj obecni w studiu, nie czytaliście w liceum czy w podstawówce lalki, no to pewne motywy po prostu mamy wdrukowane, więc porównywanie tych dzieł tydzień po tygodniu dosłownie, no nie zdarza się często, jeżeli w ogóle się kiedyś zdarza.
1: Amerykanie mogą dyskutować o tym, która odsłona pogromców duchów jest lepsza, a my możemy sobie podyskutować o lalkach.
0: Dwóch. O serialowej Netflixowej dyskutowaliśmy już, no ale dyskusja powróciła i wzmogła się nawet razem z premierą kinowego filmu, który jest w podejściu dużo bardziej, jedni powiedzą konserwatywni, drudzy powiedzą wierny oryginałowi,
1: no właśnie,
0: i
1: nie
0: temu
1: wiem, czy by się...
0: kanonowi polskiego kina pod nazwą ekranizację lektur szkolnych. Co? Wydawało mi się, że ten gatunek już umarł, jeżeli w ogóle nie umarł, to znaczy trochę, na tyle się polska kinematografia rozwinęła, że nie trzeba się po prostu uciekać do tak tanich chwytów jak kręcenie lektur, bo wiadomo, że szkoły na nie pójdą, więc masz te pieniądze, które dzieci muszą wyjąć rodzicom z kieszeni, żeby pójść ze szkołą, masz je gwarantowane.
1: Robi się to nadal o psie, który jeździł koleją.
0: No, nie do końca.
1: To nie wiem, czy po premierze lalki dyskusje się wzmogą, raczej bym powiedział, że one ucichną, bo lalka filmowa jest takim, to jest taki, po, jakbym porównał do lalkę serialową w wykonaniu netflixowym, do takiej dzikiej, rwącej rzeki, która sobie szuka swojej własnej drogi, meandruje, a lalka to jest taki spokojny...
0: Niemen, szeroki i
1: albo
0: spokojny.
1: Taki ocean, który nadszedł, zalał nas trochę taką ciepłą wodą i ukoił trochę.
0: A do czego to dzisiaj porównywałeś? Bo do czegoś to dzisiaj porównywałeś wcześniej, jak o tym mówiłeś.
1: Lalkę?
0: No, tą ekranizację. Już nie pamiętam do czego.
1: Nie wiem, ale generalnie podobała mi się. Dostałem zaproszenie, to muszę powiedzieć, że dostałem zaproszenie i poszedłem, nie wydałem na to swojej złotówki, ale pomyślałem sobie, że będzie fajnie, jak wam powiem od razu po premierze filmowej o tym filmie, o tej lalce, i cieszę się, że to zobaczyłem. Byłem bardzo zaskoczony przede wszystkim gamą, szeroką gamą znanych gąb i sympatycznych.
0: Czymś ona bardzo mocno broni.
1: Tak.
0: Obsada jest absolutnie gwiazdorska.
1: Nie wiem, czy będziecie mieli okazję zobaczyć to, co ja widziałem przed seansem. Czy to była tylko taka...
0: Raczej tak.
1: Coś takiego podczas premiery.
0: Głos od twórcy.
1: Widziałem twórców, taką mini, taką rolkę w zasadzie w kinie, więc też taka dziwna sprawa. Selfie, takie... Pan Maciej, reżyser i współscenarzysta tego filmu, trzymał telefon w ręku i filmował siebie w ładnym fraku, a wokół siebie miał wszystkie gwiazdy tego filmu i życzył nam udanego seansu i poinformował nas, mnie, tak osobiście czułem się, że mnie poinformował, że właśnie nadaje zza kulis sceny teatru, tuż przed oficjalną premierą tą...
0: Tak, czyli dzień wcześniej.
1: Tak, teatralną. Okay. I teraz bardzo życzył nam miłego seansu, a wraz z nim właśnie do tego telefonu odzywali się po kolei tam Dorociński, Kamila Urzędowska, Marek Kondrat i tak patrzę sobie co i znowu Maja Komorowska, Agata Kulesza, Andrzej Seweryn, już nie pamiętam, czy wszyscy oni byli, ale coraz to nowa ta gęba wystaje i Karolina Gruszka, i Cezary Żak, tam mój Boże, jeszcze Sołtys z Rancha tam się zapałętał, Mateusz Damiński 3 razy przed kamerę się wpychał, Maria Dębska, Krystyna Janda, Borys Szyc, nie, i jeszcze kto, kogo tam jeszcze, Dziada z Babą brakowało. Naprawdę ja niewiele czytałem na temat tej lalki i byłem,
0: zdumiony.
1: Nawet nie zdumiony, tylko taki zadowolony, że nawet jeżeli to będzie film, na którym przymknę oko, to przynajmniej przez chwilę zobaczę sobie stan polskiego aktorstwa w pełnej krasie w zasadzie. I każdy też, miałem takie mam wrażenie, że wszyscy oni razem, biorąc udział w takim projekcie, dali świadectwo tego, że, że warto to zobaczyć.
0: No tak,
1: przypieczętowali, że
0: wzięli
1: to jest projekt.
0: Wielkie dzieło, wzięli kwiat polskiego aktorstwa i zekranizowali wielką polską powieść.
1: Więc no, nie spodziewałem się jakiegoś...
0: Ja już sobie przypomniałem, do czego, bo to zapadło mi to w pamięć, bo mam wrażenie, że to nie tylko ty z tym porównywałeś, tylko z panem Tadeuszem.
1: A tak.
0: Tą lalkę, że podobnie jak pan Tadeusz Andrzeja Wajdy, bierze się za bary z ekranizacją czegoś, co wielu mówi o panu Tadeuszu, no, że to jest epopeja wierszowana.
1: Świętość.
0: I nie jest w niej najważniejsza historia, którą opowiada, ale też sposób, w jaki ją opowiada i ten kunszt języka, który jest przedstawiony. Więc jak przedstawić to w filmie, który nie do końca ten język jest w stanie odtworzyć? No i jak to zrobić, żeby nie było to potwornie pretensjonalne, że bohaterowie rozmawiają wierszem? Z drugiej strony lalka, która jest wielką powieścią i też takim, tak jak mówiłeś o pani Bowary, to chyba poza anteną, że ona też miała być, nawet ten tytuł wieloznaczny, miał świadczyć o tym, że bierzemy pewien taki wycinek rzeczywistości, pewien też obraz czasów i przedstawiamy go bardzo wiernie w bardzo, bardzo wielu aspektach i w bardzo, bardzo wielu perspektywach. Więc jak tą gigantyczną, w lalce występuje kilkaset postaci, pierwszo, drugo, trzecio, czwartoplanowych, kilkadziesiąt wątków, które niektóre się zazębiają, niektóre służą tylko temu, żeby przedstawić jakąś społeczną sytuację, czy wzbogacić po prostu ten obraz, więc jak to zekranizować? I tak jak Wajdzie się to udaje, trafia w te tony, w które trafiał Mickiewicz. Nie jest to jakieś niesamowite kino, ale jest to dowód na to, że da się coś takiego zekranizować. O lalce mówię podobnie, że nie jest to ziemia obiecana, ale jest to zupełnie kompetentny, dobrze oglądający się film, będący ekranizacją
1: Jest przede wszystkim nowoczesnymi środkami zrobiony. Rozmawialiśmy tu kiedyś o Chopin filmie, które byliśmy pod wielkim wrażeniem tej produkcji. Tam padały takie słowa, że dosypany hajsem i że widać to na ekranie. Natomiast do tamtego filmu nie wiem, czy chciałbym wrócić. A tu to jest film taki no nie wiem, określiłbym go nawet takim...
0: Superprodukcja.
1: To jest taki ciepły, miły, jednocześnie ten nowoczesny w wyrazie i w użytych środkach, że bardzo chętnie zobaczyłbym go sobie
0: raz
1: w
0: jakieś
1: święta, powiedzmy, wiesz. Jak...
0: Myślę, że dołączę do tego kanału, tylko do którego święta go przypisać, czy jak Znachora 1 listopada,
1: nie,
0: czy...
1: No właśnie widzisz, ja byłem z tych osób, które jak widziały ten taki film, powiedzmy z lat 70. w polskiej telewizji, może nie przed remasterem, to miałem wrażenie, że wszystko tam jest takie brązowe i wyprane z koloru. Jak się pojawił pan Tadeusz, albo Ogniem i Mieczem, wreszcie tutaj,
0: No tak, tak, nowoczesne kino.
1: I właśnie scenografia, i widać, i że kasa, i że Aleksander Domagarow, i tam, a tutaj, wiesz...
0: Alicja Bachleda-Curuś, debiutująca
1: i Żebrowski,
0: na ekranie. Colin Farrell się oblizuje
1: piękne,
0: gdzieś daleko.
1: I piękne, i Olbrychski, i piękne. Kontusze, i Zdobione wszystko, i nawet ten niedźwiedź taki, ojej, dobra,
0: Dorociński fraki.
1: Tak. I to... tego typu film, Rzecki, że bardzo chętnie zobaczę i jak sobie Wokulski idzie gdzieś tam na to Powiśle i ono jest takie biedne, ale jednocześnie to nie jest taka płytka i pusta i malutka scenografia, pogrążona w mroku, żeby przypadkiem czegoś nie było widać, tylko jesteśmy w środku dnia.
0: Chcę powiedzieć, że ma rozmach ten film.
1: Ma.
0: To super.
1: Ma i fajnie super. Się to ogląda. Miałem trochę wrażenie, że się tam goni, żeby pokazać no wszystko to, co jest.
0: To jest moje pytanie główne. Czy ten film jest koherentny? To znaczy, możesz na niego pójść, nie znając oryginału, albo nie potrzebując znać oryginału, i on ci opowie jakąś historię, która ma początek, rozwinięcie i
1: jako
0: zakończenie.
1: Osoba, która
0: jest...
1: nie pamięta oryginału, bo no. Nie czytałem sobie, nie odświeżyłem sobie lalki, więc nie wiem, ale no, miałem takie wrażenie i z recenzji rozpoznaję, że tak, twórcy chcieli umieścić dokładnie wszystko to, co było w książce, wszystkie te... No i widać na przykład w pracowni Andrzeja Chyry, który tam jest tam tym szalonym naukowcem, może nie takim szalonym, bo wymyśla, wynajduje...
0: Nie Ochocki. Ochocki.
1: Geist.
0: Geist, to jeszcze kto inny.
1: W tej pracowni Geista tam we Francji, że ten wątek jest na chwileczkę, tylko to, żeby go tak włączyć i czy on jest tam potrzebny, to nie wiem.
0: Ale w książce też tak jest.
1: No tak.
0: On też jest rzucony tak po prostu. On, to znaczy, on ma znaczenie w książce. To, co mówiliśmy te dwa tygodnie temu, że na koniec przez tą nieszczęśliwą, tragiczną miłość psuje się życie bardzo wielu postaci. Między innymi właśnie Ochocki dochodzi do wniosku, że w Polsce to się nic nie da zrobić i on rzuca to i wyjeżdża do Petersburga. Wszyscy są jakby pozbawieni pewnych złudzeń, ale to nie jest tak, że to jest jakiś wątek, który ta powieść jako jeden z równoległych eksploruje, się pojawia, jest jakoś zaznaczony, po czym wracamy do niego w pewnym momencie, ale on już jakoś nie jest aż tak bardzo znaczący.
1: I znów, na tyle mnie wciągnęła ta historia, nie udało mi się zmrużyć oka na tym półgodzinnym, czy nawet trochę dłuższym filmie.
0: Och nie, tak? Ile on trwa?
1: Możemy gdzieś to sprawdzić.
0: Bo ja chcę pójść na ten film, mam taki plan, żeby pójść na ten film z 70-latką i 9-latką. I żeby obie wytrzymały, i żeby obie może nie bawiły się jakoś świetnie, ale żeby później mi nie wyrzucały, że je zabrałem na taki film. I jedyne, czego się obawiam, to tego, że będzie za długi właśnie. Z reklamami jeszcze, no bo to jest, jakby już wiemy, że będzie 2 godziny 42 minuty. Z reklamami będzie to ponad 3 godziny w kinie.
1: No to nie idźcie na reklamy. Co was tam spotka? Batoniki czekoladowe?
0: Rzeczywiście możemy tym razem kupić bilety bez reklam. To i taniej zapłacimy i krócej w kinie będziemy.
1: No,
0: kurczę, masz rację. No.
1: I polecam. Myślę, że warto to zobaczyć, wyrobić sobie zdanie. Teraz to przede wszystkim trzeba pójść. I z tego, co widzę w newsach, Polacy ruszyli do kin, tłumy na pokazach.
0: Znaczy, stary, jest to pewien taki Kennedy moment. Jest to rzecz, którą będziesz wspominał i o której się będzie mówiło, że pamiętacie, jak
1: no,
0: był ten moment, że
1: film ekipy, no.
0: Jednocześnie lalka na Netflixie i w kinie i wszyscy gadali o tym, która lepsza, czy w ogóle można ekranizować tak lalkę, że tutaj zrobili wierną, tutaj niewierną adaptację, więc myślę, że będzie to interesujące. Słuchaj, minęła godzina 8 i już ktoś tutaj myszkę mi przejął i ustawia to, co się dzieje po godzinie 20. Więc żeby nas znowu, mówiliśmy przez długi czas, że Kronika Wypadków Filmowych trwa do 19.50 za 10.08, bo nas później wyganiają stąd, a my znowu jesteśmy krnąbrni i niesubordynowani i skończy się nasza właść.
1: Obejrzyjcie ten film i w przyszłym tygodniu napiszcie, nie piszcie do nas w przyszłym tygodniu, o tak, nie piszcie do
0: nie
1: nas.
0: Piszcie. W przyszłym tygodniu będziemy remote, bo w ogóle, to na koniec już. Chciałem powiedzieć, że przyszły tydzień jest jednym z najbardziej porąbanych kinowo tygodni w tym roku, jeżeli nie od dawna. Wchodzą 3 filmy do kina, które absolutnie są must see. Pierwszym z nich jest nowy film z Tomem Cruise'em w reżyserii Alejandro Iñárritu, Digger. Film, który nie ma najlepszych recenzji, ale wszyscy mówią, że trzeba go zobaczyć, bo jest czymś absolutnie niezwykłym i to, że w nim gra Tom Cruise, też jest absolutnie czymś niezwykłym. Wchodzi film Prime Time z Robertem Pattisonem, opowiadający historię Chrisa Hansena, czyli tego gościa, który był prezenterem w To Catch a Predator, amerykańskim takim programie o łapaniu pedofilii. I wchodzi druga część Social Network Davida Finchera, Social Reckoning, czy o tym już po tym, jak się przewaliły wszystkie... o tym, do czego doprowadziło wynalezienie Instagrama i przede wszystkim o kongresowych zeznaniach, które składał Mark Zuckerberg. Tyle.
1: Jak dotrwaliście do końca, żeby usłyszeć te rekomendacje, to przybijamy wam piąteczkę i słyszymy się za tydzień, będziemy zdalnie.
0: Pa!
1: Hello.

0: Campus. Campus.
1: Mogę się wylać przed tobą z wszystkim. Czuję, że tego nie chcesz. Przeraża cię prawdziwość. Przytłacza moje wnętrze. Chciałem mieć w tobie azyl. Moje bezpieczne miejsce. Tylko jak obserwują nas, to chwytasz mnie za rękę.

Nie wiedziałem jak dotrzeć do ciebie kochana. Jedziemy autem, słuchamy Drake'a w ciszy i mamy do pogadania. Ja wyraźnie widzę to czego nie słyszy nikt po tobie. Nie jesteś sama, chociaż wolałabyś być teraz sama i dalej mnie kochać, ale trochę z dala bardzo.

Pierwszy raz, spotkałem się z kolofą, samego jest kolofą.

got a woman.

0: Powiedz mi, mały, tańczyłeś kiedyś z diabłem przy świetle księżyca?
1: Świetna zabawa.
2: Tylko ten.

0: 22. Rozpoczynamy Hip Hop Campus. Dzisiaj przedłużyliśmy sobie święto Michałów, bo Michałów w Hip Hopie też mamy sporo. Tak samo w naszym studiu dzisiaj jestem ja, Norix, oraz dwóch Michałów. Jest nasz stały czeski korespondent Michał Procente oraz legenda tej audycji, czyli Obczar.
1: Dobry wieczór.
2: No i na głośniku przed momentem jeszcze Michał numer raz.
0: Tak, tak. Właśnie zaczęliśmy od klasycznego kawałka Muzyka Blanty i Słodyczy, właśnie autorstwa Michała, tutaj wspieranego przez DJ-a Zero.
2: No i tak, taka naszła mnie refleksja, że po takim kawałku jak można nawinąć numerowi, żeby chociaż raz nagrał dobry kawałek, jak to jest taki świetny numer, a przecież jeden z jego pierwszych. Ale to tak zupełnie na marginesie. A przypomniało mi się też, w 2006 roku w imieniny Michała działy się pod Radiem Campus straszne rzeczy i pamiętam, że słuchałem audycji w radiowozie. Ale to
1: tak
2: były czasy.
1: Tak były, to były imieniny Michała i był gościem właśnie wspomniany numer raz. To była pamiętna audycja. Mieliśmy chyba 30-minutowe opóźnienie z wejściem na antenę i musiałem sam prowadzić wywiad z takim znakomitym gościem. Sam jestem ciekaw po czasie, jak się sprawdziłem w tym wywiadzie.
2: No, tak jak słuchałem chwilę, bo tutaj panowie funkcjonariusze byli na tyle mili, że puścili Radio Campus w radiowozie. No tak, słuchaliśmy audycji waszej.
1: Super.
2: Także no było to jedyne w swoim rodzaju doznanie, ale bardzo dobrze ci szło, Michał.
1: Dziękuję.
2: Byłem wtedy z ciebie dumny.
1: Tak, 20 lat
2: temu. I zadowolony
1: temu.
2: Oczywiście. 20 lat temu. No to było, to było naprawdę 20 lat temu.
0: No.
2: Równo 20 lat temu. I to nie był już dzień wrześniowy, tylko to był pierwszy dzień październikowy. By posłuchać kampusa miałem powód nowy. Tak było. Niesamowita historia, kiedyś opiszemy ją w naszych książkach i w tych dokumentach, które będą o nas, też będziecie mogli się o tym dowiedzieć, ale na razie spuszczamy na to zasłonę miłosierdzia, a jeśli chodzi o numera raza, to mogę też tutaj, skoro tak sobie opowiadamy o rzeczach, o których nikt wcześniej nie słyszał, to na najbliższym festiwalu piwa warszawskim, WFP, w tym roku to będzie w tym roku, tej jesieni, bo dwa razy do roku się odbywa Warszawski Festiwal Piwa na Stadionie Legii, ale w tej jesieni to będzie od 15 w czwartek do 17 października i w sobotę kochani, Chmielotok Live gościnnie numer raz. No, to będzie o 17.30 na Warszawskim Festiwalu Piwa, a za tydzień myślę, że w Hip Hop Campusie jakieś wejściówki będziemy mieli do rozdania.
1: No. Fantastycznie.
0: Pewnie, że tak.
2: No, a numer ostatnio wydał płytę z Free 50, nagrał klip z Natalią Kukulską, grał w Opolu. Co jeszcze takiego? Ty, Norix, jesteś też na bieżąco. Co jeszcze numerowi ostatnio można tutaj przypisać? Jakie czyny?
0: No,
1: czy wydał płytę z DJ-em Epromem?
2: Poniekąd tak,
0: bo DJ Eprom tutaj zadbał o brzmienie całego materiału.
2: Tak, poskładał też te bity do kupy Free 50. No i wszystko zmasterował. A wiadomo, że brzmienie DJ Eproma to nie w kaszę dmuchał.
0: I chyba nagrywane też było u niego, co... Jeżeli dobrze kojarzę. Także cały materiał od początku do końca zrealizował, zmiksował, zmasterował DJ Eprom.
2: No, pozdrawiamy serdecznie Michała zresztą.
0: Swoją drogą przecież... też Michała, tak.
2: No, nie swoją drogą, tylko to przede wszystkim dlatego wspomnieliśmy o Epromie, bo to Michał, nie? Przecież rozmawiamy o Michałach dzisiaj. Michael Jordan, Michael Jackson, kto tam jeszcze jest? Michał, a właśnie, Michał Urbaniak. Też musimy chyba tego świętej pamięci wspaniałego muzyka zaraz tutaj uświetnić, bo uwaga do wszystkich słuchaczy Radia Campus, studenci, będziecie mieli czym się dzisiaj pochwalić jeszcze przez prawie 2 godziny. Obchodzimy właśnie 1 października Międzynarodowy Dzień Muzyki, ustanowiony przez UNESCO. Tak jest, w 75 roku poprzedniego wieku, czyli już prawie 50 lat temu, albo ponad nawet. Nawet ponad 50 lat temu. I chciałem powiedzieć, że teraz żałuję, że w ostatnim tutaj odcinku Alfabetu Procente nawinąłem ujak Urywaryja, bo teraz to bym wymyślił chyba ujak UNESCO.
1: No. Pięknie.
2: No, a jak w ogóle wspominać ten kawałek Muzyka Blanty, Skręty? przepraszam, jak to było?
0: Muzyka Blanty i Słodycze.
2: Muzyka Blanty i Słodycze, przepraszam, pomyliłem się. Kiedy się spotkaliście z tym utworem po raz pierwszy?
1: Na składance Volta, na składance Smug Beat Records.
2: Gdzie to było wczoraj, pamiętasz?
1: Nie pamiętam, a jakieś lata licealne, 97?
2: No to ze Staszica to pewnie to kiełmu słuchaliście takich rzeczy, nie?
1: Tak.
2: Tam Staszicu, to przecież tam pod liceum wtedy było. Nie no, z tego co wspominam, to w naszych czasach licealnych Staszic to było chyba drugie najlepsze liceum w Warszawie, jak nie pierwszy. Co? Mam rację, czy coś pomyliłem?
1: No, chyba tak, no.
2: Dobra, no nie ma się co wstydzić.
1: Nie
2: to,
1: no.
2: Że jesteś prymusem, to nic złego przecież.
0: Nie, no wiadomo.
2: No. Co teraz, z czym teraz lecimy na Geeks?
0: Lecimy z DJ-em Kaczym, nie mylić z Kaczym procederem, którego pozdrawiamy.
2: Tak
0: który gościł u nas w audycji. Natomiast DJ Kaczy jest to, że tak powiem, jego numer, który on wyprodukował z gościnnym udziałem ekipy WCK.
2: No to jest jakby, myślę, że samo w sobie już dla fanów Hip Hop Campusa i dla fanów WCK interesujące. Także lecimy z kawałkiem Niech się dzieje wola nieba. Do 23 słuchać Radia Campus trzeba.
0: Tak jest.
3: Slim Duck, aka DJ Kaczy. Nie proces.

0: Brzmiał Wienio z Michałem Urbaniakiem. Ratuje wspomnienia. Tak, bardzo fajny
1: i tutaj
0: utwór.
1: Skreczy dołożył też swoje, że tak powiem, 5 groszy DJ Czederak.
2: No on dołożył nawet 90 groszy, bym powiedział. Albo nawet ponad złotówkę. No dałbym mu nawet 1000 złotych tutaj za te skrecze, bo są mistrzowskie. Temu Czederakowi. A tak, jak ktoś nie wie, to DJ Czederak od jakiegoś czasu gra koncerty z Molestą. I jest DJ-em koncertowym ekipy Evenement. No ale dobrego DJ-a sobie wzięli, co było słychać. Zresztą Czederak to też reprezentant mistrzów świata w scratchingu, czyli ekipy
1: Needlework Scratch Crew.
2: Needlework Scratch Crew, dokładnie. No, jak ktoś zdobywa mistrzostwo, to nie jest to zwykle przypadek w tych czasach.
1: No, panowie dobrze w płyty drapią, także no, nie ma tu przypadków.
2: No też zresztą puszczaliśmy ostatnio ich skrecze, prezentując kawałki z płyty Mady Aoshima, kiedy naszym gościem był właśnie człowiek z WCK. No i też tam naprawdę pokazali kunszt i klasę w 100%. Właśnie dostałem informację, że możemy dzisiaj w audycji już rozdawać wejściówki na Warszawski Festiwal Piwa. To jest świetna tutaj dla nas wiadomość. Konkurs zrobimy na razie telefoniczny, będziemy zadawać takie pytania, a wy jeśli znacie odpowiedź, to dzwońcie i za każdym razem do wygrania jest podwójna wejściówka na czwartek, na pierwszy dzień festiwalu. Pierwsze pytanie, która to jest edycja Warszawskiego Festiwalu Piwa, która teraz będzie od 15 do 17 października na Stadionie Legii. Jeżeli wiecie, to dzwońcie 228277205 228277205 do wygrania podwójna wejściówka na czwartek na Warszawski Festiwal Piwa. A my już przygotowujemy się do następnego utworu.
0: Norik, co to będzie? Bo to chyba ty wysrałeś.
1: Następny utwór to będzie prapremiera.
2: No właśnie.
1: Bo tak naprawdę premierę ma jutro, tylko że tutaj dostaliśmy od, że tak powiem, twórców wcześniej właśnie, żeby zajawić to specjalnie naszym słuchaczom. Będzie to premierowy single z projektu Mokesz, czyli Morero na bitach, na mikrofonie Mały Esz, Szybki Szmal reprezentant oraz Bartek Koko.
2: No i powiedziałbym, że kawałek został zrealizowany w studiu Brudne Style.
1: Brudne Style Studio, tak jest.
2: A co to za studio Brudne Style? Wie ktoś? Wie ktoś tutaj wśród nas?
0: Nie wiem.
1: To niech zostanie aurą tajemnicy. To no, się wszystkie karty się...
2: Jakie wiecznicy? Żadnej aury tajemnicy. Nie, no po prostu...
0: Żadnej jajecznicy.
2: Tak jest. Kawałek, który za chwilę wysłuchacie, został zrealizowany w studio Norixa. Brudne Style Studio. I Norix ten kawałek po prostu nagrał. Także jest współautorem. Także troszeczkę tutaj minąłeś się z prawdą, że dostałeś go, tylko sobie wziąłeś jako jeden ze współautorów, żeby go puścić dzisiaj w audycji. Mam trochę racji.
1: Za pozwoleniem właśnie głównych twórców tego kawałka. Także to wszystko się zadziało, tak jakby wszystko jest w pełni autoryzowane przez głównych twórców. Natomiast mamy jeszcze kilka słów od Bartka Koko na ten temat.
2: No to dawaj, co ten Koko tam nawija?
1: To w takim razie będziemy po tej zapowiedzi usłyszymy właśnie ten kawałek.
3: Siemanko, no, zapraszam was na przedpremierowy odsłuch singla Jutro Miasto Będzie Moje, czyli pierwszy singiel z albumu Mo Cash, Bartek Koko, Mały Esz, Morello. Oficjalnie przedłużamy wakacje w Polsce, przedłużamy lato w Polsce, prosto z południowych Stanów Małopolskich.

0: Ameryki Zachodniego Wybrzeża Hiszpanii oraz gór Colorado. Jutro miasto będzie moje. Mołkesz, pozdrawiam was serdecznie.
1: To miasto jest teraz moje. Jest nasze.
2: Zabierasz się do grobu?

Ja będę musiał nagrać dopowiedź do kawałka, bo odwołali kempa. Dobry dzień przed festiwalem. Dodam takiego adliba tam na końcu, po zwrotce, po kawałku, że to sobie po prostu grałem na kempie.

0: was, kiedy o nich myślę. Co wyście narobili?
1: Dużo pieniędzy.
0: Co byście narobili?
2: Także tak się prezentuje Mały Esz w najnowszej odsłonie. Preorder możecie zakupić już na kokofonia.pl, a klip do tego numeru będzie dostępny już jutro.
3: No to już zaraz w zasadzie. No powiedz, Nagis, jak się nagrywało z chłopakami?
2: Bardzo dobrze, bardzo sprawnie, bardzo miło. Także jeżeli by każdy artysta byłby tak przygotowany jak Mały Esz i Bartek Koko, realizowanie byłoby absolutnie przyjemnością.
4: I jutro jest premiera płyty, czy pierwszy singiel?
2: Nie, jutro jest premiera pierwszego singla.
4: Okej.
3: Okay. No, życzę ci, żebyś zawsze miał takich zawodników w studio, których się przyjemnie realizuje.
2: No ja też bym sobie życzył. Mam nadzieję, że chłopaki są równie zadowoleni ze mnie, co ja z nich.
3: No, bez wątpienia. Natomiast jeszcze tutaj taka ciekawostka, taka smutna, gorzka ciekawostka, to oczywiście te słowa Bartka Koko na koniec na temat kawałka, na temat Hip Hop Campu, no, na którym miał zagrać, ale festiwal
2: niestety
3: został odwołany w zasadzie 11 godzin przed otwarciem bram. Wiem coś o tym, także łączę się oczywiście w bólu z Bartkiem Koko. A jeszcze taka kolejna ciekawostka, to podobno gdzieś w przestrzeniach studyjno Jacona-Nabitowskich znajdują się wokale 11 raperów na temat tegorocznego kempu z kawałka Camping. Także jako że hasło festiwalu to jest It Was All a Dream, a.k.a. Camp After Death, to być może kiedyś też z takim dodatkiem w postaci wstępu i zakończenia ten kawałek się ukaże jako takie senne marzenie.
4: Kawałek został nagrany przed festiwalem, czy po festiwalu?
3: No, nie, po.
2: Tak, no tak, przed festiwalem został nagrany jako swoista reklama, ale wyszła z tego raczej chodząca reklama. Nie wiem, czy kojarzycie, kiedyś był taki filmik, procencie ty to na pewno kojarz, bo elektryk wysokich napięć jest tobie bardzo znany.
4: Tak, tak, kojarzę.
3: Okej, o to ci chodzi.
2: Bodajże to było chyba na płycie z KWR-em, tak? Ten kawałek zainspirowany tego, tą właśnie postacią.
3: To znaczy, to jest prostuje, to było na Aloha Opus Magnum Volumin II. Kawałek, o którym wspominasz, ale jak najbardziej.
2: Aha, to tak, bo, ale tam też był DJ KWR, prawda? Więc dlatego.
3: Oczywiście.
2: Dlatego tak. Skojarzyło mi się od razu z Ładu Udziała. Pozdrawiamy KWR-a swoją drogą.
3: Tak jest. W ogóle myślę, że wielu fanów takiego esencjonalnego hip-hopu czeka na projekt Mały Esz. Ja jestem jednym z nich. Myślę, że Koko i Esz coś ciekawego wysmażyli. Jeszcze całej płyty nie sprawdzałem przedpremierowo, także apetyt rośnie.
2: Ja tylko mogę powiedzieć, że jest na co czekać. Naprawdę jest na co czekać.
4: A kiedy będzie płyta dostępna?
2: A to już, znaczy ona już jest dostępna w preorderze, natomiast jeżeli chodzi o premierę, to już trzeba się, że tak powiem, odwoływać do strony chłopaków. Oni tam wszystko opublikują, kiedy to będzie dostępne.
3: Mm-hmm. No, w tej jesieni załóżmy.
2: Na pewno, na pewno nie będzie to jakiś masakrycznie długi preorder.
3: No w ogóle ty, Norik, nadajesz się na rzecznika prasowego projektu. Wydaje mi się, że tutaj powinieneś
2: znaczy,
3: być
2: wiesz, no, ja się uczę od najlepszych mistrzów radiowych mikrofonów, także jak mi to idzie, tak idzie, ale skoro ty to zauważyłeś, to znaczy, że idzie mi całkiem dobrze.
3: No, lepiej niż dobrze. No, teraz się zastanawiam, gdzie tutaj mamy sufit w tym procesie. Okej. W każdym razie jesteśmy w edycji, także jeszcze trochę czasu zostało. Przypominamy, że do rozdania tutaj dostaliśmy wejściówki na Warszawski Festiwal Piwa i trzeba tylko odpowiedzieć na pytanie, która to jest edycja Warszawskiego Festiwalu Piwa, która odbywa się tej jesieni od 15 do 17 października, od czwartku do soboty. Jeżeli wiecie, która to jest edycja, to dzwońcie 22827.
2: Mamy słuchacza.
4: Mamy telefon, tak.
2: Dawaj kogo witamy, kogo gościmy? Słuchamy.
5: Halo.
4: Cześć.
5: Halo.
3: Cześć.
1: Piotr z tej strony.
4: Cześć, Piotrze.
3: Do jakim celu dzwonisz?
1: 22 edycja.
3: No właśnie, tak jak prefiks do WWA, nie?
4: Jak godzina, którą mamy na zegarku.
3: Jak godzina rozpoczęcia
1: edycji. Dokładnie.
3: Co jeszcze ci się, Piotr, kojarzy 22? Z czym ci się kojarzy 22? Poczekaj. Z czym ci się kojarzy 22 jeszcze, bo nam to już z kilka rzeczami się skojarzyło.
1: Tak? Na szybko.
3: Nie wiem. Miałeś kiedyś 22 lata, czy dopiero będziesz miał?
1: No, już było. Dwa razy.
3: Jak to dwa razy? Jak to dwa razy?
1: No już, dwa razy mijałem po 22, także...
3: A, to jesteś 44 już, tak?
1: No już też minęło, także...
3: O rany, bo w ogóle ja w ogóle zawsze sobie marzyłem, żeby do nas młodzi ludzie dzwonili, a nic z tego jednak.
4: Same studenty, no.
1: A stara gwardia też jest. No.
3: Tacy wieczni studenci, bym powiedział. A dzisiaj jest w ogóle w Singapurze Dzień Dziecka, wiecie o tym? Naprawdę. Ale teraz uwaga. Od 1990 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ obchodzi Międzynarodowy Dzień Osób Starszych dzisiaj. No bez kitu. Co to jest za dzień? Dzień Osób Starszych, Dzień Muzyki i Dzień Dziecka w Singapurze.
2: I właśnie z tej okazji mamy właśnie te wejściówki.
3: No, Piotr,
2: także
3: no,
2: wszystko się ładnie spina klamrą kompozycyjną.
3: Pytanie do ciebie, bo tutaj świetnie odpowiedziałeś na pytanie, czy wystarczy ci podwójna wejściówka, czy chcesz dwie podwójne na przykład?
1: No, lepiej jak jest więcej. Nie będę mówił. No. Także jak macie, to chętnie przytulę.
3: A byłeś już na Warszawskim Festiwalu Piwa kiedyś?
1: Byłem rok temu.
3: O, no to świetnie. Ja chciałem tylko cię też zaprosić potem na piątek i na sobotę, bo w piątek będzie Kraft Rap, jakby to nie brzmiało, a w sobotę Chmielotok z numerem Razem. Także w czwartek myślę, że nabierzesz apetytu na kolejne dni. Prośba do ciebie, żebyś do nas odezwał na social mediach Hip Hop Campus, czy to Facebook, czy Instagram, i tam napisz koniecznie swój adres mailowy, bo dostaniesz na maila dwie podwójne wejściówki.
1: Dobra. Dzięki wielkie.
3: No, to pozdrówki w takim razie. Dobrego...
1: I widzimy się na miejscu.
3: Dobrego wieczoru, tak jest. Widzimy się na pewno w czwartek wieczorem.
4: Dobranoc.
2: Pozdro, gratulujemy.
3: A co teraz lecimy? No, pozdrowaczki. Z czym teraz lecimy na Rick? Co tam masz na tym?
2: Ja mam teraz... maszyna losująca wybrała Luisa Villeina Oddo z gościnnym udziałem PZ-a. A następnie Ogród Emasa.
3: No to dobrze to rozkminiłeś. Do 23 Hip Hop Campus, jeszcze będziemy mieli do rozdania jakieś wejściówki na pewno na Warszawski Festiwal Piwa. Zostańcie z nami na 97.1 FM.

0: i wybrzmiał Emas.
1: Utwór Ogród, bardzo przyjemny, dobrze mi się kojarzy z...
2: Zahrada.
1: W czym?
2: Zahrada, no po czesku ogród to zahrada.
1: A, bardzo dobrze wiedzieć.
2: No.
1: Tak, sezon tutaj ogrodowo-działkowy się kończy, ale mamy bardzo piękny wrzesień, więc cały czas można jakieś drobne plony zbierać.
2: No, to masz na myśli, mówiąc drobne plony?
1: Na przykład,
2: nie wiem,
1: mam ogródek i tam pomidorki jeszcze rosną, prawda? I jeszcze są czerwone i se można zerwać.
2: Bo żniwa już były, nie? Dożynki.
1: Pewnie tak.
2: Teraz już świniobicie chyba nadchodzi jesienią. Bardziej. No także jak w chłopach Raymonda, każdy dzień ma swój
1: rytm.
2: Swój cel i rytm. Generalnie tutaj pozdrawiamy Kamila Piwota, który nagrywa takie kawałki co miesiąc właśnie opisujące
1: sielskie życie na wsi, tak.
2: No troszkę tak. Takie właśnie różne, taką tradycję można powiedzieć związaną z danym miesiącem roku. Przypomina tym właśnie słuchaczom, którzy już gdzieś zapomnieli, jak to było, bo Pokémony są cały rok przecież, nie? I Roblox. A jednak te takie rzeczy pozostałe to kierują się takim właściwym sobie rytmem, jak dobrze zauważyłeś. O, dzisiaj urodziny Jimmy'ego Cartera. Ale on zmarł 2 lata temu. Dobra. Nieważne.
1: Fajnie.
2: Co teraz lecimy z jakimś Wu-Tangiem czy z czymś? Musimy rozruszać.
1: DJ Max. Utwór promujący jego trzecią część składanki Soul Assassins. Nie wiem, czy pamiętasz, takie wypuszczał.
2: No oczywiście, serię. Że pamiętam Soul Assassins. To przecież jest legendarna seria.
1: Legendarna seria tutaj z Method Manem i z Gładkim Ryśkiem, a.k.a. Slick Rick. Metropolis.
2: Jednooki.
1: Tytuł, a no, utwór jest naprawdę dla mnie bardzo, bardzo dobry i nawika Slick Ricka jest jak zawsze bardzo, bardzo pierwsza liga. Co więcej?
2: No teraz takim Slick Rickiem jest Puff Daddy, nie? Bo też siedzi w więzieniu.
1: Aha.
2: Pod tym kątem mówię. O, dzisiaj urodziny Palucha w ogóle. Polskiego rapera.
0: Wszystko najlepszego dla Palucha.
2: No. Kurczę, mamy... Weź tam coś, może na koniec puścimy urodzinowo Paluchowi, jak macie urodziny. Co sądzicie?
0: Pewnie, że tak.
2: Coś teraz wymyślimy, zobaczymy. Bo mamy tego na pewno rapera, jakieś kawałki. Nie, no to koniecznie. Już dalej nie patrzę. Coś młodsi raperzy pewnie dzisiaj mają też urodziny, ale już nie sprawdzam, nie miejcie pretensji, po prostu muszę na chwilę odpocząć od internetu i zająć się radiem. Lecimy z tym, a w ogóle proponuję, Owczak, żeby łącząc tutaj wutangowe kropki, zaprezentować słuchaczom następnie utwór z tego bardzo, bardzo ciekawego projektu, który stworzyli Masta Killa, Rakim i Karapt. Jak się, czy właśnie Karapt? Korapt? Jak ty czytasz
1: Korapt?
2: Karapta.
1: Korapt.
2: No, chodzi oczywiście o rapera z Los Angeles i w tym kawałku również będzie Das Dellinger, który ma obecnie bifa ze Snoop Doggiem, nie? Taka też ciekawostka, chociaż są kuzynami. Dobra, lecimy Hip Hop Campus, jeszcze ponad kwadrans, wykorzystajmy ten czas.

0: Тра-ла-ла-ла. Тра-ла-ла-ла. Dawaj, Norix, realizuj.
1: Pozdrawiamy Zuzę, którą widzieliśmy tutaj, że wkroczyła do studia praskiego naszego kolegi procenta.
0: Przekażę, ale też mamy pozdrowienia tutaj od małego Esza, który pozdrawia Norixona. Masz nową ksywkę Norixon, jak Richard Nixon?
1: Jak Dixon. Możemy niedługo to Dixon przyjmą. Też będę zaiwanio, wiesz, w komuniarce.
0: Poczekaj, ale Norix, ile teraz masz lat, przypomnij mi?
1: Ja? Mam.
0: No?
1: 35.
0: To za 2 lata będziesz na Rickson 37.
1: Tak jest. I okay. Może wtedy mnie kafar z ekipą może przyjmie.
0: No ale wiesz, już cię przyjęli nieraz na imprezy przecież, na te hip-hopowe.
1: No tak, byłeś, tak, nie? Tak, tutaj.
0: Ostatnio byłeś hip-hop, czekaj, na jakim kontakcie byłeś ostatnio?
1: Nasz hip-hop festiwal to był.
0: No.
1: Tak, w tym, w ostatniej edycji nie byłem. Natomiast staram się tam jakoś...
0: Byłeś na przedostatniej.
1: Być zawsze i zawsze coś na ten temat w audycji później powiedzieć, więc staramy się wspierać fajne inicjatywy, jeżeli chodzi o polski hip-hop i pomaganie ludziom w potrzebie, to jest jak najbardziej wskazane.
0: Jasna sprawa. Zostało nam niewiele czasu, ale jeszcze może zdążymy zrobić jedną odsłonę konkursu. Chodzi oczywiście o Warszawski Festiwal Piwa. Jeżeli chcecie wygrać podwójną wejściówkę na czwartek, czyli pierwszy dzień festiwalu, w tym roku Warszawski Festiwal Piwa od 15 do 17 października, od czwartku do soboty. Rozdajemy teraz podwójne wejściówki na czwartek. Jeżeli znacie odpowiedź na pytanie, które brzmi, jakim autobusem, wystarczy podać jeden numer autobusu, można dojechać na Stadion Legii przy ulicy Łazienkowskiej 3. Jeżeli znacie się na tyle na komunikacji miejskiej, żeby wskazać taki autobus, który można dojechać, to dzwońcie 22-827-7205, 22-827-7205. A jeżeli nikt nie zadzwoni, to konkurs przechodzi na konto naszego social media, czyli piszcie wtedy na nasz Facebook Hip Hop Campus albo na Instagram Hip Hop Campus.
1: Dzwonią słuchacze, także odbieramy.
0: A, okej, okay, no dobra.
1: Halo.
2: No siemanko.
3: Siemano.
1: Siemanko.
0: Jak masz na imię, powiedz?
2: Mateusz.
0: Mateusz, skąd do nas dzwonisz?
2: Z Warszawy. Ale pytanie... pewnie wyświetla się, że Chorzowa.
0: Tak, nie. Chorzów się wyświetla akurat, ale chciałem zapytać, czy ty już jesteś rodzicem? Masz dzieci?
2: Nie.
0: Czyli nie mogę do ciebie mówić ojciec Mateusz.
2: Zdecydowanie nie.
0: Dobra. Jakim autobusem można dojechać na Stadion Legii w Warszawie?
2: No na przykład 107.
0: 107. A skąd byś jechał i gdzie byś wysiadał? Tym autobusem 107. No. No na jakim przystanku byś wysiadł? Pamiętasz nazwę? Na przykład.
2: No, na Łazienkowskiej.
0: No, niech ci będzie. Pytaliśmy autobus, także już bez pogłębiania, ale 107 to chyba na Rozbrat ma przystanek, tak mi się wydaje.
2: Tak jest.
0: Owczar, ty może wiesz.
3: Nie, dawno nie jechałem tym autobusem, więc nie pamiętam. Pewnie okay, przyjechał jakimś innym środkiem lokomocji.
0: Ty to pewnie byś Ubera zamówił, ale pytanie dotyczyło prywatnych firm transportowych. Także Mateusz, wygrywasz podwójną wejściówkę na Warszawski Festiwal Piwa na czwartek. Tylko prośba, żebyś do nas napisał na Facebooku albo na Instagramie i podał koniecznie swój adres mailowy, bo na niego dostaniesz tutaj PDF z biletami.
2: Okej, okay, a mogę SMS-em? Tutaj na kampusowy numer?
0: No właśnie nie bardzo, wiesz, bo my go nie będziemy już mogli jak odebrać, a nie masz okay. Ani Facebooka, ani Instagrama.
2: No nie, mam, pewnie.
0: No, bo my tam mamy profil Hip Hop Campus i wystarczy, że wyślesz nam wiadomość po prostu na profil i nie
2: super.
0: Będzie problemu. Tam
2: dzięki wielkie.
0: Wszystko dogadamy. No, dobrego wieczoru i gratulujemy.
2: Zaraz wysyłam, dobrego wieczoru, hej.
1: Gratuluję, pozdrówę.
0: No i widzimy się na warszawskim festiwalu piwa już za 2 tygodnie. Załóż szerokie spodnie. No dobra, w takim razie ostatnie 2 kawałki to będzie Owczak, pierwszy kawałek.
3: Jay Worthy z takiego projektu, który zrobił z George'em Clintonem, gdzie no, tam jest, to jest taki niby mixtape, niby album, są samplowane kawałki Parliament i Jay Worthy nawija, do tego ma masę gości i też podśpiewuje mu George Clinton, więc bardzo warto sprawdzić ten cały album.
0: Ile teraz George Clinton ma lat już?
3: Nie wiem, ale jest bardzo stary, naprawdę.
0: Jest starszy niż Bill Clinton przecież.
3: Na pewno.
0: Jest starszy niż Myślę, Bill że Clinton i Monika Lewińskie razem wzięci.
3: Kontrolowe życie go dobrze zakonserwowało.
0: No, to jest niesamowicie, w ogóle legendarna postać. Trochę jak fajnie, bo ten kawałek koresponduje z utworem, który dzisiaj już zaprezentowaliśmy, czyli Michał Urbaniak, Wienio i Czederak, nie? W pewnym sensie tutaj jakby można znaleźć taką wspólną płaszczyznę. A na koniec, tak jak wspomnieliśmy dzisiaj, urodziny Palucha, poznańskiego rapera, czyli z Biura Ochrony Rapu, a przy okazji reprezentanta Deal Gangu, także wszystkiego najlepszego dla Palucha. I Paluch to Łukasz, nie Michał akurat, ale to nie ma znaczenia, bo ma dzisiaj urodzina, nie imieniny. A my słyszymy się za tydzień i pozdrawiamy was serdecznie.
1: Pozdro.
3: Dobranoc.
0: Do usłyszenia.

podpowiada źle, coś mi mówi. Coś mi podpowiada źle, coś mi mówi.

0: trudno będzie stąd wrócić.
1: Coś mi podpowiada źle, coś mi mówi. Coś mi podpowiada źle, coś mi mówi.

Akademickie Radio Campus.

0: Radio Campus, same sztosy.
1: Wiem, nic nie gra, chociaż dźwięków jest zbędnych sporo. Jak ta pianola pod spodem, co brzmi, że aż zęby bolą. No głuchy wie, że to mnie stroi, a los ci krzywy akord gra na tej pianoli, ponieważ los się nie podrywori. A fortuna bez fasad i schol sunie ci pasaż w mol i bezlitośnie przy tym skraca ci tor i fatum. Mocno gra tu na zakrętach, zwykle w rytm bejówki takie wiesz, żeby się zapamiętał. A że w głośnikach rzęzi przester, no to przeznaczenie, co nie szczędzi ci nieszczęść. I brzmi jakby niezdarny ktoś ćwiczył gamę, że też ten czarny okres tak marny musi mieć akompaniament. Nadziei resztka trzyma cię w pionie, że każda fraza, choćby najchwojusza, ma swój koniec. I że godzina próby trwa tylko godzinę i jest tylko próbą. Więc nie dramatyzuj, bo to już niedługo.

To dużo budowlany gruz, wyburzyli kawiarenki, runął już ostatni mur. Opowiedz mi zatem o życiu, jak się w domu męczysz bardzo. Ja na to, że cudownych rodziców mam, ale nie pij, tato. Masz drinka na randce, szminkę na szklance, usia la la la. I mimo, że nigdy w niczym nie byłem perfekt, dostałem to, co chciał. Za młodzi na sen, dorosłe dzieci, kochanie, a ty cały mnie, tylko nie patrz, kiedy odjadę. Hej, hej, dobra, dobra.